0: Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Szef rządu powiedział, że interweniował w tej sprawie.
1: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
0: Donald Tusk apelował też wcześniej o bezpośrednią i szczerą rozmowę prezydentów.
1: Prawdę powiedziawszy, zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
0: Wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu zajęła się kapituła Orderu Orła Białego. Wydała opinię, ale jej szczegółów nie ujawniono. Ostateczna decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zostało zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzano zbrodnię sprzed 2 lat. Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
0: Ale jednocześnie rzecznik prokuratury zaznacza.
2: Dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane w kooperacji z odpowiednimi służbami, między innymi służbą dyplomatyczną. Dużo jest uzależnione między innymi od odpowiedniej sytuacji geopolitycznej. Czekamy.
0: Przypomnijmy, w maju 2024 roku sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią. Zaatakował go jeden z mężczyzn, który w grupie próbowali sforsować zapor. Szeregowy Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta. Prokuratura nadal walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. Teraz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-latka na razie nie trafiła do tymczasowego aresztu, z czym nie zgadza się prokuratura.
3: W dniu dzisiejszym zostało złożone zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego we Włocławku o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania w tej sprawie. Termin rozpoznania ciężko określić w zależności od obłożenia.
0: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Zdaniem śledczych tymczasowy areszt albo policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa albo ukrywania się podejrzanej.
3: No przede wszystkim sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegania. W naszej ocenie oczywiście zasadnym jest zastosowanie najsurowszego izolacyjnego środka zapobiegawczego.
0: Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Jej córka trafiła do szpitala ze wstrząsem urazowym i licznymi złamaniami kości. 21-latka przyznała się do winy. Grozi jej do 5 lat więzienia. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu pada w 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji, który został ogłoszony przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Po raz pierwszy proponujemy zakazanie wjazdu do Unii Europejskiej osobom, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny. Europa pozostaje niedostępna dla osób, które brały udział w inwazji na Ukrainę. I to jest proste. Nowy pakiet sankcji obejmuje też m.in. ograniczenia w energetyce, usługach finansowych, kryptowalucie i handlu. Żeby wejść w życie, nowe sankcje mają zostać zatwierdzone przez 27 państw członkowskich. Polskie firmy, które mają innowacyjne rozwiązania dla sektora zbrojeniowego, mogą zgłaszać się do Wojska Polskiego. Rusza podział gigantycznych środków w ramach programu SAFE. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca sektor prywatny do nawiązania współpracy. Białostocka firma Stekop chce zainteresować polską armię pojazdem do minowania, mówi dyrektor technologiczny firmy Krzysztof Kulesza.
4: Pojazd minowania narzutowego Bluszcz to wersja z miotaczem, który rozrzuca minę. Szczególnie tam, gdzie jest duże zagrożenie dla kierowcy, no to te pojazdy nasze w trybach bezzałogowych mogą operować, bezpośrednio podjeżdżać. Nawet jeżeli utracimy taki pojazd w wyniku działania przeciwnika, to życie ludzkie nie będzie zagrożone.
0: A program SAFE jest szansą dla polskiego sektora prywatnego na podbój zagranicznych rynków.
4: Preferowane jest przez SAFE składanie łączonych zamówień. Pojawiają się sygnały, że tak, są kraje, które są tego typu pojazdami zainteresowane. Liczymy na to, że być może w tym trybie też ten pojazd będzie dostępny.
0: A Polska, przypomnijmy, w ramach unijnego programu SAFE otrzyma 44 miliardy euro pożyczki. 4950 zł.

0: wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu a pociąg, stracił obie nogi i część dłoni. O szczegółach nasza reporterka Kinga Furch.
1: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
2: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
1: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
0: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Grozi mu do 8 lat więzienia. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kask w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze chcą przypominać o tych zmianach nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład podczas szkolnych zebrań. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Podczas takich spotkań policjanci mówią nie tylko o nowych przepisach, ale uświadamiają rodziców, jak niebezpieczne mogą być hulajnogi elektryczne.
4: Jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
3: Przyznaje Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie nowych przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników hulajnóg elektrycznych.
5: Wracaliśmy ze szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
3: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczanie prędkości i jazda dwóch osób na jednej hulajnodze.
0: A za brak kasku nieletnich ich rodzice mogą dostać 100 zł mandatu. Sukces Mai Chwalińskiej na French Open może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa. Liczą na to szkoły z Nowego Sącza. Tak było po pierwszym sukcesie Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, mówi Mariola Frączek z jednej ze szkół tenisa.
6: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza, myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
0: Maja Chwalińska, przypomnę, w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open. Tymczasem w kraju trwają przygotowania do rodzimego Roland Garrosa, czyli turnieju Poznań Open. Na kortach Olimpii zmierzą się ze sobą m.in. Aleksandr Szewczenko, Zdenek Kolar czy Facundo Diaz Acosta. Nie zabraknie też młodych talentów, takich jak 17-letni Francuz Moise Kouame, mówi dyrektor turnieju Krzysztof Jordan.
7: To jest 17-latek, który jest cały świat tenisowy okrzykający jakimś wielkim talentem. No jak doszedł do trzeciej rundy w wieku 17 lat turnieju głównego w męskim tenisie, to musi być dobry, więc będziemy go obserwować.
0: Poznań Open startuje w niedzielę, finały zaplanowano na sobotę 20 czerwca. I jeszcze trójmiejskie kąpieliska, które szykują się na sezon. Pierwsze już w najbliższą sobotę wystartuje w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, ale też tegoroczną nowość. Specjalne chodziki dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, mówi Grzegorz Pawelec z sobockiego Mosiru.
8: Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to dwie sztuki tego typu urządzeń. No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
0: W Gdyni jak co roku będą działać 4 miejskie kąpieliska w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie oraz na Babich Dołach. Natomiast Gdańsk w sezonie letnim udostępni 9 kąpielisk. Wszystkie zostaną otwarte 26 czerwca.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Władysław Reymont, Chłopi. Tom pierwszy, Jesień. Chłopi Władysława Reymonta to opowieść o wsi, jakiej już nie ma albo prawie nie ma. Może w niektórych, szczególnie mocno rolniczych regionach naszego kraju znajdziesz jeszcze taki system życia, jaki opisał Reymont, ale to mało prawdopodobne. O ile jednak zmienił się styl życia, dzień i noc nie determinują już tak mocno harmonogramu dnia, a technika ułatwiła wiele prac polowych, które nie mają już wiele wspólnego z grupową pracą i wspólnym spędzaniem czasu. O tyle wiele z mentalności chłopskiej, którą Reymont tak celnie sportretował, można znaleźć nie tylko wśród współczesnych gospodarzy. Wbrew pozorom, Chłopi to nie rajska opowieść o tym, jak na wsi jest pięknie. Reymontowi daleko do uwielbienia, jakim wieś otaczał Kochanowski. Dużo bliżej mu do krytycyzmu wyspiańskiego, choć kwestie narodowe nie mają tutaj wielkiego znaczenia. Chłopi to portret wsi i mieszkających w niej ludzi. To opis charakterów, reguł i brutalnych zasad gry, które każdemu człowiekowi wyznaczały konkretne miejsce w grupie. A jak ktoś się nie podporządkował, to kończył jak Jagna, jedna z głównych bohaterek powieści, wywieziona ze wsi na kupie gnoju, upokorzona i odrzucona. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jak się zaczęła ta historia, poznasz jej pierwszą część, zrozumiesz, jakimi prawami rządziła się polska wieś na początku XX wieku i dowiesz się, czym wieś Reymonta różni się od tej z wierszy Kochanowskiego. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Chłopi to powieść składająca się z czterech tomów. Pierwsze dwa, Jesień i Zima, wydrukowano w 1904 roku. Część trzecia, Wiosna, wydana została w 2 lata później, a czwarta, Lato, w roku 1909. Druk powieści rozpoczęto w odcinkach, tak samo jak w przypadku Lalki Bolesława Prusa w tygodniku ilustrowanym w 1902 roku. Serię kontynuowano z przerwami do grudnia roku 1908. Tytuły tomów odpowiadają porom roku, aby jeszcze dobitniej podkreślić uzależnienie życia wsi od rytmu natury. Problem ten będzie kluczowy dla całej powieści. Oprócz pór roku wpływających na rodzaj prac polowych, sposób spędzania wolnego czasu i sytuację materialną chłopów liczyć się będzie również rytm dzień-noc. W 1924 roku Władysław Reymont za powieść Chłopi otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Dokładny czas, w jakim rozgrywa się akcja Chłopów, nie jest znany. Na przestrzeni wszystkich czterech tomów pojawiają się co prawda wzmianki o powstaniu styczniowym z 1863 roku, w którym brał udział między innymi parobek Kuba. Jednak trudno jednoznacznie określić czas akcji powieści. Uważa się, że w tomie Zima Reymont specjalnie skrócił opisy świąt w okolicach Nowego Roku, aby nie podawać konkretnych dat. Wiemy za to, że akcja rozgrywa się w ciągu 10 miesięcy. Początek powieści to pierwsze dni września. Ostatni tom kończy się opisami żniw w lipcu. Jednak w żadnym momencie powieści nie pojawia się data roczna i wydaje się, że jest to świadomy zabieg autora. Rytm życia mieszkańców wsi wyznaczają pory roku i towarzyszący im rytm dzień-noc, a także święta i obrzędy z nimi związane. To te wydarzenia, a nie konkretny rok, wyznaczają porządek czasowy. Wydaje się, że Reymont bardzo konsekwentnie stara się to sygnalizować. Konkretne jest natomiast miejsce akcji. To wieś Lipce, leżąca niedaleko Tynowa. Taka wieś naprawdę istnieje w Polsce. Leży niedaleko Skierniewic. Tynów to z kolei nieco większa od Lipiec miejscowość, gdzie co roku na słynny jarmark zjeżdżają się mieszkańcy okolicznych wiosek. Bohaterem zbiorowym Chłopów jest przede wszystkim wieś jako pewnego rodzaju wspólnota kierująca się określonymi zasadami, prawami, nakazami. Na tle tej zbiorowości pojawia się już w pierwszym tomie, który dzisiaj dla Ciebie omawiamy, kilka wyróżniających się postaci. Są to Maciej Boryna, najbogatszy chłop we wsi, który niedawno stracił drugą żonę i rozważa poszukiwania nowej kandydatki na towarzyszkę życia. Antek Boryna, jego syn, który wchodzi w nieustanny konflikt z ojcem, czuje się bowiem gospodarzem, a ojciec traktuje go jak parobka.
Hanka, żona Antka, wspierająca męża w walce o należne mu synowskie prawa, jednocześnie cicha, pokornie wykonująca swoje obowiązki. Jagna, najpiękniejsza dziewczyna we wsi, nieprzystosowana jednak do życia w gromadzie i często łamująca jej prawa. Kuba, parobek Boryny, który brał udział w powstaniu styczniowym, a teraz służy jako pomoc przy gospodarstwie. Agata, starsza kobieta, która oddała swoim dzieciom zarządzanie ziemią, przez co sama popadła w nędzę. A teraz właściwe streszczenie utworu. Mamy początek września. Pierwsze cztery rozdziały powieści opowiadają o weekendowych wypadkach we wsi. Od piątku po południu, kiedy rozpoczyna się akcja, do niedzieli może się naprawdę wiele wydarzyć. Jako pierwszego widzisz księdza. Idzie przez wieś i mija kolejne osoby. Jedną z nich jest staruszka Agata, która udaje się na żebry do miasta. Czyżby nie miała rodziny? Nie, jest jednak dla nich ciężarem. Jako staruszka, która oddała zarząd ziemią młodszym, zupełnie straciła na znaczeniu i teraz sama musi się o siebie troszczyć. Ksiądz daje jej złotówkę, a ta nieco szczęśliwsza idzie dalej. Kapłan mija również młodą kobietę, która prowadzi krowę do innego gospodarstwa, po drodze spotyka także Żyda i ślepego dziada. Mija też inne osoby. Wszyscy okazują mu szacunek. W końcu jest księdzem, a więc obok wójta drugą najważniejszą osobą we wsi. Ksiądz dochodzi do pola Macieja Boryny. Jest to najbogatszy chłop we wsi, wdowiec, który wiosną pochował drugą żonę. Cieszy się ogromnym szacunkiem we wsi, to właściwie trzecia najważniejsza osoba w całych Lipcach. Na Borynowym polu trwają właśnie wykopki ziemniaków. Oprócz ciężkiej pracy jest tu miejsce na plotki. To właśnie na polu dowiedzieć się można najwięcej. Nie inaczej jest w tym przypadku. Jednym z tematów plotek jest Jagna Paczysiówna, jedna z najpiękniejszych dziewcząt we wsi. W pewnym momencie na polu robi się hałas i synowa Boryny, Hanka, zostaje zawołana do chorej krowy. Okazuje się, że krowa zachorowała, bo była za mocno pędzona. Próbowano ją zbyt ostro przegonić z terenów należących do dworu, a potem pastuch Walek nie potrafił już opanować zwierzęcia. Na polu pojawia się Boryna, która decyduje o tym, że krowę trzeba dobić, aby się nie męczyła, a z dworem trzeba będzie sądzić się o stratę. Boryna jest wściekły, planuje się zdrzemnąć, a opiekę nad gospodarstwem poleca synowi Antkowi. Antek jest niezadowolony z polecenia ojca. Od razu widać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy ojciec traktuje go jak parobka. Boryna po krótkiej drzemce idzie do wójta, bo okazuje się, że była służąca Boryny, Jewka, oskarżyła go o to, że jest ojcem jej dziecka. Wójtostwo radzą Borynie, żeby się ożenił po raz trzeci. Dzięki temu w przyszłości uniknie podobnych, bezpodstawnych oskarżeń. Boryna stwierdza, że nie jest to łatwa decyzja w jego wieku, jest tuż przed 60, ma dokładnie 58 lat. Okazuje się jednak, że wójtostwo nadal naciska, mówią mu nawet, że znaleźli dla niego idealną narzeczoną, chodzi oczywiście o piękną Jagnę. Boryna niby nie jest chętny do rozważania tego pomysłu, ale jakoś tak się dzieje, że wracając do domu przechodzi specjalnie koło domostwa Jagny i zaczyna myśleć o pięciu morgach ziemi, które przylegają do jego pola. Piękna uroda ma swoje plusy, ale ziemia na wsi liczy się najbardziej. W sobotę Boryna udaje się na rozprawę do Tomowa. Zanim jednak opuści dom, wydaje wszystkim dokładne polecenia. Od razu widać, kto tu rządzi. Jadąc do Tomowa, Boryna znów przejeżdża obok pól Paczesiów, czyli rodziny Jagny. Pożądliwie patrzy na ziemię. Na razie to ona wywołuje u niego większe pożądanie niż myśl o dziewczynie, która do brzydkich przecież nie należy. Boryna mija także las, a narrator wspomina o sporze, jaki toczy się między dworem a chłopami o lasy, które są wspólną własnością wsi i dworu. Nasz bohater dociera wreszcie do sądu. Przed rozprawą Boryny toczy się rozprawa złodziejaszka Kozioła. Jest to bardzo zabawna scena, w której Kozioł pokrętnie tłumaczy się z kradzieży świni. Ważne jest jednak to, że świnia jest Dominikowej, a więc matki Jagny. Natomiast rozprawa Boryny nie przynosi żadnego rozstrzygnięcia. Chłop domyśla się, że ktoś namówił Jewkę, aby zgłosiła oskarżenie i w ten sposób zrobiła na złość Boga temu chłopu. Zastanawia się, kto to mógł być.
Szykuje się do powrotu, wcześniej jednak do wspólnej jazdy zaprasza pacześciową Dominikową, czyli matkę Jagny. Podczas podróży rozmawiają o sprawach wsi, między innymi o wójcie, który jakoś wyjątkowo szybko się dorobił. Dominikowa pyta Macieja Borynę, czy nie myśli o ponownym małżeństwie. Dla Boryny to sygnał, że ma otwartą drogę do ubiegania się o rękę Jagny. Nadchodzi niedziela. Parobek Boryny, Kuba, ofiarowuje księdzu kuropatwy, które nielegalnie zabił w lesie. Dostaje za nie złotówkę. W jego oczach to ogromne pieniądze. Tak rośnie z dumy, że pcha się w kościele do przodu, aby wśród najważniejszych gospodarzy złożyć ofiarę na tacę. Spotyka się to z oburzeniem ludzi, bo w kościele na wsi każdy zna swoje miejsce i przy ołtarzu nie może stanąć byle kto. Po mszy dochodzi do kolejnego, jednego z wielu, czego można się łatwo domyślić, starć Boryny z synem Antkiem. Zarówno Antek, jak i jego żona czują się wykorzystywani przez Macieja. Mają wrażenie, że są tanią siłą roboczą, a nie rodziną. Antka denerwuje także to, że nie ma nic do powiedzenia i stary Boryna sam podejmuje wszystkie decyzje. Z kolei Kuba jest podekscytowany wizją zarobienia dużych pieniędzy na kłusownictwie. Najpierw próbuje się zdrzemnąć, a kiedy mu to nie wychodzi, idzie do karczmy. Tam Żyd Jankiel, karczmarz, proponuje Kubie, że kupi od niego kuropatwy. Jest gotowy zapłacić znacznie więcej niż ksiądz. Jednocześnie próbuje namówić Kubę, aby spróbował upolować jakieś większe zwierzę. Żyd mówi Kubie, że da mu nawet broń. Co więcej, sugeruje parobkowi, że mógłby podkradać koniom owies i pokryjomu sprzedawać go karczmarzowi. Kuba jest oburzony taką propozycją. Kradzież nie wchodzi w grę. Upija się z żałości, złości i jednoczesnego podniecenia. Zmieniamy nieco klimat. Rozdział 5 to coraz głębsza jesień. Dynamiczny ruch we wsi trochę przygasł, a mieszkańcy szykują się na ostatni jarmark w pobliskim Tymowie. Zastanawiają się nie tylko co kupić, ale i co sprzedać. Jarmark to w ogóle bardzo ważne wydarzenie, wobec którego nikt nie pozostaje obojętny. To okazja do świętowania i niezłego zarobku. Boryna na jarmark idzie sam. Za karczmą dopędza go organista na bryczce i razem pokonują dalszą część drogi. Już na miejscu między kolorowymi kramami Boryna spotyka Jagnę. Kierowany impulsem kupuje dla niej wstążkę, a potem w prezencie daje jej jeszcze barwną chustkę. Ten drugi podarek miał być dla jego córki, Juzi. Przy okazji Boryna ściera się ze swoim zięciem Kowalem, który jednak daje mu w końcu do zrozumienia, że ani on, ani córka Boryny nie mieliby nic przeciwko, gdyby ten ożenił się po raz trzeci. W rozdziale 6 robi się deszczowo. Trwa zbieranie ostatnich warzyw z pola. Ludzie wycinają kapustę. Pracuje również Dominikowa, matka Jagny. Jeśli myślisz, że Jagna to laleczka, która nic nie robi, to się mylisz. Pracuje w pocie czoła, dużo zresztą lepiej niż jej bracia. To zdrowa i silna kobieta, a to na wsi liczy się najbardziej. W drodze do domu spotyka Antka, który zaprasza dziewczynę na niedzielne tańce u kłębów. Wieczorem do chaty Dominikowej przychodzi Jambroży. Zaczyna się zabawa w swaty. Chłop pyta, czy w imieniu Boryny może przyjść do pacześiów z wódką. Jest to wyraźny sygnał oficjalnych podchodów małżeńskich, mimo że jeszcze nie mówi się o nich wprost. Dominikowa się zgadza. W tym miejscu pamiętaj, że choć Jagna miała swoje za uszami, była posłuszną córką, która liczyła się ze zdaniem matki. Od samego początku mówi, że jeśli ta każe jej pójść za Borynę, to ona tak zrobi. Jeszcze tego samego wieczoru przychodzi także Juzia, córka Boryny, i zaprasza Jagnę na obieranie kapusty. To kolejny wyraźny sygnał zainteresowania Macieja młodą kobietą. W następnym rozdziale chłopki szatkują kapustę. Tej dość nudnej robocie towarzyszy muzyka, wszyscy się bawią i weselą, a przy okazji pracują. Naczelną wiejską plotkarą jest Jagustynka. Przeciwwagę dla niej stanowi Roch, który przyjeżdża do Lipiec raz na 3 lata uczyć chłopskie dzieci. Po pracy Antek, nie mówiąc nic nikomu, towarzyszy Jagnie w drodze do domu. Nawiązuje się między nimi romans. Następnego dnia pojawia się informacja o zaręczynach Boryny z Jagną. Okazuje się, że swaty to na wsi bardzo rozbudowany rytuał, którego nie sposób ominąć. Tutaj każdy zna swoją rolę i swoje miejsce w szeregu. Kiedy przychodzą swatowie, matka Jagny wita ich jak każdego innego gościa.
Początkowo nie pada ani jedno słowo dotyczące prawdziwego celu odwiedzin. Jednak wkrótce rozpoczyna się rozmowa o konkretach, a chodzi przede wszystkim o ziemię i zapis na rzecz Jagny ze strony Boryny. Dominikowa dba o to, aby córka na małżeństwie wyszła jak najlepiej. Kiedy już wszystko jest ustalone i obie strony wydają się usatysfakcjonowane osiągniętym porozumieniem, wszyscy idą do karczmy. Tam jest już Maciej Boryna. Wszystko toczy się po jego myśli. Dominikowa także nie ma powodów do narzekań. Chłopi się świetnie bawią, zabawę kończy jednak wieść o tym, że dziedzic sprzedał fragment lasu, o który toczy się spór między nim a wsią. Kolejne dwa rozdziały to opis czasu zadusznego. Jesteśmy już w okolicach listopada. Boryna zapisuje Jagnie 6 murg ziemi. U Antka zarówno ta informacja, jak i to, że jego ojciec żeni się z kobietą, którą ten kocha, nieistotne, że miał już żonę, wywołuje złość i rozgoryczenie. Idzie do księdza, szuka jakiegoś rozwiązania, jest gotowy walczyć ze starym Boryną. Ksiądz krytykuje ten pomysł. Mówi, że Antek przegra, bo ojciec jest od niego zdecydowanie silniejszy. Nie chodzi tylko o siłę fizyczną, a o pozycję, władzę na wsi, a przede wszystkim o posiadaną ziemię, a tej Antek przecież nie ma. Kowal, zięć Boryny, jest tego samego zdania. Jednak Antek nie słucha mądrych rad. Wdaje się w bójkę z Maciejem, za co ten wyrzuca syna i jego żonę wraz z dziećmi ze swojego gospodarstwa. Pierwszy tom chłopów kończy się weselem Boryny. Jest to huczna i bardzo wystawna uroczystość. Nie brakuje jedzenia i picia, gra muzyka, a chłopi świetnie się bawią, choć goście rozmawiają także o aktualnych problemach. Nie wszyscy jednak mogą się cieszyć weselem. W stajni leży bowiem Kuba, który został postrzelony podczas polowania, do którego tak namawiał go Żyd. Niestety zranionej nogi nie da się uratować. Na pomoc wezwani zostają Jagustynka i Jambroży, ale nawet oni nie mogą nic poradzić. Nogę trzeba uciąć. Jednak Kuba nie chce słyszeć o szpitalu, dlatego sięga po siekierę i sam ucina nogę. Szybko wykrwawia się, a umierając myśli o przysmakach, które stoją na weselnym stole. No dobrze, pora na podsumowanie. Chłopów Władysława Reymonta uznaje się za kolejne wcielenie epopei narodowej. Dzieło to porównuje się z Panem Tadeuszem, nieco dalej mu oczywiście do pierwowzoru gatunku, czyli Iliady. Co sprawia, że chłopi mogą być rozpatrywani w kategoriach epopei? Składa się na to kilka elementów. Wsłuchaj się uważnie, żebyś niczego nie pominął. Zastosowana w powieści koncepcja czasu, wiecznego, linearnego, kręcącego się jednak w kółko, uniwersalnego, płynącego co prawda powoli, ale nieuchronnie. Pojawiający się w powieści bohater zbiorowy, a więc gromada wiejska, która jest równie ważnym bohaterem jak Boryna, Jagna czy Antek. Bardzo dobrze znaczenie tego bohatera widać na przykład w zachowaniu Kuby, który w kościele próbuje dostać się bliżej ołtarza. To właśnie ujawniający się tutaj bohater zbiorowy przypomina Kubie, że każdy musi znać swoje miejsce w szeregu. Oparcie powieści na fabule epizodycznej. Oczywiście główną historią jest trójkąt Boryna-Antek-Jagna, jednak większość wydarzeń jest z tym wątkiem związana bardzo luźno. Sceny epizodyczne pojawiają się po to, by zbudować określone społeczne i obyczajowe tło całej powieści. W chłopach przyroda jest równie ważna jak człowiek, towarzyszy bohaterom właściwie w każdym momencie ich życia. W utworze pojawia się bardzo wiele opisów rytuałów, obyczajów, świąt, strojów. To wszystko składa się na szeroką panoramę obrazu wsi. Charakterystyczne dla epopei jest również połączenie języka patetycznego z realistycznym, konkretnym językiem codziennych wydarzeń. W chłopach codzienność opisywana jest realistycznie, natomiast część refleksji snutych przez wybranych bohaterów, szczególnie Borynę, ma znamiona bardzo patetycznego i podniosłego stylu. Szerzej o tym opowiemy przy okazji narracji w chłopach. Warto jednak pamiętać, że w tradycyjnej epopei narrator stał z boku i jedynie przyglądał się opisywanym wydarzeniom. W chłopach zaś narrator utożsamia się z bohaterami. Fabuła chłopów układa się w trzy ciągi tematyczne. Pierwszy to losy pojedynczych bohaterów i całej społeczności. Historie te mają ukazać różne typy ludzkie. Warto wiedzieć, że w całej powieści pojawia się około 90 postaci.
Jest to panorama pewnego świata. Na tym tle najważniejsze są jednak dzieje Macieja Boryny, główny bohater pierwszego tomu, losy Antka Boryny, uwaga, mały spoiler, w końcu wróci na ojcowiznę, wątek jego romansu z Jagną będzie ważny w drugim tomie. Koleje życia Jagny, która z dziewczyny przeradza się w żonę, potem w kochankę syna swojego męża, a potem dla tej historii naprawdę warto przeczytać cztery tomy. Dzieje Kuby Sochy, czyli parobka Boryny, który z duszy anielskiej polskiego ludu, dumnego powstańca styczniowego, staje się biedakiem i parobkiem. Drugi ciąg tworzy czas obrzędowo-liturgiczny. Składa się na niego opis kultury polskiej wsi, obrzędów, zwyczajów, tradycji. W przypadku pierwszego tomu chodzi przede wszystkim o jarmark i wesele Boryny. Trzeci ciąg to powtarzalny rytm pór roku i wyznaczony przez ten rytm tok zajęć związanych z pracą na roli. W pierwszym tomie to zbiór ziemniaków i szatkowanie kapusty. Narrator nie przynależy do świata przedstawionego, ale się z nim utożsamia. Jest jednak cały czas niewidoczny dla odbiorcy i przede wszystkim anonimowy. Narracja w Chłopach nie jest jednolita, przyjmuje co najmniej trzy postaci. Część opowieści prowadzi lokalny gaduła gawędziarz, który opisuje przede wszystkim obyczaje, obrzędy, kościelne święta. Pojawia się też młodopolski stylizator, który na inteligencką i poetycką modłę próbuje dopisać wiejskim obrzędom i zwyczajom pewną filozofię. Zwraca przede wszystkim uwagę na związek prac ludzkich z rytmem przyrody. To w tych właśnie momentach ujawnia się przypisywany chłopom symbolizm i impresjonizm, na przykład w opisie jesiennego pola. Najrzadziej wypowiada się realistyczny obserwator, który zaznacza swoją obecność jedynie, gdy trzeba w toku fabuły przypomnieć, kto jest kim i jakie ma prawa. Te narracje oczywiście bardzo często się na siebie nakładają i tworzą dzięki temu wielowymiarowy obraz. Problematyka chłopów jest jeszcze bardziej rozbudowana niż narracja. Jednym z ważniejszych tematów poruszanym na wiele możliwych sposobów jest kwestia biedy. Raymond wskazuje na problem wydziedziczenia starców przez ich dzieci, walki o ziemię między pokoleniami, historię małorolnych chłopów, którzy zmuszeni są pracować dla tych, którzy mają więcej ziemi. Zobacz, Antek czuje się niesprawiedliwie odsunięty przez ojca od wszelkich decyzji, ale przykład Agaty pojawiającej się na samym początku powieści pokazuje, że Borynę, jeśli przepisze ziemię na dzieci, może czekać podobny los. Warto w tym kontekście pamiętać również o Kubie, który był polskim powstańcem, a skończył jako parobek wykrwawiający się w chłopskiej szopie. Sporo mówi się również o tym, że ostatecznie chłopi i tak nie są samodzielni, nawet ci tak znaczący w gromadzie jak Boryna. Chłopami rządzą bowiem bogaci panowie. Pamiętaj, że ludzie na wsi w tamtym czasie nie umieli jeszcze ani pisać, ani czytać, a przynajmniej nie umiała tego większość z nich. Niespecjalnie radzili sobie także z interpretacją prawa, co bardzo dobrze widać w scenie oskarżenia Boryny przez Jewkę. Piętno wieśniaka, któremu słoma z butów wystaje, jest tutaj właściwie nie do zdarcia. Jednak z drugiej strony z chłopów można wyczytać myśl, że ci ludzie właśnie dzięki swojej prostocie często są szczęśliwsi od tych bogatszych i mądrzejszych. Drugi ważny wątek to moc gromady, która jednoczy się w ważnych dla całej społeczności momentach. Dzieje się tak na przykład podczas walki chłopów z dworem o las. Ostatecznie zakończy się ona zwycięstwem chłopów, głównie dzięki sile wspólnoty. Podobnie będzie, gdy chłopi będą buntować się przeciwko budowie rosyjskiej szkoły. Gromada jest zawsze silniejsza niż jednostka. To prawo, które wyznaje każdy mieszkaniec wsi. Warto jednak pamiętać, że o tej sile można się przekonać również od innej strony, kiedy gromada tłamsi jednostkę. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Raymond uchodził za mistrza słowa i chłopi są najlepszym dowodem prawdziwości tej tezy. Prawie 40% języka powieści to gwara. Pojawia się oczywiście w dialogach i jest zbliżona do tej używanej w okolicach Skierniewic, a właśnie nieopodal leżą Lipce. Sporo jest też stylizacji. Na przykład zamiast ale mówi się hale. To stylizacja fonetyczna. Pojawiają się także gwarowe słowa jak paskudnik. Specyficzna jest też składnia. Pewnie słowa oczy swoje mam i miarkuję seździebko raczej nie przypominają ci zdań, które wypowiadasz na co dzień.
Chłopi wpisują się w silny i obecny od dawna w literaturze polskiej nurt literatury poświęconej wsi i mieszkającym tam chłopom. Od czasów Kochanowskiego i jego słynnej pieśni świętojańskiej o Sobótce, zaczynającej się od słów wsi spokojna, wsi wesoła, ziemio moja, wieś w literaturze polskiej była synonimem Arkadii, miejsca pełnej szczęśliwości. Akcentowano bliskość natury, wyjątkowy z nią kontakt, nieskażenie chłopów fałszem kultury. Takie wątki są obecne także w literaturze sentymentalnej. Wiążą się mocno z koncepcją Jana Jakuba Rousseau, który twierdził, że człowiek z natury jest dobry. Romantycy w pewnym sensie kontynuowali ten wątek, wierząc, że prości ludzie widzą i wiedzą więcej. Dostrzegali też siłę i zło tkwiące w naturze i wsi. Widać to choćby w balladach i romansach Adama Mickiewicza. Jeszcze bardziej ostry w swoich osądach był Stanisław Wyspiański. W Weselu oprócz krytyki intelektualistów sztucznie zafascynowanych wsią dostaje się także samym chłopom za brak zaangażowania, gotowości do działania i wiele innych wad. Nikt jednak przed Reymontem w tak panoramiczny sposób nie przedstawił chłopów i ich środowiska. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce. Dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co emeryci chcieliby przekazać młodym ludziom? Co powiedzieliby sami sobie, gdyby, no, powiedzmy, spotkali gdzieś na ulicy swoją młodszą wersję z przeszłości?
2: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
3: Żebym tak trochę zmądrzała.
2: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawia. Przychodzi w ogóle?
4: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
3: Ja tak... bym też bym powiedziała, żeby bardziej była i korzystała z życia. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Wie pan, no ale już na wszystko się robi za późno.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie taką młodą, co by pani doradziła? Tak... już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
5: Wysłuchali starszych oczywiście.
3: Że rodzina jest najważniejsza i jak rodzina się nie wspiera, to już koniec. I jeżeli wszystkie rodziny nie będą się wspierały, to będzie koniec Polski.
5: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
2: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
6: Nic by nie powiedział.
2: Nic by pan nie powiedział, tak żeby doradzić coś z perspektywy...
6: O, to ja mam kurna... O kłopotach mogę panu powiedzieć. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, niech sobie odłożą na ciężkie czasy.
1: Dużo cennych wskazówek będzie dziś w Co ludzie powiedzą. Dużo takich ciekawych spostrzeżeń gromadzi się w człowieku przez te lata, przez te dziesiątki lat. No i dziś właśnie emeryci będą się dzielić z wami tymi spostrzeżeniami. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Cieszyć się z życia, korzystać z tego życia, wyciskać z niego tyle, ile się da, no to chyba takie najczęściej pojawiające się w tych wypowiedziach przesłanie do młodych ludzi.
2: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawia. Przychodzi w ogóle?
4: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Mądrość? Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
2: Co by pani sama sobie powiedziała takiej młodej, jakbyś, no chociaż nie młodej, no nie, może takiej młodej, jakby pani ją tutaj spotkała? Coś takiego, co pani dzisiaj wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
4: O, to dużo rzeczy wiem. Dużo rzeczy w tej chwili wiem więcej, aniżeli jak byłam młoda. Już jak taki PESEL się osiągnie, proszę pana, to tych rzeczy jest full, to musielibyśmy te usiąść na pół dnia i rozmawiać. Tej młodej bym powiedziała, że tak, jest... jeździ jak najczęściej, jak najdalej i niech zwiedza, bo warto. Warto wiedzieć więcej, niż się wie.
2: Gdzie my miała pojechać?
4: Wszędzie. Każdy zakątek jest bardzo ciekawy i każdy zakątek jest inny.
2: Czy co? Południowa Ameryka.
4: Też, też.
2: Wietnam. Australia.
4: Przede wszystkim tam, gdzie jest spokój. Bo teraz jest naprawdę, czasy są niepewne. Ale tam, gdzie jest spokój, to wszędzie, wszędzie.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
3: Tak... Ja bym też bym powiedziała, żeby bardziej była i korzystała z życia.
2: A co to znaczy?
3: Próba na to oczywiście pracować i mądrze później sobie wydawać te pieniądze. Więc jakieś towarzystwo, próba na przede wszystkim przebywać z ludźmi, kochać ludzi, bo możemy od nich, próba na wzajemnie. Ja to lubię właśnie... czy przyjaźń, czy miłość, żeby była wzajemność. I wtedy to wszystko jest fajne. Teraz wracam z wykładów trzeciego wieku. Proszę pana, 20 lat już studiuję. To nie są studia, ale słuchamy mądrych ludzi, mądrych wykładów. Dzisiaj było o Słowenii. Pan, nie wiem, czy jest profesorem, na pewno doktorem, przepięknie nam opowiada o tych wszystkich miejscach UNESCO. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Jaki piękny kraj, jaki czysty, jaki, wie pan, no ale już na wszystko się robi za późno. Była komuna, było źle. Teraz jak już nam niby trochę lepiej, to już za późno na wszystko.
1: Zwiedzać świat, czerpać z życia pełną garścią, no to jest takie przesłanie płynące od tych takich bardziej progresywnie nastawionych do życia emerytów, o takich progresywnych charakterach, przekonaniach. A teraz na drugą nogę będą takie raczej konserwatywne rady, czyli takie, że liczą się rodzice.

0: zawód i takie, wzorce przekazujemy synowi, przekazaliśmy i takie wzorce przekazujemy wnuczkom i oni też żyją zgodnie i szczęśliwie i też na pewno doczekają takich rocznic ślubu, jak my doczekaliśmy.
1: O, to dziękujemy. Pan tutaj małomówny, ale...
2: Dziękuję, ja
1: pan to, rozumiem to samo, co żona. Tak, dziękuję. Gdyby pani samą siebie taką młodą spotkała, to co by jej pani doradziła, co by jej pani powiedziała?
3: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
1: O, no to też jest ciekawy wątek, ale rozległy dość.
3: No nie rozległy, właśnie bardzo bliski. Bardzo bliski. I jeśli się trzyma całe życie zasad i prosi się Pana Boga o pomoc, to się ją dostaje w każdej chwili.
1: A takie jakieś błędy, które kiedyś Pani popełniła, a teraz z perspektywy czasu Pani wie, że można było inaczej coś zrobić?
3: Ponieważ byłam zawsze, jak już mówiłam z Panem Bogiem, zawsze się pytałam o radę, czy to ten mąż, czy to ta praca. No i gdzieś tam w medytacji zawsze otrzymywałam odpowiedź.
1: No to można młodym ludziom doradzić tego typu podejście.
3: Tak, dzisiaj usłyszałam w telewizji takie zdanie, że muzułmanie się z nas śmieją, że oni mają Pana Boga, a my Pana Boga wyrzucamy. No i będziecie mieli skutki tego. Mieć swoje zasady, mieć wiarę. Także powodzenia życzę.
1: Pomaga z perspektywy czasu.
3: Pomaga, bo część w nas jest z Boża. No nie oszukujmy się. Każdy gdzieś na końcu świata, na końcu życia wie, że idzie gdzieś indziej, tak? A całe życie o tym nie myśli. I...
1: Zdrowia życzymy przede wszystkim.
3: Bardzo. Zdrowia i siły, i żeby no nie zwątpiła kiedyśkolwiek, bo zwątpienia też są, tak? Żeby się nie poddawać tym złym, tylko dobrym.
4: Jak żyć? No przede wszystkim przyzwoicie, skupiać się na tym, co naprawdę istotne, naprawdę ważne, nie marnować czasu, no bo czas to jest ten najbardziej cenny zasób, jaki mamy w życiu. No to są takie ogólne zarysy, a teraz będzie bardziej szczegółowo, będzie bardzo dużo konkretów, żeby uważnie dobierać partnera, wykształcenie. No nałogi to jest taki temat, na który trzeba uważać ostrożnie z nałogami. I co najważniejsze, taka rada, żeby słuchać starszych i mądrzejszych.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
6: Żebym tak trochę zmądrzała, tak, bo no niestety nie jesteśmy tak w pełni mądrzy, no.
1: A co to znaczy zmądrzała? To robiła pani jakieś takie niemądre rzeczy w młodości?
6: No oczywiście, że tak, no. Zgadza się. Teraz jak człowiek z wiekiem wielu rzeczy może by nie zrobić tak, jak zrobił przedtem.
1: To co pani tam nawywijała?
6: No wie pan, takie różne rzeczy były, no.
1: Co na przykład?
6: No, zostawię to już dla siebie. Bym dużo rzeczy zrobiła inaczej, tak? Bo człowiek jak jest młody, to uważa, że świat do niego należy, no.
1: Jak pani ma na imię?
6: Barbara.
1: O, młoda Basia tutaj przychodzi. Co by jej pani doradziła?
6: Miłość sama przychodzi. Tak? No.
1: Także... Nie szukać.
6: Żeby nie szukać. Ona sama przyjdzie.
1: Gdyby pani samą siebie taką młodą spotkała tutaj, jak pani ma na imię?
7: Małgorzata.
1: O, taką młodą Małgosię, gdyby pani tutaj spotkała, no. Co by jej pani przekazała?
7: Ja bym sobie powiedziała, żebym tak postępowała jak ja. Może bym wiele w życiu zmieniła, inną pracę wybrała, jakąś taką normalniejszą, a nie taką jak teraz mam.
1: Czy jaką?
7: Na pewno nie sprzątanie apteki. I pomoc apteczna? Nie. Także coś innego.
1: Czy nie pomoc apteczna, to co by pani powiedziała sobie, że...
7: Ja bym wróciła do swojego zawodu, czyli do chemii.
1: O, żeby bardziej się do tej chemii młoda Małgosia przyłożyła, tak?
7: Właśnie, bardziej do tej chemii, do języków. Bo kiedyś nie było. Był rosyjski tylko, prawda, a ja wolę tego angielskiego, no ale nie było czasu i pieniędzy, jak to się mówi. No to chyba tyle. Inaczej może chować dzieci, żeby był bardziej odważniejszy, żeby nie... takie pierdołami nie były. Gdyby dzieci tak więcej myślały, tak, o sobie, nie tylko mamusia, prawda? No, tyle. Takie pierdoły panu opowiadam. Dobra, idę. Ciężko teraz tym młodym ludziom, bo młodzi ludzie to po prostu ten internet, nic innego nie widzą, tylko w internecie. Ale mało takiego...
1: Ja właśnie...

0: tej sprawie, bo młody ogląda internet, to obejrzy i się czegoś mądrego dowie.
1: A ja wiem, czy czasami mądrego? No nie bardzo.
0: Ale dzięki nam teraz właśnie może coś mądrego usłyszy.
1: Nie, no, już nie mówić, nie wypowiadać się więcej. Także wszystko chyba.
0: Gdyby pani samą siebie spotkała, taką tutaj młodą, co by pani doradziła?
2: Młodej osobie? No myślę, że aktywność fizyczną przede wszystkim. Nie zamykanie się gdzieś tam w domu, otwarcie na świat. Mhm. Jakaś pasja, żeby mieć pasję w życiu.
0: Już od młodości.
2: Od młodości, tak. Ja od najmłodszych lat byłam sportowcem. No myślę, że jak na swoje lata, to jeszcze sprawność nie najgorsza, sylwetka.
0: Coś, co teraz pani wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
3: Oj, dużo rzeczy jest takich, ale...
0: Co teraz?
3: Na pewno nie paliłabym papierosów.
0: O!
3: I no, to jest najważniejsze.
0: No tak, bo to trzeba coś szybko rzucać, tak? Czyli je...
3: No, ze wszystkich nałogów tylko to mam, więc...
0: A to jak
3: żałuję,
0: pani...
3: Żałuję, że zaczęłam w ogóle.
0: No ale to pani teraz powie sama sobie... Już...
3: Jestem głupia. Ja sobie codziennie to powtarzam.
0: Żeby rzucić koniecznie.
3: No, ale rzucę.
0: Co można młodym ludziom poradzić, doradzić tak z perspektywy wieku, czasu, doświadczenia, co już pani dzisiaj wie, a kiedyś nie wiedziała, bo za młoda pani była.
4: My jesteśmy najmądrzejsze.
5: Najmądrzejsze. Wiemy, co już wiemy.
4: Wszyscy czekają młodzi do tego czasu, aż się właśnie tego dowiedzą, tak, że wszystko wiedzą. Kochany, uczciwość, prawda, to są rzeczy, które są ważne. No i przede wszystkim zmiana tego słownictwa w Polsce.
0: A, za dużo.
4: To jest coś strasznego. Ja też to robię, ale słuchać nie mogę.
0: Gdyby pani spotkała samą siebie, taką młodą, co by pani doradziła? Tak już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
1: Gdyby słuchali starszych oczywiście.
0: O. I pani sama sobie by też tak doradziła?
1: Też.
0: A to nie słuchała pani?
1: No nie, nie słuchałam. Tak jak i moja córka i mój syn teraz nie słuchają mnie. Mhm. Chociaż im mówię, że mam dwa razy więcej lat i dwa razy tyle doświadczenia.
0: No właśnie.
1: Zupełnie inaczej patrzy się w tej chwili na świat. Zupełnie inne spojrzenie.
0: Mhm. A tak gdyby pani właśnie mogła coś zmienić w młodości, teraz doradzić sobie jakąś taką konkretną rzecz.
1: W młodości? Mhm. O, bardzo dużo. Moje życie teraz wyglądałoby zupełnie inaczej, ale to nie nadaje się na radio żadne.
0: A to co by pani sobie doradziła, jakąś taką jedną rzecz?
1: No, nie chciałabym aż tak wchodzić w takie intymne swoje rzeczy.
0: Młodą Tereskę pani spotyka i co pani jej mówi?
6: No, żeby pewne rzeczy się zastanowiła. Ja mówię zawsze, że nauka to jest podstawa. Da się uczyć. Zawody takie podstawowe, to zanika. Za parę lat się obudzimy, nie będzie tego szewca, tego budowlańca. Będą wszystko z dyplomami.
0: Czyli pani mówi, młoda Teresko, na szewca się uczy.
6: Nie, bo te podstawa dobrego zawodu się nauczyć. Mi się wydaje.
0: Jakiegoś, nieważne jakiego, ale konkretnego.
6: Konkretnego, jakiegoś. Tak jak fryzjer. Pan zobaczy, on zawsze będzie istniał. Mhm. Bo zawsze każdy pójdzie do fryzjera, nawet to pociągnie włosy. No.
0: Czyli na fryzjerkę tutaj, Tereskę wysyłamy.
6: Także no, bardzo miło mnie było i mówię. Dlatego mówię, młodość ma swoje uroki. Czy coś zrobi, nie zastanawia się, ale później, wie Boże, ja bym tak nie zrobiła. Ale to... Człowiek przeżył już te swoje życie i teraz sam mogę pogdybać już.
7: Pojawił się ten temat zanikających zawodów, no i tak oto dochodzimy do pana Wacława, który ma kilka gorzkich refleksji dotyczących życia krawca we współczesnym świecie. Ja go spotkałem przy Alei Solidarności w Warszawie. On tam ma taki swój zakład krawiecki, posłuchajcie.
0: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
8: Nic by nie powiedział.
0: Nic by pan nie powiedział, a tak żeby doradzić coś z perspektywy.
8: Kłopotów, ja mam kurna o kłopotach, mogę panu powiedzieć. Ja mam 90 lat.
0: Tak myślałem, że pan ma tak 70, to bym dał. A więc trzyma się pan bardzo dobrze.
8: Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, niech sobie odłożą na ciężkie czasy. No, do kościoła idę, na Miodowy. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. O, to mogę panu powiedzieć.
0: Pracownik krawiecki.
8: No, wszystko sprowadzają za granicę. Proszę pana, pan zobaczy. Jak się żyje, kurwa, no. Pan patrzy, kiedyś to było, proszę pana, każdy wziął to, teraz nawet darmo, nikt nie chce niczego. No niech pan się pójdzie, zapyta, ja po tej żonie chcę coś sprzedać, czy coś, czy pierścionki, czy jakieś pamiątki. Nikt nie chce kupić, mówi, niech pan nie przynosi.
0: Młodzi ludzie obejrzą, pan się tutaj, zareklamujemy ten pański biznes tutaj. Może ktoś, będą przychodzić, będą tu, wie pan, kupować u pana. Gdzie nawet, my jesteśmy tutaj?
8: Nawet darmo nie chcą, niech pan sobie to...
0: No ale to obejrzą teraz w internecie, gdzie my tu jesteśmy? Pracownia Krawiecka.
8: Pan wie, ile ja tu przysiedziałem i się napracowałem po 20 godzin na dobę? Bo tu się w Żywymośle to się nie pracuje 8, tylko najmniej 18. I proszę pana, pan posłucha, co ja panu chciałem powiedzieć. I po godziny nie siedziałem, minuty, żebym nie miał roboty. A teraz pan zobaczy. Ani ludzi nie ma, ani nic nie ma. No i te... Ja płacę podatki. Pan myśli, że co dobrze, że mam coś odłożone i jakoś tam sobie, wiesz pan, jakoś pan sobie radzę.
0: Ja myślę, że rozkręcimy trochę ten pański biznes. Nie, pokażemy pracownia Krawiecka Elegant, żeby tu trochę młodych ludzi spadło i może coś tu, wie pan. No.
8: Wie pan co, ja darmo chcę im dać, tym chłopakom. Nie, panie, ja w spodniach nie chodzę. A może koszulkę? Nie, ja w koszuli nie chodzę. Taka jest. No może pan...
0: Teraz każdy pójdzie do tych sieciówek, pójdzie i kupi. No. Gdzie my jesteśmy? To jest ulica. Aleja Solidarności 93. Spodnie skrócić, coś jeszcze pan?
8: A wie pan, no, mówię panu, że tak lecą. Od 2 miesięcy, od 2 lat nic nie zarobiłem. Nie lecą, bo chodzą jak tylko modne zaczęły się, proszę pana, te... Te, jak one się nazywają?
0: No. A dżinsy były, co?
8: Nie, to proszę pana...
0: O, rurki.
8: Co?
0: Rurki takie wąskie.
8: Nie rurki, te co krótkie takie. Do kol... To proszę pana, to jak tylko to nastało, potem nastały inne mody, inne... Teraz zobacz pan, jak chodzi. Wczoraj widziałem faceta, kurwa, to spodnie to miał takie szerokie. Pani, no tak. Ładny chłopak, wysoki, kurwa, myślałem, że to baba. Takie jakiś strój miał, panie. Myślałem, że to ksiądz, kurczę.
0: A pan zmianę mody, nie, to już nie jedną pan widział, że raz spodnie szerokie, raz wąskie, raz krótkie.
8: No tak, ale to wie pan, to było dobre. Jeszcze żeby można było zarobić, a teraz jak on nie chce w spodniach chodzić, tylko w majtkach, to jak pan zarobi?
0: Ale jakby ktoś tutaj przyszedł do pana i chciał skrócić sobie spodnie na przykład, to
8: no
0: pan...
8: To ja robię to, no czekam, no. No i nikt nie przychodzi. No jeszcze w ubiegłym roku trochę przychodzili, w tym już nic.
0: A coś w marynarce rękawy skrócić?
8: Nie ma nikogo.
0: Ale jakby
8: mam
0: był...
8: znajomego, to już miał od Bożego Narodzenia. Przychodzi, może przyjdę i ma 3,5 tysiąca emerytury. I kurwa nie ma czym zapłacić u krawca, no. To mówi, ja panu dam 50 zł i jakąś tam miskę. No zabytko.
0: Zaczną przychodzić może młodzi ludzie i tutaj trochę kupować
8: nikt
0: u pana.
8: Nie przyjdzie panu nawet, żeby pan mu dopłacał. Do widzenia.
0: No dobrze, dziękujemy, do widzenia. A jak się pan nazywa?
8: Ja? Dominiak.
0: Pan Dominiak na imię?
8: Wacław.
0: Pan Wacław Dominiak.
8: Tak, nie ma klientów. No. Każdy jakoś oszczędza, każdy jakoś...
0: Czyli padają te takie sklepy, takie bardziej rzemieślnicze?
8: Wszystkie padają, po kolei. Chyba, że jak jedzie zagraniczny, pan wie, że się w pole nie mieści. Jak ja w alejach ujazdowskich sobie chodzę tam na spacer, tak. bo żona mi umarła, tam żeśmy chodzili i tam są 2 sklepy, to kurwa 2,5 tysiąca kosztuje, panie, czy spodnie, czy marynarka, 2,5 tysiąca, czy się nie mylę, że za mało. Muszę pójść jeszcze tam popatrzeć.
0: No, są takie.
8: Jakie drogie. Teraz, żeby tak kupić i koszulę, i marynarkę, i spodnie, i buty, to trzeba by wydać u takiego graniczniaka z 10 tysięcy. No, wiedzi pan? Ci ludzie będą mieli przechlapane, kurwa. O tyle panu mogę powiedzieć. Bo przeszedłem wszystkie takie losy życiowe, wie pan. I zarobkowe, i wie pan, i różne kłopoty, i radości. Ale to, co oni teraz, kurwa, wszystko polikwidowali. Kiedyś, jak ja po wojnie przyszedłem do Warszawy, przyjechałem, bo ja się tu rodziłem, ale w czasie wojny to żeśmy byli u Niemca. I proszę, ojciec zrobił z matką. To wie pan co? to na Chmielnej zacząłem pracować, to miał ten właściciel 102 lata. I zatrudniał kto wszedł, siadaj do roboty, siadaj do roboty. A teraz kogo pan? O, idzie sąsiad, dzień dobry.
0: A pan miał jakiegoś ucznia tu jeszcze? Jakiś...
8: Nie, panie, jak ja sam ledwo miałem dla siebie roboty. Trzeba mu ucznia wziąć, to trzeba mu kupić chleba. No, że tak, musi być pan pewny, że za pan zarobi i mu zapłaci, no.
0: Panie Wacławie, a może ktoś tu przyjdzie do pana, te spodnie skróci, bo będzie wiedział, że można, no. I tę marynarkę.
8: No niech przyjdzie, wie pan, nawet niechętnie, bo co jest, pan znowuż? Panie, teraz jest moda, takie materiały. Ja nie mam tu co igły wsadzić.
0: No tak, bo to taka...
8: Ja nie biorę.
0: To jest kurtka taka przeciwdeszczowa,
8: no, ale to
0: rzeczywiście.
8: Kurtka to się jeszcze zcebnuje, ale tak. W marynarce to musi pan zarobić rękawek tak jak tu. Mm-hmm. O, ładnie, no,
0: o. Elegancko.
8: I jak pan zrobi, jak pan igły nie może tu wsadzić, no, mm-hmm. Nie? No.
0: A jakby ktoś przyszedł spodnie skrócić u pana, to pan skróci jeszcze za pieniądze?
8: No ja się skrócę, spróbuję. Najwyżej mój, jak umrę, to mu oddam nieskrócone.
0: Wszystkiego dobrego.
8: Za jedno.
0: Do widzenia.
7: Pracownia Krawiecka przy Alei Solidarności 93 w Warszawie. Jak mieszkacie gdzieś niedaleko, macie jakieś zadania dla krawca, no to wpadnijcie do pana Wacława. On się na pewno dobrze zaopiekuje tym tematem. No i to tyle na dziś. Adam Feder, słyszymy się za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
9: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Znamy kolejne nazwisko we wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta miasta. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
2: Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
1: To wyśmienita kandydatka. Tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
3: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
1: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji. Kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Mężczyzna ma zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Po wypadku jak bumerang wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy z taksówkarskiej Solidarności. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze?
5: Imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
6: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
5: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
6: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód w przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
5: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Piłka jest po stronie Kijowa, tak premier Donald Tusk komentuje kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji wniosek prezydenta Nawrockiego o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Szef rządu powiedział, że interweniował w tej sprawie.
3: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
0: Donald Tusk apelował też wcześniej o bezpośrednią i szczerą rozmowę prezydentów.
3: Prawdę powiedziawszy, zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
0: Wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu zajęła się kapituła Orderu Orła Białego. Wydała opinię, ale jej szczegółów nie ujawniła. Ostateczna decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zostało zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzano zbrodnię sprzed 2 lat. Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
0: Ale jednocześnie rzecznik prokuratury zaznacza.
7: Dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane w kooperacji z odpowiednimi służbami, m.in. służbą dyplomatyczną. Dużo jest uzależnione m.in. od odpowiedniej sytuacji geopolitycznej. Czekamy.
0: Przypomnijmy, w maju 2024 roku sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią. Zaatakował go jeden z mężczyzn, który w grupie próbowali sforsować zapora. Szeregowy Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta. Prokuratura nadal walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypowiedziała

0: najsurowszego izolacyjnego środka zapobiegawczego.
1: Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Jej córka trafiła do szpitala ze wstrząsem urazowym i licznymi złamaniami kości. 21-latka przyznała się do winy. Grozi jej do 5 lat więzienia. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu pada w 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji, który został ogłoszony przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Po raz pierwszy proponujemy zakazanie wjazdu do Unii Europejskiej osobom, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny. Europa pozostaje niedostępna dla osób, które brały udział w inwazji na Ukrainę. I to jest proste. Nowy pakiet sankcji obejmuje też m.in. ograniczenia w energetyce, usługach finansowych, kryptowalucie i handlu. Żeby wejść w życie, nowe sankcje mają zostać zatwierdzone przez 27 państw członkowskich. Polskie firmy, które mają innowacyjne rozwiązania dla sektora zbrojeniowego, mogą zgłaszać się do Wojska Polskiego. Rusza podział gigantycznych środków w ramach programu SAFE. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca sektor prywatny do nawiązania współpracy. Białostocka firma Stekop chce zainteresować polską armię pojazdem do minowania, mówi dyrektor technologiczny firmy Krzysztof Kulesza.
2: Pojazd minowania narzutowego Bluszcz to wersja z miotaczem, który rozrzuca miny. Szczególnie tam, gdzie jest duże zagrożenie dla kierowcy, no to te pojazdy nasze w trybach bezzałogowych mogą operować, bezpośrednio podjeżdżać. Nawet jeżeli utracimy taki pojazd w wyniku działania przeciwnika, to życie ludzkie nie będzie zagrożone.
1: A program SAFE jest szansą dla polskiego sektora prywatnego na podbój zagranicznych rynków.
2: Preferowane jest przez SAFE składanie łączonych zamówień. Pojawiają się sygnały, że tak, są kraje, które są tego typu pojazdami zainteresowane. Liczymy na to, że być może w tym trybie też ten pojazd będzie dostępny.
1: A Polska, przypomnijmy, w ramach unijnego programu SAFE otrzyma 44 miliardy euro pożyczki. 4950 zł brutto? Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest też podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł, mówi premier Donald Tusk.
3: Podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego i to dotyczy płacy minimalnej. Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna.
1: Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Według rządowych szacunków podwyżka płacy minimalnej obejmie ponad 1,5 miliona osób. Są zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu a pociąg, stracił obie nogi i część dłoni. O szczegółach nasza reporterka Kinga Furch.
4: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
5: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
4: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
1: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Grozi mu do 8 lat więzienia. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kask w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze chcą przypominać o tych zmianach nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład podczas szkolnych zebrań. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Podczas takich spotkań policjanci mówią nie tylko o nowych przepisach, ale uświadamiają rodziców, jak niebezpieczne mogą być hulajnogi elektryczne.
7: Jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
6: Przyznaje Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie nowych przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników hulajnóg elektrycznych.
8: Wracaliśmy do szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
6: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczanie prędkości i jazda dwóch osób na jednej hulajnodze.
1: A za brak kasku nieletnich ich rodzice mogą dostać 100 zł mandatu.

0: Sukces Mai Chwalińskiej na French Open może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa. Liczą na to szkoły z Nowego Sącza. Tak było po pierwszym sukcesie Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, mówi Mariola Frączek z jednej ze szkół tenisa.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza. Myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
0: Maja Chwalińska, przypomnę, w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open. Tymczasem w kraju trwają przygotowania do rodzimego Roland Garrosa, czyli turnieju Poznań Open. Na kortach Olimpii zmierzą się ze sobą m.in. Aleksandr Szewczenko, Zdenek Kolar czy Facundo Diaz Acosta. Nie zabraknie też młodych talentów, takich jak 17-letni Francuz Moise Kouame, mówi dyrektor turnieju Krzysztof Jordan.
2: To jest 17-latek, który jest cały świat tenisowy okrzykujący jakimś wielkim talentem. No jak doszedł do trzeciej rundy w wieku 17 lat turnieju głównego w męskim tenisie. To musi być dobry, więc będziemy go obserwować.
0: Poznań Open startuje w niedzielę. Finały zaplanowano na sobotę 20 czerwca. I jeszcze trójmiejskie kąpieliska, które szykują się na sezon. Pierwsze już w najbliższą sobotę wystartuje w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, ale też tegoroczną nowość. Specjalne chodziki dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, mówi Grzegorz Pawelec z sobockiego Mosiru.
3: Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to dwie sztuki tego typu urządzeń. No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
0: W Gdyni jak co roku będą działać 4 miejskie kąpieliska w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie oraz na Babich Dołach. Natomiast Gdańsk w sezonie letnim udostępni 9 kąpielisk. Wszystkie zostaną otwarte 26 czerwca.

0: do rzucaj.
1: Halo, halo.
2: Dzień dobry, Sylwestrze. Paweł skłania się Vox FM.
1: Dziękuję za telefon.
2: Cześć. Sprawa aktualna?
1: Tak, tak.
2: Związek 5-letni za sobą.
1: Tak, tak.
2: Z przesympatyczną kobietą o imieniu?
1: Patrycja.
2: Patrycja. Ile masz lat ty, ile Patrycja?
1: Ja mam lat 31, Patrycja 25.
2: Taką żeś sobie wybrał. Co się uwiodło, jeśli chodzi o Patrycję, bo ja zawsze pytam o takie rzeczy.
1: Patrycja jest bardzo wyjątkową osobą. Jest skromna, fajna, miła. Nie znam drugiej takiej osoby, dlatego
2: czyli
1: bardzo mi zależy.
2: To nie jest harpia, to nie jest jędza, wiedźma. To jest kochana kobitka.
1: To jest odwrotność właśnie.
2: A opisz mi, żebym ja sobie ją wyobraził.
1: Brunetka, piękna dziewczyna, wysoka, 1,75 m.
2: Szczupła normalna, czy taka skrąglejsza rubensówka?
1: Szczupła, szczupła.
2: Ty jaki jesteś?
1: Bardzo się starałem w tym związku, żeby było nam dobrze, żebyś...
2: Czyli opiekuńczy, wnioskuję.
1: Tak, tak. Może za bardzo poniosłem się pracy, chciałem jak najlepiej dla nas, kupiłem mieszkanie.
2: Zapracowany.
1: Trochę zapracowany byłem, myślałem, że robię dobrze, jednak to zadziałało chyba odwrotnie.
2: I zamieszkaliście razem. Po jakim czasie od momentu poznania?
1: 4 lata się znaliśmy i rok mieszkaliśmy.
2: Rok mieszkacie. I co? Wspólne mieszkanie was pokonało?
1: No, troszkę właśnie może takie domowe obowiązki.
2: Co się stało?
1: Tylko no
2: dawaj
1: właśnie
2: szczerze,
1: takie,
2: jedziesz.
1: Te obowiązki domowe troszkę nas przerastały.
2: Co nazywasz obowiązkami domowymi? Każdy ma inne. Pranie, sprzątanie.
1: Gotowanie, takie rzeczy.
2: Gotowanie. Bałagan z twojej strony?
1: Nie.
2: Czy nie znajdowała skarpetek w różnych dziwnych miejscach oraz majtek zwiniętych w kącie w sypialni?
1: Nie, takich rzeczy nie było.
2: To co? Jakie obowiązki? Gotowanie?
1: No właśnie troszkę były banalne te sprawy i właśnie bardzo ubolewam nad tym rozstaniem.
2: A kto był niemiły? Ty? Kazałeś jej gotować, sprzątać, zachować się jak kobieta, bo ty harujesz, bo ty zarabiasz pieniądze na to, tak?
1: No troszkę tak, może za bardzo.
2: Ale czemu
1: tutaj...
2: ja muszę to mówić? Powiedz mi, dlaczego ja to wnioskuję, a ty nie umiesz powiedzieć o sobie prawdy?
1: No. Nie wiem, co mam mówić.
2: Wszystko.
1: Też za bardzo
2: wszystko,
1: ona...
2: co mi pomoże zrozumieć, wczuć się, być tam, obejrzeć to jak film.
1: No kurczę, no nie tolerowała już tej mojej pracy. Bardzo się starałem, bo to jeszcze troszkę jakiś tam kredyt, coś. Dużo tego nie było już, ale chciałem jak najszybciej to spłacić. Chciałem, żebyśmy mieli zapewnioną przyszłość. Pracowałem troszkę za dużo, pracowałem.
2: Ona miała żal za to, że bierzesz się wyłącznie za pieniądze, a zapominasz o tym, że masz anioła w domu. Czyli co, nie było czasu już na wspólne jazdy rowerem, spacery, na wyjazdy? Czyli jak były wolne dni, to byłeś zmęczony, nie miałeś siły.
1: Troszkę, można tak powiedzieć, też było.
2: Dobra. Jak się z tobą rozstała? Opisz mi ten moment, chwilę.
1: Musiałem wyjść z domu.
2: Kazała cię wyprowadzić?
1: Miałem obowiązek, musiałem wyjść z domu, a jej się to nie spodobało. I ona mówi, że się wyprowadza. A ja mówię, no to zrobisz, jak uważasz.
2: Ojej! Słuchaj, mi to lot, to czy ty będziesz ze mną, czy nie, chcesz, to się wyprowadza, jak człowiek w Unio, tutaj jest, zarabia.
1: Często bywało tak, że te wyprowadzanie jej było takie na niby i ona mnie trochę przyzwyczaiła do tego.
2: To były sygnały, no, ona ci mówiła, że nie może się z tym pogodzić, że jest bezbronna, że co ona ma biedna zrobić.
1: No ja też tego nie chciałem, może...
2: Gdzie żeś wychodził? Dlaczego musiałeś wyjść?
1: No miałem jeszcze jakieś dodatkowe prace.
2: Nie jakieś tam, jak księdzu na spowiedzi.
1: Wynajmuję kajaki latem. No i miałem klientów na drugi dzień. Musiałem się do tego przygotować.
2: Nie mogłeś jej zabrać?
1: Może mogłem. No właśnie, to był błąd.
2: Angażuj ją w swoje życie, niech zobaczy. Kiedy to się wydarzyło?
1: Tak.
2: Jak dawno temu?
1: 2 miesiące temu, ale jeszcze były jakieś rozmowy, także to nie... Za bardzo jeszcze naciskałem na jakieś swoje. Chciałem ją przekonać do swoich rzeczy, a jednak to trzeba było...
2: Jej w tym nie ma. Weź sobie taką, która idzie na hajs, a nie, przepraszam,
1: nie,
2: będę cytować,
1: to
2: skromną, miłą, delikatną brunetkę o figurze i wyglądzie modelki. Patrycjo, kochamy się w Sylwestrze, będę bronić tej miłości, dopóki ma to sens.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: względem osoby ukochanej, jedynej, pieszczotliwie zwanej maślaczkiem. Przeżywa, rozpacza. Po tym jak dał ciała, nawet jak na swoich warunkach szukał zgody i to nic nie dało, dobrze robisz. Poddał się, leży, kwiczy, krwawi. Wyprowadziła się, Paweł. Ciężko mi jest. Przepraszam. Ułożę życie tak, że będzie mi we wszystkim towarzyszyć, a ja z pewnych rzeczy będę rezygnować. Zabiera się ze sobą swoją miłość. Organizuje się księżniczce, bo to jest warunek kontraktu. Pokój, żeby mogła sobie zejść, pojeść, wrócić na górę, jak będzie zmęczona. Potem pomoże złożyć sprzęt. Żartuję. Zabierze na te kajaki. Będą zmiany, zmiany, zmiany. Tylko wybacz. Kochaj. Proszę cię, wybacz. A zaraz usłyszysz.
1: Zastanowię się. Ja teraz jestem w pracy, więc ja jeszcze za bardzo nie mogę tutaj rozmawiać.
0: Czyli nie chcesz skóry tanio sprzedać, Patrycjo. Kochasz go jeszcze troszeczkę? Bo tak przypuszczam, że troszeczkę. To tylko kochasz. Daj krzyknąć, nie grzej miłość, nie?
1: Jestem teraz w pracy i za bardzo nie mogę na takie tematy rozmawiać. Ale dziękuję bardzo za tutaj telefon i życzę miłego dnia.
0: Czyli porażka?
2: No nie!
3: Słyszałem, tak.
0: Coś fajnego jej nagramy.
3: O kurczę, to może być ciężkie.
0: Ja wiem.
4: Abonent chwilowo niedostępny.
0: Dobra.
4: Wyślij mu bezpłatną wiadomość.
3: To chyba nie ma
4: poczty. Treści. Proszę o pilny kontakt.
0: Nie.
4: Wybierz jeden. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz dwa.
0: Odezwij
4: się w wolnej chwili.
0: O.
4: Zadzwoń jak najszybciej. Wybierz trzy. Wiadomość została wysłana. Do usłyszenia.
3: Bardzo bym chciał to wszystko naprawić i żyję nadzieją z dnia na dzień. Naprawiłbym to, wiem już jak to naprawić. Dostałem wielką nauczkę od ciebie. Zmieniłbym wszystko tak, żeby było dobrze. Co już było na myśli, jakieś na pewno oświadczyny, nie czekać z tym, bo już nie ma czasu. Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: To były działania w samoobronie, przekonuje Biały Dom.
3: Zakończyło się amerykańskie uderzenie na Iran.
2: Kierownik pociągu odpowie za tragedię w Woli Bierwieckiej.
3: Usłyszał już zarzuty.
2: Warszawskie pingwiny mają nowy dom.
3: W zoo otwarto wyremontowany pawilon.
4: Jest środa, 10 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Amerykańskie siły zakończyły uderzenia w samoobronie na Iran, poinformowało o tym dowództwo centralne USA.
3: Wcześniej zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus.
2: Dowództwo podkreśliło, że operacja była proporcjonalną odpowiedzią na niedawne ataki na siły USA oraz międzynarodowe statki handlowe przepływające przez regionalne wody.
3: Są zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia.
2: 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył.
3: Chłopak wpadł między krawędź peronu a pociąg, stracił obie nogi i część dłoni, ze szczegółami Kinga Furch.
5: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
6: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
5: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
2: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Grozi mu 8 lat więzienia.
3: Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego.
2: Chodzi o wypowiedź posła PiS-u o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją dotyczącą naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dronę.
3: Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
7: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce. Od tego jest parlament. Od tego właśnie jest parlament, żeby można było, żeby opozycja mogła wygłaszać swoje stanowisko.
2: Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
3: W Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia.
2: Na szczęście nikt nie ucierpiał. Szczegóły zna nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
8: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
3: Oficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
2: Pingwiny z warszawskiego zoo przeprowadziły się do nowego domu. Wyremontowano ich wybieg. Prace zajęły około 2 lat, a ich koszt to ponad 14 milionów złotych.
3: Nowy pawilon posiada warunki zbliżone do naturalnego środowiska pingwinów. W środku jest basen z wyspą, a szklana ściana pozwala odwiedzającym obserwować ptaki w wodzie.
9: Pingwinki naraz wskoczyły, chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały.
10: W porównaniu do tego starego to jest dużo lepsze i wygląda nowiej. Też można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz.
11: No ładnie to wygląda.
12: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
13: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy.
2: Obecnie w warszawskim zoo mieszka ponad 30 pingwinów przylądkowych. W planach ogrodu jest także modernizacja małpiarni i domu niedźwiedzi polarnych.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Kowalski opcje.
9: Odetchnęły z ulgą na pewno pingwiny, bo trochę się ochłodziło. Wczoraj 30 stopni, a dzisiaj już zaledwie 21 i to najwyższa temperatura na zachodzie Polski, a większość Polski dziś poniżej 20 stopni, 17-18.
4: Z tych chmur może deszcz się pojawić, raczej nie burza, chyba nie ma dzisiaj ostrzeżeń, jeszcze spojrzę raz, ale nie widzę ostrzeżeń, chociaż no jakieś drobne ostrzeżenia na południu są, ale to intensywne opady deszczu w górach.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
14: Mamy środę, to 10 dzień czerwca, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny. Gorzowski sąd zawalony sprawami, korzystajmy z mediacji i arbitrażu, apelują sędziowie, którzy muszą orzekać m.in. w sprawie głośno szczekających psów. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu w Gorzowie.
15: Mnie frustruje na przykład orzekanie w sprawach MZK o niezapłaconą karę za jazdę na gapę, tak? 168 zł, trafia to do sądów, nie wiem dlaczego, tak? Ludzie nie płacą drobnych kwot, przychodzi później komornik, ściąga z nich 400 zł i oni wtedy jojczą. Mamy sprawy o wpis do księgi wieczystej i tutaj też mamy przecież po kilkanaście tysięcy tych spraw rocznie. Spraw rodzinnych mamy prawie 10 tysięcy. Spraw cywilnych łącznie jest kilkanaście tysięcy. Spraw karnych będzie około 6-8 tysięcy chyba rocznie. My mówimy o tysiącach, operujemy tysiącami i powiem szczerze, duża część z tych spraw w ogóle nie powinna trafić do sądu.
16: To dlaczego trafia?
15: Bo ludzie nie potrafią rozwiązywać sami swoich problemów w cywilizowany sposób. Dlatego promujemy tak bardzo mediację, tak? Promujemy arbitraż, ugodowe załatwienie sprawy. Mamy na przykład w sprawach karnych prawie połowa to są wykroczenia. O pierdołę, że tak powiem, tak? Bo ktoś jechał za szybko i postanowił zrobić sobie sprawę stulecia z biegłym sądowym, że jednak nie jechał za szybko, bo mandat 100 zł, tak? Albo wyrzucenie śmieci gdzieś, albo konflikty sąsiedzkie. Mamy na przykład takich klientów, którzy od 12 lat notorycznie składają nam prywatne akty oskarżenia, bo pies sąsiada szczekał, bo sąsiad puścił muzykę, bo nie tak zaparkował samochód, bo rzucił mu papierek na trawnik. Takie rzeczy trafiają do sądów. I proszę uwierzyć, olbrzymia większość spraw w sądzie to są drobne rzeczy, tak? Natomiast ja często na sali sądowej, kiedy namawiam ludzi do ugody, mówię im, czy chcą być jak, do czego doszedł Pawlak i Kargul, tak? Do czego oni doszli? Czy, jeżeli ci ludzie pamiętają te filmy, to jest takie nastawienie przeciwko sobie, że tak naprawdę nie chodzi już o faktyczne rozstrzygnięcie procesu, ani o to, że ktoś żąda ochrony swoich praw, chodzi mu o to, żeby się pokłócić i ktoś go wysłuchał. Tak? I mamy tak na przykład w sprawach o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności. Byłe małżeństwo potrafi toczyć sobie sprawy nawzajem, po dwie, po trzy, po cztery, tak? Potrafią kłócić się o ten majątek, blokować postępowanie, składać kolejne wnioski, zmieniać te wnioski. Potem to trwa 5 lat, tak? Bo trzeba wszystko proceduralnie rozstrzygnąć, a musimy się mieścić w tych procedurach, ponieważ sprawiedliwość to również jest to, że stosujemy te same procedury wobec wszystkich.
14: Do sądu trafia rocznie 70 tysięcy spraw, rozstrzyga je 40 sędziów i 20 referendarzy. Na wyrok trzeba czekać nawet kilka miesięcy.
17: Można się już starać o nowe mieszkania w GTBS-ie. Budynek zostanie oddany już we wrześniu. Pierwotnie inwestycja ma być gotowa na koniec roku, będzie kilka miesięcy wcześniej. Obecnie trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach, robiona jest elewacja i zagospodarowany jest teren wokół obiektu. Gorzowianie mogą już składać wnioski o przydział mieszkania. Nabór potrwa do końca czerwca, mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS-u.
18: Ruszamy z naborem wniosków na mieszkania przy ulicy Przemysłowej. Przypomnę, że znajduje się tutaj 97 mieszkań. Nabór zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej, jak również będzie informacja na stronie Urzędu Miasta. Wnioski na mieszkania będzie można składać do końca bieżącego miesiąca. Wnioski do pobrania są w siedzibie spółki przy ulicy Mickiewicza 63 i tam te wnioski można również składać. Ważna informacja, Nie ma zasady kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie wnioski będą zbierane do końca miesiąca. Później zbierze się komisja, która zgodnie z przyjętym regulaminem naboru będzie te wnioski oceniała. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej. Będzie system punktowy. Będą przyznawane punkty za poszczególne kategorie. Będą punkty za rozliczanie się z podatku w Gorzowie dla osób niepełnosprawnych, czy też dla osób starszych, czy też rodzin z dziećmi. Przypomnę tylko, że w ramach naszej inwestycji w tych 97 mieszkaniach 11 mieszkań to są mieszkania jednopokojowe, 74 mieszkań dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I wnioskodawca, który będzie składał wnioski, będzie wybierał, jaką kategorię mieszkań, jaka kategoria mieszkań jest w kręgu jego zainteresowania. Najbardziej punktowane jest zamieszkiwanie, a właściwie rozliczanie z podatku na terenie miasta Gorzowa. Za to można dostać 30 punktów, ale zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową. Tam będą szczegóły, jeżeli chodzi o system punktowy, jaki został przyjęty zgodnie z regulaminem. Osoby, które składały kiedyś wniosek do GDPS-u, będą musiały na nowo złożyć wniosek, dlatego że zasady przydziału mieszkań w tej inwestycji zależą od środków, które pozyskaliśmy, a tym samym od przepisów prawnych z tym związane. Także inne są

0: wprowadzać będzie się można w październiku. Przy Przemysłowej powstało 97 mieszkań, najwięcej dwupokojowych, a także kawalerki IM3. Koszt budowy to 33,5 miliona złotych.
1: Turyści, nie śmiećcie na łonie natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą być gwoździem do trumny dla młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty z turystami nie jest źle. Świadomość wzrosła, mało kto śmieci. Jeżeli takie incydenty się zdarzają, to na bieżąco interweniują pracownicy rezerwatu. Niestety nie wszystko da się wyłapać. Ptaki często ze znalezionych śmieci budują gniazda. Jest to niebezpieczne, mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
2: Coraz więcej ludzi ma potrzebę i chęć przebywania w tym naszym środowisku takim naturalnym, że czerpie z tego przyjemność i coraz więcej ludzi korzysta i ta świadomość jakby też się troszeczkę zwiększa wśród ludzi. Wiadomo, że zawsze będą wyjątki i tego chyba nie unikniemy, ale chyba coraz mniej jest takich sytuacji. No, śmieci wszędzie się zdarzają i to też jest jednym z zadań naszych ochronnych, dbać o to, żeby tych śmieci tutaj nie było. A ptaki są bardzo przedziwne. Ja taką obserwację niedawno, jak zaczęły bociany do nas wracać, bociany białe, i jak jadę do pracy, to tych gniazd jest bardzo dużo. No i tak sobie któregoś dnia właśnie jadę do pracy i patrzę, jak tam pan bocian przyniósł kawał takiej wielkiej folii do gniazda i próbuje ją tam właśnie utykać, więc no niestety, nawet coś, co nam by się wydawało, że to jest śmieć, no ale ptaki gdzieś tam próbują to wykorzystać na przykład do budowy gniazd, a to też nie zawsze dobrze się kończy, bo często też jakieś sznurki czy jakieś właśnie różne rzeczy próbują wykorzystywać i pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania, no i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
1: Przypomnijmy, Ujście Warty w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów. Park zamieszkuje ponad 280 gatunków ptaków. Galeria Bezbronna, tym razem w budynku dawnej poczty przy Pocztowej w Gorzowie. Po raz 13 na Nocnym Szlaku Kulturalnym, który rusza już w piątek. Twórcy mają do wykorzystania 22 pomieszczenia, połowa jest już zajęta, ale sporo miejsca jeszcze zostało. Organizator zachęca do dołączenia, mówi Daniel Adamski, pomysłodawca Galerii Bezbronnej.
3: Zachęcić osoby do wzięcia udziału, aby pokazały swoją twórczość, aby się nie bały powiesić swoich wierszy, swoich zdjęć, swoich obrazów, aby się nie bały zaśpiewać albo zatańczyć, bo razem robimy tą wystawę.
1: Galeria przed mieszkańcami otworzy się w piątek od godziny 20 do 2 w nocy. W sobotę zwiedzać ją będzie można od 16 do 2 w nocy. Przypomnijmy, na Nocnym Szlaku Kulturalnym w sumie w Gorzowie do odwiedzenia będzie ponad 70 miejsc z przeróżnymi wydarzeniami artystycznymi. Szczegółowy harmonogram na stronie miasta i MCQ. Czułe podróże w 60 krzesłach. Czwartki, specjalny cykl i do zobaczenia film Kumotry, dokument polsko-niemiecki. Historia przyjaźni kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Hanka i Bronka pochowały już mężów, ich dzieci wyjechały za granicę, no i teraz samodzielnie i niezależnie imponują pogodą ducha, choć oczywiście rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Seans w czwartkowe popołudnie o godzinie 18 w 60 krzesłach w Gorzowie przy ulicy Pomorskiej. Na ekranie także inne ciekawe propozycje. O nich przeczytacie na mosart.pl.
4: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
0: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a dzisiaj będzie bardzo artystycznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Zacznę od miłych rzeczy. Będziemy tak troszkę dzisiaj lawirować między tymi dobrymi, troszkę gorszymi. Mam nadzieję, że skończymy dosyć pozytywnie, tak jak zaczynamy, ponieważ Filharmonia Gorzowska jako instytucja w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. W zasadzie już ta 15 rocznica minęła. No i właśnie, wiemy, że wyszliście, jak co roku zresztą, do Gorzowian jakby z wydarzeniami, jakby tutaj przy okazji 15-lecia były koncerty między innymi w Parku Kopernika, no ale oczywiście w kilku innych lokalizacjach. Czy coś jeszcze na 15-lecie?
5: No tak naprawdę świętujemy cały rok. Przyjęliśmy sobie taką ideę, że oczywiście w okolicach urodzin wyjdziemy do mieszkańców i będziemy kontynuować koncerty w parkach, w przestrzeni miejskiej, ponieważ one dają nam dużo satysfakcji, ale też z racji takiego bardzo pozytywnego odbioru przez mieszkańców, ale też są możliwości

0: spotkania się z Państwem w takich niecodziennych okolicznościach, czyli nie w sali koncertowej, która jeszcze część gorzowian w jakiś sposób blokuje i odstrasza, ale w zupełnie innej formule, w której muzycy mogą dla Państwa zagrać, ale mogą też z Państwem porozmawiać i jest zupełnie inny, bliższy kontakt. Takie spotkania naprawdę nas bardzo pozytywnie motywują, a drugą rzeczą, która bardzo pozytywnie tutaj nas zaskakuje, przekonują się często właśnie odbiorcy tego rodzaju spotkań i tego rodzaju wydarzeń, to przyjścia do filharmonii. Czasami na pikniki chopinowskie na początek, a później na koncerty i to jest dla nas bardzo pozytywne doświadczenie i stąd kontynuacja. Natomiast świętujemy, jak już wspomniałam, cały sezon artystyczny. Wszystkie wydarzenia zostały w tym 15 sezonie artystycznym zaplanowane tak, żebyśmy mogli gościć znanych artystów, żeby ten program był bardzo różnorodny. Wyjątkowa edycja festiwalu za nami, musical już 10, też pieczołowicie dobrany po to, żeby przyciągnąć jak największą grupę odbiorców. No i zakończenie sezonu, postanowiliśmy zakończyć sezon musicalem Bernsteina, Kandydem, który jest takim rzadko wykonywaną perełką, ponieważ jest to kompozycja rzadko wykonywaną perełką Bernsteina właśnie, kompozytora, który łączy klasykę z Broadwayem i w ten sposób chcieliśmy zaakcentować jeszcze taką większą otwartość i naszą różnorodność i przyciągnąć tych nieprzekonanych.
1: Zamknięcie sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, 19 czerwca. Jeszcze na chwilę na pewno zahaczymy o ten temat. Jeszcze chwileczkę chcę zostać przy tych wyjściach na zewnątrz do ludzi, bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, to akurat będzie bardzo subiektywnie, że to wydarzenie, no bo trzeba przyznać, że ono przyciąga tłumy. Zawsze, gdzie byście się nie pojawili, na którym osiedlu, parku. Ja mam wrażenie, że tu przychodzą też ludzie, którzy, to co pani wspomniała, nie chcą się dać zamknąć w tej sali koncertowej, no gdzie wiadomo, trzeba się jednak porządnie ubrać, gdzieś tam coś bardziej szykownego. Nie każdy ma na to czas, nie w każdego stylu to jest, natomiast do parku gdzieś koszulka na ramionczkach, prawda, i tak dalej, ale wciąż można sztuki wyższej trochę zaznać.
0: Ależ oczywiście, repertuar też dobierany jest w taki sposób, żeby to były często aranżacje muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Taneczne melodie z całego świata również mogą nas wprowadzać w bardzo dobry nastrój. Ja obserwuję taką grupę osób, które przekonują się właśnie poprzez taki kontakt w trochę innym stylu z naszą muzyką, z muzykami naszej orkiestry, którzy jak raz doświadczą koncertu w naszej sali koncertowej, tego właśnie, jak pan wspomniał, w zamkniętej sali koncertowej z obowiązującymi pewnymi normami, to później do nas wracają. I to nie jest tak, że w tej muzyce należy doszukiwać się takiej klasycznej. Często wydaje się niektórym odbiorcom, że ona może być trudna. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść i dać się ponieść temu, tej atmosferze i tej muzyce, która wybrzmiewa w sali koncertowej rewelacyjnie, bo mamy bardzo dobrą akustykę.
1: Legendarna akustyka, doceniana w Polsce zresztą.
0: Dokładnie. Muzykę wykonywaną przez naszych muzyków w sposób naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to potrafi przełamać, jak się przekonujemy, rozmawiając właśnie z osobami, które często przychodzą do nas po raz pierwszy, bo doświadczyły kontaktu z nami albo właśnie podczas takich wydarzeń plenerowych, albo podczas muzycznego raczkowania. I ta publiczność się odmładza i potrafią ci ludzie odnaleźć takie miejsce, w którym właśnie ta wybrzmiewająca muzyka na żywo. Bardzo często jest też tak, że nie do końca są świadomi ci odbiorcy, na co przychodzą tak stricte, ale dają się porwać właśnie tej atmosferze, tej muzyce wykonywanej przez często 50-70 muzyków na scenie i chcą wracać i chcą doświadczać tego coraz bardziej, a znam osoby, które jak dały się raz ponieść tej atmosferze i temu czasowi, w którym można naprawdę pozostawić cały trud minionego tygodnia za sobą i zrelaksować się, powracają ciekawi tego, co zaprezentujemy w kolejnym tygodniu.
1: No tak, jedni wykupują karnet na nie wiem, sezon swojej ulubionej drużyny sportowej, inni na sezon artystyczny, na przykład Filharmonii Gorzowskiej, tak, prawda? Każdy potrzebuje czegoś innego.
0: Mamy takich malomanów prawie 100, którzy regularnie uczestniczą w wydarzeniach, wybierają sobie w sezonie artystycznym albo wszystkie, albo większość koncertów i przychodzą regularnie.
1: Jest 1/4 sali, dobrze pamiętam?
0: To jest 1/5 sali.
1: 1/5, mhm. Tak. Chcę porozmawiać o budynku teraz, no bo tutaj w trakcie, jeżeli dobrze pamiętam, kwietniowej sesji Rady Miasta, czy marzec, kwiecień, kwietniowa chyba. No dosyć głośno wybrzmiało, że jest problem z budynkiem Filharmonii Gorzowskiej. Właśnie, świętujemy 15-lecie, ale jest ten zgrzyt, że gdzieś tam się pojawia wilgoć, że jest problem z centralnym sterowaniem w ogóle budynkiem, co jak rozumiem, i za chwilę do tego przejdziemy, jest takim kluczowym elementem, dzięki któremu to wszystko jakoś funkcjonuje. Co się dzieje z tym budynkiem? Co w tym momencie jest robione? Czy to jest na etapie pozyskiwania finansowania? Czy co tam właśnie się dzieje teraz?
0: Obiekt Filharmonii jest obiektem, którego utrzymanie kosztuje nas rocznie około 3 milionów, ponad 3 miliony. To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie i to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu było jak najmniej oznak, czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
1: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
0: Tak. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu, tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No, wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada, stąd nasze starania i nasz apel do radnych i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, no stwierdziły, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje.
1: Pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: zmiana. Od rana z Vox FM. Reklama. Urodzinowe pizzo branie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama.
7: Jest godzina 6.30, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Ozysko.
8: Zarzuty dotyczące ataku przy użycia nożem w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna.
9: Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt do 2028 roku.
8: Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM.
9: Udany manewr awaryjnego lądowania wykonany przez kursantkę.
8: To prawdopodobna przyczyna poniedziałkowego wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej.
10: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
9: Mówiła Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
8: 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
9: Podwyżki płac w przyszłym roku na poziomie 3%. Taką propozycję dla budżetówki ma rząd.
8: Gabinet Donalda Tuska poinformował także o prognozowanych wielkościach inflacji i PKB.
9: Ceny towarów i usług w 2027 mają wzrosnąć o 2,5%. Produkt krajowy brutto wzrośnie o 3,1%.
8: Ropa na rynkach nieco tańsza niż wczoraj, ale ceny paliw na stacjach dziś nieznacznie wyższe.
9: Litr benzyny 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5,96 zł, a maksymalna cena oleju napędowego to 6,46.
8: A to oznacza, że cena najpopularniejszej wśród kierowców benzyny wzrosła o 3, a diesla o 1 grosz.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
11: Kłaniamy się nisko.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, uważajcie na deszcz.

0: 20 minut do godziny 7. Dzień dobry we środę. My o tej godzinie zazwyczaj sięgamy do gazet i internetów, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I NASA, wyobraźcie sobie, ogłosiła wczoraj wieczorem...
1: NASA.
2: Nie wasza. Nie wasza, tylko NASA.
0: Ogłosiła skład misji Artemis 3.
1: Lecę?
2: Będzie Polak?
0: No właśnie, nie ma nas. Żadnego z nas.
3: Nie ma nas.
1: A to nie miała być bezzałogowa misja?
0: Nie, załogowa. Trzech Amerykanów i jeden Włoch jadą sprawdzić dokładnie i będą testować dokowanie kapsuły Orion z księżycowym lądowniczym.
1: Proszę sobie wyobrazić taki plac manewrowy.
2: No.
0: Kopertę?
1: Kopertę będą robić. Będą parkować po prostu w kosmosie. Tak. I sprawdzać, okay. Tylko że z przyczepą.
2: Będzie egzamin?
1: To trudny, no tak.
2: Ale czy trzech chłopów?
1: Trzech chłopów.
0: Czterech chłopów.
2: Żadnej kobity?
0: Żadnej kobity.
2: Sodomia i Gomoria.
0: Myślę, że jakbyśmy się zgłosili, to może by nam się udało.
2: A Jurka młoda, ale zdrowa
1: tylko
2: jest.
1: Tylko jak są czujniki.
0: Parkowania, tak. I kamerka z tyłu.
1: Kamerka z tyłu jeszcze.
0: No, wiadomo.
2: A, i do trzech razy sztuka, tak? Żeby od razu nie oblali.
0: To teraz jeszcze wiadomości z Ziemi. Inwazja gąsienic w Berlinie.
2: Słyszałem. Żrą wszystko.
1: Trujące podobno są.
2: Nie można.
0: Jeju, przestraszyłam się. A to oczywiście informacja z gazety.
2: No dobrze, tak. Czyli to sprzed 2-3 tygodni, ale nie szkodzi, dawaj. Co one robią? Coś wiesz na ten temat?
0: Seniorzy boją się wychodzić z domów, a rodzice skarżą się, że ich dzieci są całe w pęcherzach.
2: Jejku, to one ich doganiają, zobacz. To szybkie,
1: gąsienice
2: to
1: ich doganiają?
2: Szybkie gąsienice.
1: To strasznie wolno, bo biegają.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Mąż nie cierpi szkolnych inicjatyw, tak napisała do nas Magda, dlatego...
4: No właśnie.
3: Postanowiła zaproponować mu taką szkolną inicjatywę.
5: Opiekę. Wiadomo, wszystkie zebrania, wycieczki szkolne, opieka nad dziećmi.
4: O właśnie.
5: Taki typowy tata.
3: Tak, zbieranie kasy.
4: A w związku z tym, że kądziu raz robi najlepiej za kobietę, nie gniewaj się, Jula, zadzwoni ich i przedstawi się z nową propozycją.
6: Halo?
7: Halo, dzień dobry. Z tej strony Agnieszka Sowińska, wychowawczyni Julka. Czy ja z panem Dawidem rozmawiam?
6: Tak.
7: Panie Dawidzie, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale to taka trochę sytuacja kryzysowa. Czy mógłby pan zostać opiekunem na wycieczce do zoo dla dzieci?
6: No ja nie będę mógł, ja mam w pracy spotkania dzisiaj poumówione.
7: Ale to nie dziś, to jutro by było. Jakby panu się udało, dlatego ja dzwonię jak najwcześniej, żeby... No bo tam jedna z mam się rozchorowała, a potrzebujemy kogoś po prostu, któregoś rodzica. A pan ostatnio na tym basenie, jak był opiekunem, to się tak dobrze sprawdził.
6: No muszę się zorientować, nie jestem w stanie teraz powiedzieć.
7: Jasne, ja byłabym bardzo wdzięczna za jakiś sygnał, żeby pan dał znać jakoś jeszcze dzisiaj. No bo ja będę szukać oczywiście cały czas, no ale no, potrzebujemy lekcję przyrody w zoo, organizujemy. No, potrzebna jest jeszcze jedna osoba, żeby tam się opiekować dziećmi.
6: Dobrze, dam znać.
7: Dobrze, pan ma jakiś parasol w ogóle?
6: Coś tam się znajdzie.
7: Bo ostatnio jak byliśmy właśnie w zoo, no to orangutany odchodami rzucały w dzieci. Dlatego teraz tak musimy parasole mieć tak na wszelki wypadek.
6: To jest jakiś żart?
7: Nie, no właśnie orangutany. Ja też tak sobie myślałam, już będą rzucać. No one rzucały, no. Niewychowane są strasznie.
6: Okej, dobra.
7: Także jakiś parasol by się na pewno przydał, żeby chronić dzieci przed tym wszystkim.
3: A tak szczerze, to jest żart. Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
4: Ale on jest połączony z nagrodami, także nie ma co się gniewać.
5: Ja tam bym uważał na te orangutany.
6: Dobrze, będziemy.
4: Kiedyś mnie słono psikał wodą.
3: Magda cię zgłosiła, jakbyś chciał komuś podziękować.
6: No dziękuję bardzo za pobudkę.
4: Mówi, że bardzo nie lubisz takich inicjatyw społecznych, że coś po prostu by zależało od ciebie.
6: No raczej się nie angażuję.
3: My mamy 500 na prezent marzeń dla ciebie.
6: Super, dzięki.
4: A widzisz, warto.
6: Dobra wiadomość z rana.
3: No i obudziliśmy, mamy sukces.
6: Super.
5: Nie zależy.
6: Takiej pobudki to nie miałem jeszcze.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com. Hey!

0: Słuchajcie, mam bardzo dobrą informację.
1: Tak?
0: Na trasie Warszawa-Białystok.
2: Mhm. Znam trasę.
0: Nie ma żadnego owoda.
1: A skąd ty to wiesz?
2: Wybiła wczorajsza nasza eskapada?
0: Tak, właśnie zobaczyłem w naszym samochodzie, że wszystkie są na zderzaku.
2: Tak, przyznaję. Ja to uczynił.
3: Pierwsza zmiana.
0: Jak szybko się jechało.
2: Tararirara.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Reklama.
13: To już oficjalne. Monika Piątkowska powalczy o prezydenturę w Krakowie.
14: Jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL.
13: Zarzuty i tymczasowy aresz dla kierowcy z Turcji, który doprowadził do wypadku pod Warszawą.
14: Taksówkarze domagają się pilnych zmian w prawie.
13: Strażacy ochotnicy z Łódzkiego uratowali szczeniaki.
14: Ktoś porzucił je w trudno dostępnym miejscu.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta.
14: Została już oficjalnie zaprezentowana, choć nie w Krakowie, a w Warszawie. Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dziś wiemy o tej kandydaturze?
15: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
16: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
15: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
17: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
15: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
15: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
13: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja.
14: Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach.
13: Mężczyzna odpowie za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 8 lat więzienia.
14: A po wypadku błyskawicznie wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikację. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy z Solidarności.
13: O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie konkretnych zmian domagają się taksówkarze?
19: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
5: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
19: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
5: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
19: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
14: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
13: Uprawa polskiej truskawki przestaje się opłacać, alarmują eksperci i producenci.
14: Jak zaznaczają, konieczne są systemowe zmiany. Ceny na giełdach hurtowych spadły do poziomu około 7 zł za kilogram, co dla wielu rolników oznacza granicę opłacalności.
13: Do tego dochodzą rosnące koszty energii oraz nieprzewidywalna pogoda, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, prezes Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
6: W efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. My ten proces obserwujemy. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji, a blisko 12 tysięcy gospodarstw po prostu zrezygnowało, wycofało się z tej produkcji.
14: Rolnicy wskazują też na konkurencję. Polski rynek zalewają m.in. tanie owoce z importu.
13: Poseł PiS Piotr Król będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM. Jan Wrubel porozmawia z nim o relacjach polsko-ukraińskich.
14: Początek programu minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
13: Na koniec jeszcze historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem.
14: Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów.
20: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren. Zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta, czyli łącznie było 7 porzuconych szczeniaków. Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone. Zapewniony im został komfort cieplny.
13: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
21: No nareszcie możemy odetchnąć po tych upałach.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że potrzebny nam jest porządny sponsor pogody, bo coś nie domaga.
22: Po tym jednym dniu
21: jak
22: upałów?
21: Nie domagam, tak.
2: No daj spokój, no 14 stopni latem, żeby rano było.
21: Jeszcze nie ma lata.
2: Skandal.
21: Lato dopiero za 11 dni chyba się
2: dobra,
21: rozpocznie.
2: Dobra, jak którzy Europy wzięli, bo liczyli na to, że będzie upalniej.
22: A w
2: co?
22: Ciągu dnia 21 stopni to najcieplej, ale w większej części Polski raczej poniżej 20, no i może dzisiaj trochę popadać.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
22: Julia Chren.
21: Konrad Piwowarski.
2: Patrzę, cena parasolek i kaloszy poszła w górę. Paweł Pawelec,
22: dzień
2: witamy.
22: Dobry.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 15 minut po godzinie 7 to dla tych, którzy nie są blisko zegarka, to informujemy, mamy środę, to dla tych, którzy nie są blisko kalendarza, no i trzeba zbierać się do pracy, jeśli ktoś na 8.
1: No to trzeba się spieszyć, a jeżeli na 7 to tylko 13 minut spóźnienia, także ludzi.
2: Pieniążki same na konto nie wejdą.
0: Tak, proszę już.
2: One są za coś.
0: Malować się, siku robić, zęby myć, tak?
1: A dla tych, którzy na wakacjach aktualnie, to pamiętajcie, że jak wracacie z tych wakacji, to uważajcie, co ze sobą przywozicie do Polski.
2: A tak, to
0: trzeba
2: prawda.
0: Było to wcześniej mówić, no bo teraz jest już za późno.
2: Bo to potem jest seria bolesnych zastrzyków, ja to wiem.
0: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Medyce przeżyli niemałe zaskoczenie, jak piszą w internecie. Podczas kontroli autokaru prześwietlili tym RTG bagaż i okazało się, że w jednej z walizek znajdują się dwa ogromne kły. Jak przekazała rzeczniczka prasowa, kły należały do 66-letniej obywatelki Ukrainy.
1: Że ktoś jej wyrwał?
2: Tak, zła, niedobra była, postanowiła poprawić charakter i do stomatologa. Pan to wyrwie, bo ludzie mnie odbierają.
1: Ale ja nie wiedziałem, że zębów nie można przewozić.
0: Okazy miały imponujące rozmiary. Dawaj, 52 jak... i 45 centymetrów długości.
1: Skąd ona miała takie długie zęby?
2: Ja, ale...
0: No, to były
2: ale zjawisko.
0: Dwa ogromne kły, dokładnie morsa arktycznego.
1: A, czyli...
0: I dlatego ją zatrzymali.
1: Czyli dziewczyna
0: chyba...
1: morsowała sobie zimą i od tego jej zęby urosły.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: Witam, Bartek z tej strony. Chciałem tutaj wszystkim słuchaczom poprawić humor i powiedzieć, że za 2 tygodnie wyjeżdżam na 12 dni do Chorwacji. Miłego dnia życzę.
1: Zablokuj.
2: No, dzięki.
3: Gdzie można kogoś zgłosić do Urzędu Skarbowego, skojarzyć jakiś adres?
4: Ja mam numer telefonu.
5: Że dostać na Chorwację, to nic wielkiego. Poczekaj, spokojnie. To
2: jest... Ale no, ale skąd on pieniążki wziął?
5: Pracuje,
2: może by się Urząd Skarbowy zainteresował.
5: Dlaczego nie na polskie morze? Bo taniej.
4: To twoja strata, mój drogi, bo nie masz okazji przez to wygrać roweru w Radiu Fox FM.
2: A, na przykład.
5: Już go zbanowałeś?
4: No, oczywiście.
2: A tak byśmy ci podwieźli pod same drzwi, dowozimy ten rower. Voxfm.pl, tam się można zgłaszać.
5: Ale tak naprawdę to żartowaliśmy, masz absolutnie szansę.
4: No, ja nie żartowałem.
5: Nie.
2: A będziesz jechał do Chorwacji i wiózł ten rower? No nie.
5: To znaczy, wiesz co, jakbym dostał wolne na tydzień, to se mogę jechać.
4: Właśnie, bo wy wczoraj pojechaliście pod Białystok rozdać ten rower do Słuchaczowi. Udało się wszystko?
2: Tak, wszystko się udało. Obiecał, że zabierze dziewczynę na rowery.
4: A wy po drodze zajechaliście do Białegostoku na kebaba.
2: Zjedliśmy kebaba z Tomaszem Frankowskim.
4: Franek Łowca Bramek.
5: Tak, no
2: tak. Tak, bo wyczailiśmy po prostu w internecie taką modę na jedzenie kebabów z piłkarzami.
5: Zadaliśmy mu kilka fajnych
4: pytań. No właśnie, to można zobaczyć na TikToku, czy mówił coś o Mistrzostwach Świata. Spytaliście się?
2: Tak, spytaliśmy, jak widzi szanse nasze tutaj polskie.
5: Tak.
2: Nie widzi.
5: Tak. I dlaczego przegrywamy mecze? Też odpowiedział. Bardzo
2: elokwentnie
5: powiedział, dlaczego przegrywaliśmy się i nie dostaliśmy.
2: Tak, tylko na przykład on odpowiedział, tylko że ja na przykład nic z tego nie zrozumiałam, bo to były jakieś takie profesjonalne...
5: Tak.
4: A, ale właśnie, coś, jeżeli trener, się przejmujecie, że nie ma komu kibicować na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej...
5: Za wszystko, najsłabsze.
4: Haiti.
2: Nie, proponuję
4: Haiti, oni z polską flagą będą występować. I to nie przez przypadek.
5: Do góry nogami.
4: Nie, polska flaga będzie.
2: A dlaczego?
4: No bo tam kiedyś polscy legioniści jeszcze z armii Napoleona byli i pomagali wyzwalać kraj i w ten sposób chcieli uczcić właśnie
5: Kochani. Tylko oni nie mają szans, nie? No to właśnie.
2: A, to podobnie jak Polska.
4: Polska flaga, dlatego tam też się pasuje.
5: Jesteśmy wredni i niesprawiedliwi.
6: Pierwsza zmiana.
4: Mecz o wszystko, honor
5: i tak dalej. I na koniec, zakończenia.

0: No nie, no dałem się nabrać.
1: Na co?
0: Okazuje się, że ta flaga nie będzie jednak biało-czerwona.
1: O, a jaka?
2: Tylko czerwono-biała.
0: Flaga jest niebiesko-czerwona, a na niebieskich koszulkach rozjaśniono gradient, żeby się nie zlewał. Dziękujemy słuchaczowi, który napisał o tym.
1: Ale jest kolor czerwony, więc jest jakaś część polskości.
2: Tak, oczywiście, że tak. Biały też się znajdzie.
1: Warto sobie wybrać kogoś, komu kibicować. I tutaj akurat myślę, że...
2: Haiti jest jak najbardziej.
0: Do tego tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem Rysiek Piwek pojawia się u nas o tej porze tradycyjnie i zadaje wam pytanie.
3: Co ogląda hydraulik nad morzem?
1: 609-869-869 pod ten numer SMS-y.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana.
4: Z Vox FM.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Reklama.
1: Na naszym zegarze 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Miał zaatakować matkę nożem, zatrzymano go w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii.
14: Są zarzuty dla 19-latka z Tczewa, podejrzanego o zabicie matki.
15: Jakub K. został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tczewie, gdzie ogłoszono mu zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa.
13: Informuje Wioleta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
14: Jest już wniosek o 3-miesięczny areszt dla 19-latka, grozi mu dożywocie. Nie miał odpowiedniej licencji, mimo to przez 17 lat latał jako kapitan samolotów Air Canada.
13: Mieszkaniec Ontario został zatrzymany i usłyszał szereg zarzutów, w tym oszustwa oraz używania sfałszowanych dokumentów.
14: Pilot z podrobioną licencją był kapitanem w ponad 900 lotach w związku z narażeniem życia tysięcy pasażerów. Grożą mu poważne konsekwencje karne.
13: Wysokość świadczeń wypłacanych amerykańskim emerytom może zostać okrojona o 1/5.
14: O ponurej prognozie dla systemu emerytalnego za oceanem poinformowało amerykańskie radio publiczne.
13: Powodem jest fatalna sytuacja demograficzna i masowe odchodzenie na emeryturę pokolenia powojennego wyżu. Bez reform ostre cięcie amerykańskich emerytur może nastąpić za 6 lat. Poseł PiS Piotr Kurut będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM, początek minuty po 8.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w szóstym i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów.
13: Biało-czerwone zanotował remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B.
14: Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach.
13: Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w Szertek-Göbenbos został przerwany przez zapady deszczu.
14: Stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie.
13: Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club.
14: Z partnerką w deblu, Wiktorią Mboko, mają na koncie pierwszą wygraną i awans do drugiej rundy. Już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt.
13: Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeloli.
14: Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii, Pepe.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
1: 27 do 8, a ja pytanie od Rysia przypomnę.
3: Co ogląda hydraulik nad morzem?
1: 609 869 869. SMS-em poproszę.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Przemek z tej strony. Kochani, czy wy też spóźniliście dzisiaj do pracy? Miałem na 7, właśnie przed chwilą przyszedłem. Mam to szczęście, że nie spotkałem po drodze szefa. Pozdrawiam ekipę pierwszej zmiany i wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się.
1: Dziękuję. Ja jako specjalista powiem ci, mój szef o tej godzinie nawet się nie przewraca na bok.
2: Ja na wszelki wypadek głos zmieniłem, żeby nie było, właśnie żeby całe, się nie zorientował.
3: Całe szczęście, że to pozostał słuchacz anonimowy.
2: To był Przemek, numer telefonu już
3: jeszcze z miejsce pracy.
1: Ale 6-8 minut się spóźnić, no to jest rekord.
3: Dobrze, ale Przemek już się wypowiedział, dajmy Ryśkowi teraz.
2: Co ogląda hydraulik nad morzem?
3: No. Kolanka.
1: Dekoldy innych hydraulików.
2: O nie.
3: Stare rury.
1: O, stare rury. Wiecie,
3: i jeszcze muszle. Ale to nie są poprawne odpowiedzi.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co ogląda hydraulik nad morzem? Odpływ. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządny chłop.

0: odpowiedzi.
1: Nie trzeba nigdzie uciekać, ponieważ na całe szczęście będziemy miały naszych facetów w domu, a nie przed telewizorami. No bo...
2: Bo nie będą oglądać meczu, ponieważ Polska reprezentacja... Nie, każdy sobie znajdzie na pewno jakąś drużynę, jakiegoś piłkarza, któremu będzie kibicować. Wy
1: już
2: nas nie
1: jutro
2: znacie, dziewczyny.
1: Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej USA, Meksyk.
2: Przyznaję, może przegapiłem.
1: I Kanada.
2: Może przegapiłem ten początek. Okej, właśnie dlatego, że Polska nie gra, ale jak już będą grać...
1: Nie przegapiłeś, bo jutro się zaczynają.
2: Ale nie wiedziałem o tym. Ale będę oglądać.
3: Ja ciebie rozumiem, bo ja też w ogóle nie czuję tego turnieju.
2: No bo nie ma
3: nie
2: nas.
3: Nie wiem, czy to dlatego, że nie ma nas, że to daleko jest, że to będzie wszystko w nocy siedziało, jak ja będę spał i nie mam szansy obejrzeć tych meczów na
2: ja
3: żywo.
2: Ja mam możliwość nagrywania.
3: Nagrywania, to wiesz, to
2: mam
3: oglądanie...
2: Oglądanie
1: meczu. Kamerę taką mogę, telewizor nagrywać. Dobra, nieważne, bo chodzi o to, że jest ten mundial, cały świat będzie o tym mówił, a my tu w Polsce, biedni, będziemy się nudzić. Tak. Więc pytanie, co robić w czasie mundialu? Co robić, żeby poczuć się jakoś tak...
2: W czasie mundialu.
3: Tak. Tylko złe odpowiedzi. Piszecie i dzwonicie na 609-8-6-9-8-6-9.
0: Tylko złe odpowiedzi. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: osobiście nie wiem, co robić podczas mundialu, ale na szczęście mam żonę i ona wie, co mam robić.
1: Ona wie wszystko lepiej.
2: Co robić w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej?
1: Poprosić.
2: Naszych nie ma.
1: No, nie ma.
2: Coś trzeba jakoś sobie zorganizować czas.
1: Pisze, że poprosić męża, aby dokończył tę robotę, którą zaczął rok temu i pomalował w końcu balustradę na balkonie, kochanie.
0: To jest chyba personalne.
2: To słuchaczka z Rzymu napisała w ogóle, bo Włosi też się nie dostali, więc nie tylko Polacy będą się nudzić.
0: Ja myślę, że taki maraton można sobie zrobić tych pięknych momentów w polskiej piłce nożnej, jakichś pięknych goli, pięknych meczy.
1: Maraton? Przypomnieć, tak?
0: Tak, tak, tak. Żeby tak dla poprawy humoru.
1: Lubański, Gadocha, Szarmach.
0: Nie znam, ale na pewno to są bardzo fajne osoby.
1: Wtedy żeśmy wygrywali, wiesz?
0: Widzisz.
1: Żeśmy wygrywali.
0: To obejrzysz sobie taki mecz, od razu humor lepszy.
2: Słuchajcie, ale jest propozycja, która na pewno was zainteresuje, to od Marcina. W nocy idą powtórki Rancha, to trzeba strzelić zamiast mundialu.
0: Dokładnie!
2: 609-8-6-9-8-6-9, piszcie i dzwońcie tylko złe odpowiedzi, co robić w czasie mundialu.
3: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Autopromocja.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Ulewy i podtopienia.
14: Na początek pogodowy raport z kraju.
13: Zamieszki w Irlandii Północnej po brutalnym ataku Sudańczyka.
14: Trwają protesty przeciwko masowej imigracji.
13: Za chwilę też Jan Wrubel i jego gość.
14: Zapraszam na poranną rozmowę w Vox FM.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju. Do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem.
14: Zalane zostały także ulice w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
16: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
13: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski. To przed intensywnym deszczem.
14: Gorąco na Wyspach, to po zamieszkach, które wybuchły w Belfaście po wieczornym ataku z użyciem noża.
13: Napastnikiem był 30-letni Sudańczyk, ofiarą Irlandczyk. O szczegółach Mateusz Chłyston.
17: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
14: A z nami już Jan Wrubel i jego gość. Zapraszam na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
19: A to jest pytanie czy teza?
18: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
19: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą, to za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
18: Okay? Okej, okay, okej. Okay. Słucham pana.
19: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to, to drugie płuco polityczne wewnątrz projektu się...
18: Panie pośle, to najgorsze nudziarstwo...
19: To się ukształtowało.
18: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
19: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
18: Bo Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwo stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
19: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
18: Patrzę, że się krztuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
19: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowska władza jest po prostu beznadziejna.
18: Czerwona kartka dla rządu Tuska, to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier. Podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
19: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji. Moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nimi z jednej listy, tak i zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
18: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera, nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
19: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam, ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy, natomiast nie zgadzam się z tym, myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
18: Skoro pan będzie bronił, to się zastanowię, czy go zaatakować. Zastanowię się już w naszej kontynuacji internetowej rozmowy, podczas której rzecz jasna wrócimy do relacji polsko-ukraińskich. Zapraszam.
13: A kontynuacja rozmowy Jana Wróbla na voxfm.pl.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Deszczowo dziś, deszczowo jutro, deszczowo w weekend, ale już mniej tego deszczu. Dzisiaj może popadać wszędzie, ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu na południu Polski i temperatury też takie deszczowe.
20: Na razie w okolicach Rzeszowa 16 stopni, a gdzie najcieplej będzie w ciągu dnia?
21: Między innymi w Gdańsku 21 stopni powinno się pojawić, w Rzeszowie też 21 na termometrach gdzieś się pojawić w pewnym momencie dnia. Także no źle nie jest, nie narzekaj.
20: Suwałki 20.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Julia Kren,
21: Konrad Piwowarski,
20: Paweł Pawelec i biometr raczej niekorzystny przez te wahania temperatur i deszcz.
21: To będziemy poprawiać.
22: Pierwsza zmiana.
23: Od rana z Fox FM.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Jan Molniar będzie w Stanach.
1: To jakaś piosenka, czy to sam tak, wymyśliłeś?
2: A propos piosenki, ktoś napisał, że ćwiczyć tekst hitu z Polski, nic się nie stało!
1: No, ale nie będzie potrzeby, żeby go śpiewać.
2: No, ale ale kiedyś może być.
1: Jasne,
2: trzeba
1: ćwiczyć. Wszystko jasne.
0: Jeżeli zastanawiacie się, co się dzieje, to tylko złe odpowiedzi, a pytamy się o to, co robić w czasie mundialu, bo Polacy nie grają. Mecze są w nocy, więc większość z nas będzie spało.
2: No właśnie, to
0: i dlatego tutaj kombinujemy, co jeszcze można było
2: miało
0: robić.
2: Być złe odpowiedzi, a ktoś napisał właśnie smacznie spać.
1: Jak
2: to jest to dobra odpowiedź.
1: Jak jednak nie wypaść z tego obiegu piłko-nożnowego.
0: Właśnie. Dzwonicie do nas?
3: Zamiast patrzeć, jak kopią piłkę, można patrzeć, jak sąsiad kopie ziemniaki. Robert.
0: Co sąsiad? Dlaczego sąsiad w nocy kopie ziemniaki? Ja bym się tym zainteresował.
1: Może sąsiad jest z Ameryki,
2: bo on
1: ma inną strefę czasową.
2: Że kopie ziemniaki, on chowa ciała.
1: Co?
2: No tak sobie przyszło mi do głowy taki
1: znajomi kiedyś,
2: w nocy.
1: Jak chcieli mieć chwilę spokoju od syna, kazali mu wypatrywać pociąg przez okno i wrócić jak pojedzie. Problem tylko w tym, że u nich pociąg nie jeździ.
2: No
1: więc
2: i wiem,
1: ja proponuję włączyć telewizor i czekać na mecz Polaków.
2: O! Bardzo dobre, tak. Kto wie, wiesz, bo to oni może wymyślą, że wszystkie te drużyny, które się nie dostały, zagrają w międzyczasie ze sobą i ta, która będzie na pierwszym miejscu, dołączy do mundialu.
0: Na pewno tak będzie. Jest jeszcze jedna opcja z włączeniem telewizora.
4: No. Cześć, z tej strony Piotrek. Co zrobić? A włączyć sobie PlayStation i sobie samemu zrobić mundial.
5: Tylko złe odpowiedzi.
0: Jest szansa, że go wygramy wtedy. 609 869 869. Piszcie i dzwońcie.

0: skoro mecze będą w nocy, to najlepiej robić dzieci. Pozdrawiam, Janusz.
1: Ale w dzień też można.
2: Tak jest, można oczywiście, ale znaczy jakaś dogrywka, coś ewentualnie, tylko duży ale wynik, liczyć na duży wynik.
3: Później jaka historia do opowiedzenia dzieciom.
2: Albo robić to, co nasi piłkarze. Niewiele, albo nic.
3: Co robić podczas mundialu? O to was pytamy, tylko złe odpowiedzi 609-869-869. Ja proponuję włączyć obrady Sejmu. Tam też są dobre drużyny. Też uczciłabym to minutą ciszy, bo ktoś jest chyba masochistą.
2: W sumie walczą ze sobą.
1: Chociaż ja bym chciał, żeby oni akurat w nocy siedzieli i debatowali.
2: Za karę.
3: A po co?
1: Żeby nie spać, że za karę właśnie. Andrzej z Białegostoku proponuje olimpiadę łóżkową. Niech każdy sobie zinterpretuje to, jak mu pasuje.
2: W sumie masz rację. Nagrać filmy, wrzucić do internetu. Walczyć o pierwsze miejsce.
3: Mój chytry plan jest taki, żeby wydrukować sobie małą karteczkę z literami POL i przykleić ją w rogu telewizora. Wtedy wszystkie mecze to będą mecze Polski.
2: To prawda. Albo z kanału POL. Czuć się winnym, bo za słabo się kibicowało w naszym, a przecież tak dobrze grali.
3: O nie! Proszę na mnie nie zwalać winy.
1: W zaoszczędzonym czasie można pomóc żonie w obowiązkach domowych.
2: Tak, zaoszczędzone.
4: Tylko złe odpowiedzi.
2: Nie po to oszczędzałem, nie?
3: Pomóc żonie chyba wykonywać swoje obowiązki.
1: Tylko złe odpowiedzi to były, tak?
2: A, okej, w porządku.

0: powolutku. Yeah. Tak jak grają nasi piłkarze zazwyczaj.
1: Znaczy, aktualnie nie grają, bo zbliża się mundial, a oni to nie
2: są boiska i do bramkarza.
1: W czasie mundialu można pojechać do teściowej na weekend, pomóc mamusi, spędzić z nią czas. Każdy facet o tym marzy.
0: I jak słyszycie, to tylko złe odpowiedzi. Co robić w czasie mundialu?
2: Szczerze świętować odpadnięcie z mundialu. Brak zarwanych nocy, brak zawału. No coś trzeba świętować.
1: Cześć, Michał z tej strony. Ja to wolę obejrzeć ją jak miłość, gdy Hanka wpada w kartony.
2: O, to jest horror.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: taniej na mediaexpert.pl.
1: Bądź Media Expert, taniej masz.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: Na zegarach prawie 8.30. Radio Vox FM zaprasza na wiadomości w imieniu Marty Giermasz i Osysko.
6: 54% badanych źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska, dobrze 1/3 respondentów.
7: Zdania nie miało 13% pytanych przez ankieterów Instytutu Badań Polster.
6: Wyniki sondażu skomentował gość porannej rozmowy Vox FM. Poseł PiS Piotr Król mówił, że to czerwona kartka dla Donalda Tuska.
8: Wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza.
7: Sondaż na zlecenie Superekspresu został przeprowadzony pod koniec maja.
6: Kolejny głos w sprawie porozumienia pokojowego między USA, Izraelem i Iranem.
7: Według wiceprezydenta Stanów J.D. Vance'a może ono zostać zawarte w przyszłym tygodniu albo w najbliższych miesiącach, a zdecydowanie może do tego dojść przed jesiennymi wyborami połówkowymi w USA.
6: W kolejnym regionie świata.
7: Co najmniej 13 osób zginęło, a 14 zostało rannych w wyniku ataków przeprowadzonych przez pakistańskie lotnictwo w 3 prowincjach Afganistanu.
6: 11 ofiar śmiertelnych to dzieci. Według pakistańskich sił bezpieczeństwa naloty zostały przeprowadzone na kryjówki pakistańskich bojowników zagrażających rządowi w Islamabadzie. Na koniec sport i ostatni sprawdzian zespołu Argentyny przed rozpoczynającym się jutro mundialem.
7: Drużyna z Ameryki Południowej pokonała Islandię 3-0. Powrót do gry golem z rzutu karnego uczcił kapitan obrońców tytułu Lionel Messi.
6: Ceremonia otwarcia mistrzostw jutro o 18.30, po niej mecz Meksyk-RPA.
9: Good morning!
10: Pierwsza zmiana.
11: It is,

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Co robić w czasie mundialu, bo nie możemy kibicować polskiej drużynie, dlatego was pytamy 6098 69 869. I tak Marlena do nas napisała, żeby się nie nudzić podczas mundialu, trzeba zrobić remont łazienki.
2: No nie można.
1: Aha. Dlaczego?
2: Cisza nocna wtedy
3: nie jest. Spokojnie, ona liczy na to, że mąż słucha. Znam te wasze numery, dziewczyny.
2: Ja nie mam z tym problemu, będę malował naszym rywalom, Szwedom, domy, jak oni będą zajęci grą. Tylko tutaj jest do słuchacza prośba, żeby coś ciekawego im namalował w takim razie.
1: Ciekawe co?
2: A to już do własnej dyspozycji, interpretacji.
3: Tak. Piszą niektórzy, że zaoszczędzić pieniądze na prodzie, niczego nie włączać i spać normalnie, generalnie cieszyć się tym, że nie oglądało się telewizora, który pobiera prąd, nie otwiera się lodówki, gdzie zapala się światło, nie wydaje się pieniędzy na napoje mocno elektryzujące po nocy, nie bierze się bez tego dnia wolnego od pracy na następny dzień, tak, bo drużyna polska przegrała, rozpacz sercu.
1: Niekoniecznie, bo na przykład słuchacz napisał, ja będę oglądał powtórki Ekstraklasy.
3: To wy mamy Ekstraklasę?
2: No, najlepsza liga świata. Dzwonicie też do nas?
4: Cześć, co robić? No na ogórki jeszcze za wcześnie, ale są truskawki. Można robić dżem truskawkowy na zimę. Żona będzie robić, a nie ja.
1: W tym temacie też SMS. Można sobie drzewa narąbać na zimę. Czyli przygotowania do zimy po prostu.
2: Jest też takie sprowadzenie nas na ziemię. Spać. Przecież to w nocy będzie, a do roboty na szóstą trzeba do radia przyjechać.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: Chyba ty.
1: No właśnie.
2: Można też oglądać Ligę Narodów Siatkarzy. Właśnie pokonaliśmy Kubę 3-0. Grają w Chinach, więc są różne dziwne pory też. O poranku i w ciągu dnia.
1: Można ewentualnie wybrać się na rower. A jak ktoś nie ma roweru, to voxfm.pl, tam się zgłaszajcie.
3: Albo kibicować Ewie Pajor.

0: XFM daje dwa koła.
1: Myślę, że ci, którzy aktualnie za kierownicą, jak widzą tych rowerzystów, to gul w gardle staje, ale. Trzeba jeździć.
2: Trzeba jeździć,
1: bo to zdrowo, bo to...
2: Trzeba kręcić, tak.
3: No i można zdenerwować innych ludzi, to też jest korzyść.
1: Tak!
2: Nie zasypiajcie, kierowcy, bądźcie czujni, uważajcie na tych wszystkich, no, tych...
3: Można też się odstresować na rowerze i takie plany ma Paweł. Cześć, Paweł.
4: Cześć, witam.
3: Paweł, bo ty w lipcu bronisz pracę licencjacką, prawda?
4: Tak, zgadza się, w lipcu.
2: Aha.
3: Co ty studiujesz?
2: Czy sporty, coś?
4: Kierunek administracja.
3: Kierunek administracja. Jaki masz tytuł tej pracy licencjackiej? Masz już w ogóle?
4: Ogólnie na tej uczelni, co jestem, to nie ma stricte pisania pracy licencjackiej, tylko jest projekt społeczny.
2: Trzeba
4: wykonać projekt społeczny i na koniec trzeba zrobić prezentację do tego projektu społecznego kończy się tylko egzaminem studia.
2: Oni zbierają te projekty społeczne, potem przedstawiają jakie swoje i jako swoje za to biorą pieniądze, a tobie dają zdać. Rozumiesz, o co chodzi? Czujesz się wykorzystany, czy nie?
1: Na jaki temat ten projekt? Co będziesz robił?
4: Cyfrowo bezpiecznie. Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
5: Nie dotykać!
1: O, pięknie! To bardzo szlachetnie. No i ty masz taki plan, żeby przed tą pracą licencjacką się odstresować, znaczy przed obroną, i wybrać się rowerem, tak?
4: Tak, oczywiście, żeby ten stres zszedł, bo wiadomo, trochę trzeba pokręcić, trochę trzeba wysiłku i może człowiekowi tak odejdzie z głowy to, że za chwilę trzeba będzie się bronić, że czy się uda, czy się nie uda.
3: A daleko masz z domu na uczelnię?
4: No, kawałek będę miał, bo jakieś 60 kilometrów.
3: Czy ty będziesz jechał w garniturze na tym rowerze, czy planujesz jakieś majtki takie z pieluchą rowerowe założyć? I czy ty będziesz później bronił tej pracy?
4: Tak myślę, żeby przebrać się już na uczelni.
1: Egzaminatorzy nie będą wiedzieli, czy to ze strachu takie pełne
2: jak
1: majtki?
2: Jak jedziesz na obronę, to w kimono się ubierz. Czarny pas, żeby czuli,
3: Paweł,
2: wiesz,
3: respekt. Mamy dobrą informację. Możesz pojechać na pracę licencjacką, na obronę pracy licencjackiej rowerem, bo wygrywasz go w Radiu Vox FM.
4: Dziękuję, super.
0: Vox FM daje dwa koła.
3: A rower już dzisiaj ci dostarczymy.
2: Dziś się poznamy.

0: Tymczasem zbliżamy się do godziny 9, a po 9 w Vox FM
1: Łukasz będzie walczył o Kaśkę, pisząc: tracę Kaśkę, uratowałem ją ze złego związku, kiedy była w Niemczech, a teraz się okazuje, że ze mną to też był zły związek.
2: A co ona robił?
1: A nic ci nie powiem.
0: Przekonamy się po 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Autopromocja.
5: Patrz, jak jedzie.
6: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
3: To słuchaj,

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
0: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
0: Decyzja prawdopodobnie jeszcze dziś.
16: Ważą się los orderu Orła Białego dla Załęskiego.
0: Ogromne utrudnienia na kolei na Śląsku.
16: Kilkadziesiąt pociągów z opóźnieniami.
0: Maja Chwalińska honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
16: Tego chcą mieszkańcy.
17: Jest minuta po dziewiątej, czas na wiadomości Vox FM, które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Załęskiemu.
16: Jak wiecie, z Vox FM w poniedziałek zabrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu.
0: W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA, polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniany order.
16: Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznał premier Donald Tusk.
18: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
0: Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej. To z kolei głos marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zaapelował jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami odebrania orderu.
19: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
16: Order Załęskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda.
0: 25 lat spędzi w więzieniu Dawid Mirkowski, który na warszawskim Nowym Świecie śmiertelnie ugodził nożem 29-letniego mężczyznę.
16: Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie. Przypomnijmy, do ataku doszło 4 lata temu. Ofiara stanęła w obronie kobiet, za co została pobita i raniona ostrzem.
0: Ogłoszeniu wyroku przysłuchiwał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co znalazło się w uzasadnieniu tej decyzji?
1: Sąd oparł się na konkretnych i klarownych dowodach, które przesądzały o winie skazanego. To głównie nagrania z kamer monitoringu, na których widać, jak Dawid Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze ostrym narzędziem. Na tych nagraniach widać też, jak chwilę potem skazany razem z kolegami spokojnie oddala się z miejsca zbrodni, nie interesując się losem ofiary. Co więcej, jak wynika z opinii biegłych medyków, ciosy zadane w ten sposób musiały okazać się śmiertelne. Sprawca według sądu działał więc z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę i posługując się fałszywymi dokumentami, ukrywał się w Turcji.
20: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
1: Mówił chwilę po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.
16: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: W wiadomościach teraz pilne informacje dla podróżujących na Śląsku. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich ma opóźnienie w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem. Doszło do niej w Katowicach.
16: Powołano zespół zarządzania kryzysowego. Niektóre składy zostały odwołane.
0: Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów.
16: Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze.
0: Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tych zmianach nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład podczas szkolnych zebrań.
21: Podczas takich spotkań policjanci mówią nie tylko o nowych przepisach, ale uświadamiają rodziców, jak niebezpieczne mogą być hulajnogi elektryczne.
22: Młodzież no, jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
21: Przyznaje Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie nowych przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników hulajnóg elektrycznych.
23: Wracaliśmy ze szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
21: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczanie prędkości i jazda dwóch osób na jednej hulajnodze.
16: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski.
0: Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
16: 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
24: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana.
0: Mówił prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: 21 stopni Celsjusza, więcej dzisiaj nie będzie. To na zachodzie Polski, Gorzów Wielkopolski, tam dzisiaj najcieplej. Dosyć chłodno, znaczy poniżej 20 stopni, o może tak, nie będę oceniać. No i może być też deszczowo.
26: Tak,
25: właściwie.
26: Jak donosicie, nie wszędzie ten deszcz aktualnie jest. Rzeczywiście jest sporo miejsc słonecznych, ale w ciągu dnia może popadać w całym kraju.
25: No bo te chmury to takie gęste, takie szarawe.
26: Zwłaszcza na południu, tam będzie najwięcej tych opadów.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
25: Julia Klen.
26: Konrad Piwowarski.
25: Dzień dobry.
26: 6 minut po 9:00.
25: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: 14 minut po godzinie 9 i tak, to jest właśnie czas na miłość w Radiu Vox FM, czyli kochaj albo rzucaj przed nami.
1: Mają do siebie aż 300 kilometrów, a ja do tego często wyjeżdżam do Niemiec, tam zresztą żeśmy się poznali. Rozmawiamy częściej przez telefon niż ze sobą pomieszkujemy. Wszystko się rozwaliło przez nadużycie alkoholu i powiem, nie z mojego powodu. Również przez imprezy i darcie kotów po alkoholu. Kaśka jest wybuchowa, ma krótki ląd, jej matka mnie szczerze nienawidzi. Paweł, co mam ci pisać? Ratuj
2: mój
1: związek.
2: Chce do niej wrócić, tak?
1: Tak, chce jednak. Bo kocha Kaśkę, no, kocham Kaśkę.
0: Au, no. Po prostu to boli, no, ale
1: sytuacja.
0: Dobrze.
1: Łukasz.
0: W takim razie niech Łukasz opowiada, jak to z Kaśką było.
1: Widzę,
0: co on nabroił.
1: Będzie się działo, bo mam wiele pytań.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Łukasza.
4: Witam serdecznie. Chciałem pomocy, aby odzyskać moją ukochaną Kasię.
1: Kaśkę poznałeś 3 lata temu. Gdzie?
4: W Niemczech. Poznaliśmy się.
1: Jak?
4: Była z innym chłopakiem, który ją źle potraktował.
1: Tak?
4: Ja pomogłem w tej sytuacji. No i tak się zakochaliśmy w sobie, no.
1: Ładnie. Piękne przejęcie, kochany. Brawo,
4: tak.
1: Łukasz.
4: Uratowałem ją od złego związku, ale sam sobie zaszkodziłem bez... alkohol, no to mam powiedzieć. No.
1: Ty masz 300 kilometrów do niej, nie?
4: Tak.
1: Ona lubelskie, a ty?
4: Ja śląskie.
1: I co, ona zamieszkała u ciebie?
4: Nie, no planuję wyjazd do Niemiec razem z nią, żeby razem mieszkać, nie, z rodzicami. Bo...
1: A to poczekaj, to jak wyglądał wasz związek? Tylko w pracy byliście, jak wracaliście do Polski, to byliście osobno?
4: Nie, nie. Jak wyjechaliśmy z Niemiec, to była u mnie 4 miesiące u mnie w domu. Ja tam byłem u niej w domu. No ale to właśnie u niej w domu tak się stało, że za dużo ten rodzice jej nie za tolerowali alkohol, o, tak powiem.
1: Ale to zwiększyło się spożycie twoje, gdy wróciłeś do Polski?
4: Nie. Teraz w ogóle nic. Tylko, że było wtedy, jak rodzice byli jej, to piłem, rodzice się dowiedzieli o tej sytuacji i po prostu mnie nie zaakceptowali przez to, że piję.
1: Ale co ci odwaliło? Nakrzyczałeś? Rozrabiałeś?
4: Nie. Po prostu jej mama przyjechała i powiedziała, że do widzenia, nie chce mnie znać, to wszystko i że ze mną nie chce kontaktu żadnego.
1: Ale to znaczy, że Kaśka się ratowała telefonem do rodziców, żeby przyjechali i jej pomogli.
4: Tak.
1: No to co ty ukrywasz, Łukasz? Co ty miałeś do Kaśki tego dnia?
4: Tego dnia nic nie miałem, bo po prostu ja chciałem zrobić to, żeby ona nie piła alkoholu.
1: Taka sytuacja.
4: I ona zadzwoniła do mamy.
1: I co, skarżyła się, że nie dajesz jej pić wódki?
4: Nie, no nie wiem, jak to jest przed alkohol, jak to się mówi.
1: No wiem, awantury, krzyki, histerie, płacze, przepychanki, znam to, no. Nic fajnego. Czy jak jesteście w Niemczech, to też tak łoicie? Za przeproszeniem?
4: Nie.
1: A, bo praca jest.
4: Tak. Praca, dom. Tylko tak jak mama powiedziała, że ona nie chce jej mama, nie chce jej, w ogóle mnie nie toleruje i to wszystko.
1: To był twój pierwszy raz, kiedy poznałeś mamusię Kasi?
4: Tak.
1: A idź ty, Łukasz.
4: No.
1: To żeś się pokazał z super strony.
4: Ze złej strony, no, ale nie, bo po prostu zawsze jak był telefon, to dzwoniłem do jej mamy, czy pomagałem też, jak tylko mogłem.
1: Ojejku, ale żeś to rozwalił. No dobra, i dlaczego Kaśka cię nie chce w tej sytuacji, kiedy wie przecież, że ty ją broniłeś przed alkoholem.
4: Ona, nie wiem, czy ona się mamy będzie słuchać, nie wiem, co...

0: rodzicami będzie żyć? Nie wiem, jak to jest.
1: No. No to jak to? Ona sama o sobie nie stanowi?
0: No ale to ona się mamy szuka, no. Moi rodzice pomagają mi.
1: Czy ona ci kiedykolwiek powiedziała, Łukasz, że ona cię kocha?
0: Tak, nieraz. Ona pojechała do Niemiec, co nie byliśmy razem. Do niej pojechałem do roboty. Ona mamy okonywała, że ja tam nie jestem, a ja byłem z nią.
1: 36-letnia kobieta musi się tłumaczyć przed swoją matką, jeszcze starszą, tak, że tak, mieszka z facetem, sypia z nim i kocha cię?
0: Tak.
1: Dajcie spokój, ale to duża spódnica jest jednak.
0: No jest jednak duża.
1: Kaśka! No. Weź ty dorośnij, kobito. Walcz o swoje, jeśli ci dobrze z Łukaszem. Krzyknij mi w słuchawkę telefonu, że go kochasz. Nie mów, że go rzucasz, bo mama by tak wolała. Trzymacie kciuki za Łukasza, a ja dzwonię do Kaśki.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Może być ciężko wyciągnąć ją tam spod klosza.
1: Mamy, spod spódnicy, chciałaś powiedzieć.
3: 609.
4: 869, 869. Jak uważacie, czy się uda?

0: Będzie bardzo ciężko wyciągnąć ją spod klosza, taki SMS przyleciał. I tak rzeczywiście słuchacze chyba w większości uważają.
1: Czuję, że chłopa tak alko poniosło, że gubi zeznania, ale Kasia wyjaśni i sprowadzi chłopa na ziemię.
2: O, to tak, kobieta napisała, tak?
1: Nie wiem.
0: Nie wiadomo, Adrian napisał. Mi się wydaje, że
1: to
0: w tej historii będzie zupełnie inna kwestia niż spódnica mamusi. Coś mi się to nie klei i nie trzyma całości.
2: No zaraz sprawdzimy. Przypomnijmy tylko, że raz miała miejsce taka sytuacja pomiędzy Łukaszem i Kasią, gdzie on sam zdecydował się zadzwonić po jej mamę, kiedy Kaśka szalała po kilku drinkach. Jej mama przyjechała, ale w tym wszystko się obróciło przeciwko jemu, no bo on też nie był trzeźwy. No i tam chyba wydarzyły się jakieś dziwne rzeczy, które skłóciły wyraźnie Łukasza z jej mamą. Kasia stanęła po stronie mamy, wszystko się rozwaliło, rozstali się i ona stwierdziła, że lepiej jak nie będą razem. No to walczymy, bo chłop tęskni.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, Katarzyno, Radio Vox FM z tej strony. Co u ciebie?
4: Siema, siema. A wszystko w porządku. No, a dobrze poznaję Witek, tak?
2: Nie, nie Witek. Paweł Pawele z Radio Vox FM. Taka sytuacja. Ktoś ci chciał zrobić fajną niespodziankę i wysłał nas, radio, do ciebie. Ten sam typ, co kiedyś wręczył ci pierścionek zaręczynowy. Nie wiem, ilu facetów w twoim życiu dało ci pierścionek zaręczynowy.
4: Ojej.
2: Więcej niż jeden?
4: Więcej.
2: Więcej? O! To teraz powiedz, który pierścionek najlepiej wspominasz? Powiedz mi po prostu tylko imię gościa.
4: Łukasz.
2: W jego sprawie dzwonię. Dzieli was...
4: Bardzo miło.
2: Dzieli was 300 kilosów. Piękna historia miłosna, Kaśka. Poznanie w Niemczech. To prawda, że stanął w obronie i cię bronił przed jakimś twoim dziwnym kolesiem, z którym tam się pojawiłaś?
4: Tak, dokładnie, zgadza się.
2: W zęby mu dał?
4: Czy dał mu w zęby.
2: Kurczę, a to krewki koleś, bo z tego co ja wiem, on mi mówił, że on ma z 1,72 m wzrostu i ma niewiele, 60 kg, to chudzielec.
4: Tak, dokładnie było, ale poradzi sobie.
2: To bohater.
4: No bohater, jak najbardziej.
2: Kaśka, zobacz, ile was łączy. Przypomnę ci, pracowaliście przy produkcji mięsa, robiliście parówki oraz inne rzeczy. Potem los was rzucił na kwiaty. Potem sprzątanie hoteli. Potem również restauracja, zmywak. I kurczę, no patrz, ile cię łączy z tym kolesiem.
4: No łączy, łączy. Nie powiem, że nie.
2: Wiem, że nie przypadł do serca twojej mamie. Powiedział mi to?
4: No niestety. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale tak jest. Taka prawda.
2: Nie pozwalał ci się za dobrze bawić, no. On mi powiedział, że on nadużył alkoholu, ale widząc, że już dość mocno łyknął, to tobie nie pozwalał się upodlić, tak jak on sam się upodlił. To chyba dobra sprawa.
4: No dobra.
2: Czy ty wiesz o tym, że on jest po odwyku?
4: Nie.
2: Pochwalił mi się.
4: A to chyba skłamał, bo mi powiedział zupełnie co innego.
2: Powiedział, że już jest po odwyku, ale jest w trakcie, więc to są kolejne kroki. A wiesz dlaczego, Kaśka? Tylko ty se usiądź, bo cię teraz rozwala, jak to powiem. Bo chcę założyć rodzinę z Kasią. Tak mi
4: No. No proszę.
2: Ten facet kurczę głowę stracił dla ciebie. Dziewczyno, napisał mi Paweł, jest obrażona na mnie, bo mama sobie nie życzy, by ze mną była. Podobno nie rukuje. A przecież ja dla niej wszystko zrobię. Przy twoich rodzicach awanturował się, bo nie chciał, żebyś ty, Kaśka, piła z nim. No to przecież to jest skarb, nie facet.
4: Nie, już... nie taki skarb.
2: No wiem, że coś tam ukrywa, no. Ale wiesz, nie chciał, żebyś robiła tak źle jak on. I on mówi, że już długo nie pije i nie ma zamiaru, bo żaden by z niego tata był. Kaśka.
4: No zobaczymy, jak to będzie. Może takie powstanie nam na jakiś czas dobrze zrobić.
2: Kaśka, ty mi powiedz, że ty mi sprawisz przyjemność i ty powiesz, że ty go kochasz, że ty go nie rzucisz.
4: No kocham, kocham.
2: No i tu moje słoneczko jedyne moje. No Kaśka, dziękuję ci. Dla takich chwil radiowiec żyje. Łukasz, kocha cię!
5: Zarąbiście. No. Ja ją kocham.
4: A też.
5: Niestety wady są, ale trzeba te wady zmienić, żeby dla miłości zrobić wszystko. Kasiu, kocham cię nad życie. Jesteś moim miłością życia. Chcę z tobą spędzić całe życie. Chcę być moją rodziną. Nie chcę nikogo innego, tylko ciebie. Chcę tą miłość dalej mieć przy tobie. Przy tobie chcę się zestarzeć, przy tobie
4: chcę
5: kurwa.
4: Dobrze, później porozmawiamy.
2: Powiedz, co z mamusią zrobimy?
5: Mamusię, nie wiem, no jakoś będziemy musieli przekonać. egzamin wielkościowej.
2: Rozłączyła się, wiesz?
5: Aha.
2: Bo być może mamusia podeszła. Fajnie szła ta rozmowa, no chciałbym ją poprosić, żeby mi...
6: Osoba, do której dzwonisz?
2: Z Kubana. A mamy sekretarkę?
6: Zostaw wiadomość.
2: Tak! Ha, mamy sekretarkę! Kaśka! Niech żyje miłość! Hurra! O nią zawsze walczyć trzeba!
5: Kocham cię na życie, Kasiu, bądź moją żoną przyszłą.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Niby kochaj, ale porozmawiamy później.
0: Ale on chyba się na koniec oświadczył.
1: Bądź po raz kolejny, no bo wcześniej przecież pierścionek dał.
0: No tak.
2: Rodzinę chce z nią założyć.
0: Voxfm.pl, tam odsyłamy, żeby zgłaszać się do Pawelca. O, jak słyszycie, oświadczać się nawet można.

0: nie, no nie wierzę.
1: Nie, no, patrzę i nie wierzę, słuchajcie. I wam radzę uwierzyć, no bo to absolutna prawda. 10 dzień czerwca, środa. To jest Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. I co? I co z tym zrobimy? I co z tym zrobimy, tym bardziej, że ja przypomnę, Vox daje dwa koła, pierwsza zmiana pojechała z rowerem do zwycięzcy. Będziemy sprawdzać, łączyć się, pytać, dopytywać, dawać wam znać na antenie Radia Vox FM, jak to wszystko wygląda. No i proszę, ja już mam parę pomysłów, Są one co prawda nieemisyjne, aczkolwiek, cóż szkodzi spróbować, cóż szkodzi obiecać, prawda? To będzie dobry dzień i to nie są obiecanki cacanki tym razem, to po prostu fakty, bo to środa już, to już w pół do piątku, to będzie dzień dobry. To właśnie wam mówię, Arek Sikora, dzień dobry! Zaczynamy program w rytmie hitów, tych na pewno nie zabraknie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Reklama.
12: Konrad Baranowski. Filharmonia Gorzowska została zepchnięta przez władze miasta na drugi plan, grzmi Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent miasta, za którego wybudowano obiekt. Pieniędzy wciąż brak, dyrekcja liczy na pomoc radnych, wilgoć na ścianach, psujące się systemy i nieszczelny dach nad foyer. Choć działania instytucji nie jest zagrożone, to sytuacja jest coraz trudniejsza. To żałosne, uważa Jędrzejczak.
13: Filharmonia została w Gorzowie tak naprawdę sprowadzona na margines. Zrobiono z tego dom kultury. Jeżeli taka sytuacja jest, no to jest po prostu hańba dla władzy, dla radnych. A jeżeli nie ma czasu na filharmonię, to ją po prostu zamknąć. Tak jak komuniści w Związku Radzieckim. Zróbcie tam magazyny ze zbożem.
12: Naprawy wymaga system centralnego kierowania obiektem. To według szacunków koszt nawet 400 tysięcy złotych. Dyrekcja Filharmonii złożyła także wniosek do ministerstwa. Na rządowe pieniądze liczyć może jednak dopiero w przyszłym roku. Ireneusz Maciej Zmora rezygnuje z mandatu w Miejskiej Radzie. Jak oświadczył w swoich mediach społecznościowych, jego nazwisko na ostatnich posiedzeniach przyciągało za dużo uwagi i odciągało i od innych miejskich spraw. Jednocześnie podkreślił, że rezygnacja z mandatu nie jest przyznaniem z jego strony racji politycznym oponentom. Rada Miasta zajmie się wygaszeniem mandatu radnego Zmory najprawdopodobniej na czerwcowej sesji. Zgodnie z kodeksem wyborczym jego miejsce w gremium powinien zająć Jarosław Baryła, choć kandydat musi jeszcze na to wyrazić zgodę. Więcej na voxfm.pl.
1: po porannym lekkim chłodzie temperatura cały czas idzie do góry. Dziś w Gorzowie ma być nawet w okolicach 20-22 stopni, a więc rewelacyjnie, sporo słońca, choć uwaga, będą pojawiać się chmury, z których już po południu może solidnie popadać, a to dopiero początek, bo prawdziwe opady czekają nas w czwartek.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dom budujesz na lata, schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauch Rostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
5: Wow! Jeszcze raz! Ale jazda!
4: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
5: Kadet OK.
4: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
0: Reklama.
6: Vox FM.
0: FM Gorzów.
7: Grybów i Brzesko z utrudnieniami dla kierowców.
8: Rozpoczniemy od wypadków w Małopolsce.
7: Nie interesują ją partyjne przepychanki.
8: Monika Piątkowska rozpoczyna walkę o prezydenturę w Krakowie.
7: Nie dali Kubańczykom żadnych szans.
8: Pewne zwycięstwo siatkarzy na inaugurację Ligi Narodów.
9: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
7: Niebezpiecznie na drogach. Rozpoczynamy od dwóch poważnych wypadków w Małopolsce.
8: W Grybowie, niedaleko Nowego Sącza, samochód osobowy uderzył w autokar szkolny. Lekko ranna została jedna z uczennic.
7: W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy. Tak będzie jeszcze przez godzinę.
8: Utrudnienia także w okolicy Brzeska. Tam przewrócona ciężarówka całkowicie zablokowała zjazd z autostrady.
7: Na miejscu pracują służby, a utrudnienia potrwają, dopóki samochód nie zostanie usunięty z drogi.
8: Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury. Tak w rozmowie z naszym reporterem mówi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa.
7: Jak twierdzi, nie przejmuje się brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050.
8: Szefowa tego ugrupowania, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata w Krakowie.
7: Monika Piątkowska deklaruje tymczasem, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
10: Kampania będzie z ludźmi wśród ludzi na krakowskich osiedlach, dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
11: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
10: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
11: Kampania już rusza, ma pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
10: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta. Po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować, będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
8: Z kandydatką koalicji PSL-u na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun.
7: Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zostało zawieszone, przekazała prokuratura.
8: Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi.
7: Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale do tej pory nie został zatrzymany.
12: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
8: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba, ale jednocześnie zaznacza:
12: dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane w kooperacji z odpowiednimi służbami, m.in. służbą dyplomatyczną. Dużo jest uzależnione m.in. od odpowiedniej sytuacji geopolitycznej. Czekamy.
7: W maju 2024 roku sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią w okolicach Dubicz-Cerkiewnych.
8: Zaatakował go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować zaporę.
7: Głosy mieszkańców miasta i regionu zostaną utrwalone na wieki.
8: Iławska Biblioteka nagrywa mieszkańców i ich wspomnienia.
7: O projekcie Iławskie Archiwa Cyfrowe mówi Ania Balińska.
13: Każdy człowiek ma jakąś historię. Zachęcamy, by podczas nagrywania towarzyszyły rodziny, sąsiedzi, przyjaciele. Chętnie przyjdziemy również do Państwa domu, w jakiejś Państwa ulubionej kawiarni.
7: Ten apel dotyczy osób związanych z Iławą. O wspomnienia proszone są osoby po 50 roku życia.
8: W wiadomościach jeszcze popis polskich siatkarzy w inauguracyjnym meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni w chińskim linii rozbili Kubę 3-0.
7: Jutro o godzinie 14 zespół trenera Nikoli Grbicia zmierzy się ze Słowenią. Kolejnymi rywalami Polaków w chińskiej osłonie turnieju będą Japonia i Ukraina.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Na termometrach aktualnie do 20 stopni Celsjusza. W prognozach synoptyków dzisiaj, no niewiele więcej, 21-22, sporo chmur, słońca próżno szukać, za to opadów deszczu nie będziemy musieli szukać, one znajdą nas same. Tych opadów deszczu jutro i pojutrze też nie zabraknie, w piątek też deszczowo, sobota deszczowa, niedziela, poniedziałek, we wtorek dopiero jakieś tam malutkie pojawienie się słońca i moment odetchnienia od tego deszczu, a póki co parasolka to tak zwane wyposażenie obowiązkowe.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: W prognozach mamy jeszcze jedną rzecz. Mhm. Pamiętasz ten podkład? Marta?
7: Robi się tajemniczo.
9: W nocy budzą się demony.
14: Ja zapomniałam.
9: Widzisz. Dzisiaj o północy najnowszy odcinek Zła na antenie Radia Vox FM, a wcześniej w internecie o 18 na YouTubie.
8: Tak. I przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Teksasu konkretnie, gdzie opowiem historię Kenneta McDuffa. Jest ona o tyle ciekawa, że McDuff uniknął egzekucji, a co więcej, został nawet wypuszczony na wolność, by potem znowu dokonywać kolejne zbrodni.
9: Tego wszystkiego posłuchamy dzisiaj na antenie Radia Vox FM. Polecamy gorąco.
7: A ja polecam wiadomości o godzinie 11. Zapraszam.
9: To Dawid Osysko już. A jeszcze ja polecam. Mamy hity. Arek Sikora, kłaniam się. To program w rytmie hitów Vox FM.

Big Romance. To Tim Bark w Vox FM. 18 minut po 10, jest środa. Kawa za wami, czy jeszcze nie? Czy dopiero robicie?

Słuchajcie, jeśli jeszcze jesteście przed kawą, no to znaczy, że albo macie dopiero dyżur swój w pracy, dopiero zaczynacie, albo że jesteście kozaki niesamowite. No, bo tak bez kawy to może być ciężko. A jeśli kawa przed wami, to można tą kawą wznieść to, bo dzisiaj, słuchajcie, jest to świętować. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami, czyli rozmowy z obcymi, chyba tak mi się wydaje, że jak międzycywilizacyjne rozmowy, no to gdzieś tam jakieś obce cywilizacje trzeba mieć, prawda? Bo jest nasza cywilizacja i te, które były przed nami na Ziemi, ale z nimi raczej nie pogadamy, więc chyba chodzi o UFO. Dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Elektryka. No, wiemy. Elektryka prąd nie tyka, ale jak prąd tyknie, to rzeczywiście. A propos UFO, można gwiazdki zobaczyć. Hmm?

0: mundo. Zerkaliśmy w kalendarz dzisiaj. W kalendarzu świąt nietypowych mamy takie święto, które nazywa się Międzynarodowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. A wiadomo, że specjaliści od rowerów to pierwsza zmiana, bo oni dają dwa koła. No, naprawdę. Dzisiaj w składzie Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec. Halo, cześć chłopaki. O, dobrze by było się połączyć z nimi, zanim ich wywołam. O, jest, mamy się. O, dzień dobry.
1: Mamy się, jesteśmy. Dobry. Przepraszam, bo my przy przejeździe pokolejowym jesteśmy i widocznie coś zakłóca.
2: Wychodzi na to, że pociąg miał pierwszeństwo.
0: No to dobrze, dobrze, że jednak złapaliśmy łączność. No mówcie, opowiadajcie, gdzie jedziecie.
1: Jedziemy prosto przed siebie. Obiecujemy, że nie będziemy jechać po torach, chociaż koleje rosły są różne, a jedziemy dzisiaj do słuchacza, który...
0: O, który? O pociągach gadamy, ja mam wrażenie, że dostaliśmy szlaban na połączenia. Dobra, jesteśmy, możecie kontynuować.
1: Jest to możliwe za takie rzeczy, które robimy, to...
2: Czekaj, bo znowu przyjeżdżamy, nie wiemy, co się stanie, przez tory przyjeżdżamy, uważaj, gdyby nas zmiotło...
0: Dobra.
2: To napisz do mojej mamy!
0: Powiedz jej, że ją kocham!
1: Dobra, jeżeli się słyszymy, to ja opowiadam w takim razie.
0: Opowiadaj.
1: Jedziemy do Pawła. Paweł obiecał, że pojedzie na rowerze obronić pracę licencjacką. Chłop stwierdził, że się strasznie stresuje tą obroną pracy licencjackiej. No i żeby się odstresować i nie myśleć przed samą pracą, to będzie 60 km pedałował i nie wiemy jeszcze do końca, czy on będzie w tych pieluchomajtkach rowerowych występował w czasie obrony, czy w kasku będzie. No ale to dopytamy się i przekonamy się, jak już będziemy na miejscu, a daleko nie mamy.
2: Jak założył większą marynarkę, to nawet nie będzie widać. Wiem, bo sprawdzałem, czekajcie, ale najważniejsze jest to, że my jedziemy poznać kolejnego słuchacza Radia Vox FM. Osobiście, namacalnie. To jest
0: ważne. O co chodzi z tymi pieluchomajtkami? Się jeździ w takich?
2: No, nie wiesz?
0: No nie.
1: Czy ty nigdy nie jechałeś rowerem w profesjonalnym stroju?
2: On ma gąbki takie specjalne, żeby dało się żyć.
0: Aha, nie, wiecie co, bo kiedyś chciałem być kolarzem, ale powiedzieli mi, że żeby założyć te takie rajtuzy, to trzeba ogolić nogi. I tak jakoś mnie to zatrzymało przed tym. No właśnie.
1: Nie trzeba golić nóg, ale rozumiem, że ty po prostu wybierasz opcję bez siodełka. Nie oceniam.
2: Powiem ci, że nóg nie, ale inne części by się przydało.
0: Słuchajcie, chłopaki, no dobrze, fajnie, że jedziecie. Mówicie, że macie niedaleko, no to ile dokładnie? Kiedy się z wami połączyć, żeby złapać się już z słuchaczem, któremu rower wręczycie?
2: Nie wiem, bo jedziemy 7 km na godzinę, więc ciężko nam powiedzieć.
1: Myślę, że po godzinie 11 będziemy mogli się łączyć i już będziemy na miejscu. No także daleko nie jest i będziemy się łapać na pewno na antenie Radia Vox FM.
0: No to dzisiaj trasa już znana, ale drodzy słuchacze, jeszcze do końca tygodnia można taką wizytę pierwszej zmiany u siebie zamówić na voxfm.pl. Vox daje dwa koła, tam macie formularz zgłoszeniowy. Śmiało wchodźcie i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
3: Vox FM daje dwa koła.
4: Zgłoś się na voxfm.pl. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
11: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
10: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
11: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
10: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
11: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
10: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
6: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
12: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Reklama.
17: Konrad Baranowski. Kierowca ostrożnie. Od czwartku zmiana na ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie. Nie jeździcie na pamięć. W związku z budową drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy zostanie wprowadzona czasowo organizacja ruchu. Więcej Karolina Łopecińska-Wojciechowska.
18: Chodzi o odcinek ulicy Wyszyńskiego od budynku numer 169 do ronda Barlineckiego. Zamknięty zostanie chodnik po stronie rzeki Kłodawki. Wyznaczone będzie tymczasowe przejście dla pieszych w rejonie budynku numer 169. Kierowcy i piesi, wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Owocową. Trzeba być czujnym, bo mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu oraz ręczne kierowanie pojazdami. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
17: Sytuacja jeszcze bardziej skomplikuje się w drugiej połowie czerwca. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa planuje częściowo zamknąć ulicę Owocową. Będą objazdy. Dawno temu na podwórku to kolejne warsztaty Bawmy się na wesoło. Gorzowskie MCK cykl organizuje w środy. Obowiązują zapisy mailem lub telefonicznie. Warsztaty są dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami. Zabawy pełne ruchu, muzyki, śmiechu i wspólnego spędzania czasu, rozwijające sprawność i wyobraźnię. Przed maluchami świat kultury z różnych ciekawych stron. Spotkania w środę o godzinie 10. Pracownia Edukacji Kulturalnej przy ulicy Hawalańskiej. Szczegóły na stronie MCK-u. Stilon poznał godzinę barażu. Niebiesko-biali w sobotę o godzinie 17 zmierzą się na wyjeździe z Piastem Żmigród. W razie wygranej czeka ich finałowe starcie o trzecią ligę.
19: Środa w Gorzowie znów ciepła, bo temperatura poszybuje powyżej 20 stopni. To dobra informacja. Ta nieco gorsza jest taka, że trzeba pamiętać o parasolach. Jeszcze dzisiaj w Gorzowie solidnie popada. I te parasole na pewno bardzo się przydadzą także w czwartek, bo deszcz wtedy będzie nam towarzyszył właściwie przez cały dzień. Czeka nas naprawdę solidna ulewa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Zaczyna się!
5: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dealerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła S.A. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Reklama. Vox FM. Gorzów.
1: Jarosław Kaczyński w warszawskiej prokuraturze jest świadkiem w sprawie dwóch wież. Bił, groził i wyzywał. Sądecka policja zatrzymała mężczyznę, który od lat znęcał się nad matką. Od jutra przez ponad miesiąc piłkarskie święto. Mimo braku biało-czerwonych na mundialu, kibice liczą na emocje.
2: 11 na zegarach. Zaczynamy wiadomości radia Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Słuchamy.
1: Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jest tam przesłuchiwany jako świadek w tzw. śledztwie dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Bilkfernera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
3: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Bilkfernera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Bilkfernera Roman Giertych sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
4: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
3: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
1: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką, teraz grozi mu 5 lat za kratami. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza, który kobietę bił, groził jej i wyzywał. Trwało to ponad 2 lata. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała sądecka policja.
5: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać. Między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
1: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego. Pasażerowie pociągów na Śląsku mieli trudną noc i poranek.
6: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
1: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne przez wiele godzin. Aktualnych informacji o utrudnieniach szukajcie na stronach PKP i Kolei Śląskich. Policjanci z Kartuz na Pomorzu apelują do mieszkańców oraz kierowców o pomoc w ujęciu sprawcy. Chodzi o kogoś, kto w nocy z 1 na 2 czerwca na trasie Tucholino-Gowidlino podciął 14 drzew. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów samochodowych, mówi Paweł Klimkosz z kartuskiej policji.
7: Funkcjonariusze zabezpieczają i analizują ślady mogące mieć związek ze zdarzeniem, a także weryfikują zgromadzony materiał, w tym zapisy z monitoringów. Równolegle prowadzone są czynności procesowe z udziałem świadków. Ich celem jest szczegółowe ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz identyfikacja osoby odpowiedzialnej za jego popełnienie.
1: A do podobnego zdarzenia doszło na Kaszubach 3 lata temu, wówczas również nie udało się namierzyć sprawcy. Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro ruszają Mistrzostwa Piłki Nożnej. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. A kibiców czeka sporo emocji. Niektóre drużyny mogą zaskoczyć. Moim faworytem jest drużyna USA, mówi nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
8: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie Poczedino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też mogę. Może pomóc, oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo, a piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
1: Początek mundialu jutro, a finał odbędzie się 19 lipca.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Deszcze, burze, niskie temperatury, biometr niekorzystny. No i co zrobisz z taką pogodą? No,
1: ale masz informację, rzeczywiście. Straszysz tutaj od samego początku.
2: Nic nie zrobisz, no to tak po prostu jest i to trzeba przeczekać. No nie wiem, jedyne co można zrobić, to korzystać z tych pięknych dni na pracę. No bo to wiesz, jak za oknem jest tak kiepsko, no to w pracy
1: wyrobisz
2: lepiej się
1: norma,
2: nie ma,
1: tak, 200% tak. Norma, później odpoczywać.
2: A później, żeby odbić sobie, jak już będzie ciepło, nie? Żeby wolne móc sobie wziąć. No, to takie rady złote.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: nadawanie sensu, wiesz, bo niektórzy siedzą w pracy, mówią, Boże, w tej pracy siedzieć. Już teraz wiedzą, po co siedzą.
9: No właśnie, no, unikają teraz złej pogody.
2: A ty co? A ty już uciekasz z pracy?
9: Dziękuję bardzo
2: za nie chcesz zostać?
9: Godziny.
2: A weź zostań, patrz, jaka pogoda. Gdzie tam będziesz wychodził? Zostań, siedź!
9: Gdyby dało się odrobić kilka dni do przodu, no, czemu nie?
2: Dobrze, tak se tylko żartujemy. Dawid Osysko, dziękujemy za poranne wiadomości.
9: Małgorzata Łukowska przyjdzie o 12.
2: Zapraszamy już teraz na wiadomości, wtedy też wiadomości sportowe. Ode mnie dzień dobry. Arek Sikora. Mamy hity i będziemy je grać. Taki jest plan. Dzień dobry.

0: Real McCoy i Another Night w Vox FM. No mówiliśmy o tym, że taka pogoda jest, że sprzyja pracy, prawda? Że warto zostać po godzinach. Osoby, które zostały po godzinach w dniu dzisiejszym, Konrad Piwowarski, Paweł Pawelec, ale w bardzo słusznym celu zostali po pracy, bo pojechali wręczyć rower słuchaczowi, który wygrał w naszej akcji. Vox daje dwa koła. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. Taka praca to nie praca, to jest sama przyjemność.

0: Przyjemność. Z nami jest Paweł, do którego do pracy zawitaliśmy, a właściwie przed pracą się spotkaliśmy. No i co, rower jest na miejscu do złożenia. Sam będziesz składał?
1: Tak, oczywiście, rower złożę sam.
2: Znaczy, normalnie powinniśmy my ci złożyć, tylko że oczywiście nikt nie słucha, nikt nie wie o tym, żeśmy tego nie zrobili. Bardzo cię proszę, nie bądź 50, czy tam 60, nie donosimy na kolegów, którzy chcieli cię poznać. Specjalnie przejechali kawał drogi, specjalnie wybraliśmy bardzo dużą odległość, by ci sprezentować za przysłowiowego SMS-a rowerek warty miliony.
0: SMS-a, tylko zgłoszenie na voxfm.pl. No właśnie, Paweł, ty napisałeś, że ty będziesz się odstresowywał na tym rowerze. W jaki sposób i przed jakim stresującym zdarzeniem?
1: Ja na pewno z roweru będę korzystał przed obroną.
0: Kogo będziesz bronił i przed czym?
1: Będę bronił siebie, pracę licencjacką swoją będę bronił.
2: Tak, wiedzę swoją.
1: Swoją wiedzę będę utrwalał jadąc rowerem, a przy okazji próbował się w jakiś sposób odstresować od tego.
2: Ale ty jesteś taki, widzę, ładnie podbudowany, wysportowany, widzę. Ja myślę, że ciebie stać na więcej. Udałoby się przejechać na przykład z zamkniętymi oczami tym rowerem na ten egzamin, na pamięć?
1: Wolałbym jednak mieć otwarte
2: oczy. Ćwicz pamięć, człowieku.
0: W imieniu kierowców ja bym powiedział, że też bym wolał, żeby miał otwarte
1: oczy. Żebym nie dojechał na ten egzamin.
0: Dobra, czy egzamin będziesz w kasku zdawać? Bo my kask też dostarczamy.
1: Nie, chyba kask jednak zdejmę, żeby troszeczkę poważniej wyglądać.
2: No dobra, ale torbę naszą voxową na różne rzeczy niezbędne, kanapki, termos, ściągawki, to musisz mieć na plecach.
1: To będzie na 100%.
2: To obiecuję.
1: Będzie na 100%.
0: Dobra, kiedy ta obrona?
1: W lipcu.
0: W lipcu. To musisz nam obiecać, że nam dasz znać, czy się udało obronić, czy nie.
1: Dobra.
2: Napiszesz SMS-ika takiego z serduszkiem.
1: Dobra, specjalnie dla was z serduszkiem.
0: No to dziękujemy
1: specjalnie
0: bardzo.
1: Dla was serduszkiem
0: i
1: będzie.
0: Przypominamy o tym, że kolejne rowery już jutro do kogoś powędrują.
2: Ludzie, poznałem Pawła. Osobiście.
3: No i super, i Paweł zadowolony. Paweł na rowerze pojedzie obronić swoją pracę licencjacką. Przypomnijmy, że to była odpowiedź na pytanie, gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. I skoro to jest idealna wyprawa rowerowa, pojechać na obronę licencjacką, to ja już nie wiem i nie mogę się doczekać kolejnych odpowiedzi, które możecie nadsyłać już teraz na voxfm.pl. A kto wie, być może jutro to właśnie do was pierwsza zmiana zawita i powie: no, mamy rower, proszę bardzo, zakładaj kask, bierz, jedź szerokości.
4: VoxFM daje dwa koła.
5: Zgłoś się na voxfm.pl.

0: takimi hitami. Neptunika, Lisa Ball i Keep on Running Vox FM. To miejsce pierwsze ostatniego notowania Best Listy. Tak żeście głosowali, tak wam ten utwór przypadł do gustu. Czy w tym tygodniu powtórzy swój wynik? Czy wy w tym tygodniu równie namiętnie będziecie na ten numer głosować? To pytanie, na które odpowiedź poznamy w piątek. O godzinie 17 najnowsze notowanie prezentowane przez Krzyśka Skrzypkowskiego, ale zanim notowanie, no to właśnie wasze głosowanie. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, Keep on Running na miejscu pierwszym, później jeszcze 19 innych pozycji, 6 propozycji. Wszystko sprawdźcie dokładnie, sumiennie zagłosujcie na każdy z numerów, plusik albo minusik, wiadomo. No i w piątek to wszystko Krzysiek Skrzypkowski ładnie podsumuje. A propos Vox.fm.pl, tam można załatwić jeszcze jedną fajną sprawę.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: dwa koła.
1: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
5: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
6: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Taneczny Spotek

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Wojtek Hańczuk. Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Kostrzyna. Projekt powinien być gotowy do końca sierpnia. Inwestycja za 285 milionów złotych ma być oddana do użytku w 2029 roku. Czy terminu uda się dotrzymać? Mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
7: Wiem od pana prezesa Intercorp, że jeżeli już tylko dostaną to pozwolenie na budowę, to będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin. Taki mają swój plan.
6: Przypomnijmy, nowa droga ominie centrum miasta od północy do zachodniej strony. Rozpocznie się w rejonie Fortu Sarbinowo i poprowadzi przez tereny leśne, ominie osiedle Drzewice, potem skieruje się w stronę strefy ekonomicznej. To ponad 9 km trasy. Powstaną 4 ronda, 2 wiadukty nad liniami kolejowymi, 3 wiadukty nad istniejącymi drogami oraz most na warcie ze stakadą. Ponad 400 milionów do wydania na poprawę bezpieczeństwa w Lubuskim. Na co pójdą unijne pieniądze? Prezydent Gorzowa pyta marszałka województwa. Jacek Wójcicki wysłał list w tej sprawie. Chce wiedzieć, jakie zadania z tego programu będą realizowane na północy województwa. Czekamy na odpowiedź. Do tematu będziemy wracać. Młodzi żużlowcy Stali powalczyli w U24 PGE Ekstralidze, ale Toruń o 2 punkty lepszy. Podczas zawodów na Jancarzu gorzowianie długo walczyli o zwycięstwo, ale w decydujących biegach stracili za dużo punktów. Najlepszy był Oskar Hatłas, który zdobył 12 oczek. Do rozgrywek wracają także seniorzy Stali. W niedzielę bardzo trudny mecz we Wrocławiu. Początek o godzinie 17:00. O punkty będzie bardzo trudno.
8: Na termometrach w Gorzowie 18 stopni, całkiem przyjemne słońce, chmury, czasem mocniej powieje, ale uwaga, po południu przewidywane są opady deszczu, no i przydadzą się wtedy parasole, zrobi się też chłodniej. Czwartek, niestety cały mokry. Podobnie w piątek. Kierowcy rozważnie na drogach w Gorzowie.
9: Vox FM. Gorzów.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauchrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Wow! Jeszcze raz! Ale jazda!
2: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
3: Kadet OK.
2: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Reklama.
6: Vox.
7: Vox FM.
6: FM Gorzów.
7: Gorzów.
8: Ważą się losy ministra Kierwińskiego. Opozycja chce jego odwołania. W Polskę uderza kolejna fala rosyjskiej dezinformacji. Więcej o tym już za chwilę. A dziki w polach kukurydzy? Rolnicy z Piotrkowa Trybunalskiego liczą stratę.
9: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM. Witamy Małgorzatę Łukowską.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
8: Koalicja ministra zapewne obroni, ale szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaraz potem planowane jest głosowanie. PiS chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły, po fałszywym alarmie, do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Tak, jestem, dzień dobry.
8: Powiedz, jakie są szanse na to, że wniosek zostanie przegłosowany?
10: Patrząc na sejmową układankę, szanse na to są niewielkie. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą, co oznacza, że wniosek upadnie. Ale najpewniej czeka nas kolejna burzliwa sejmowa debata, bo na ten temat posłowie już dywagowali. Wtedy Lidia Czechak z PiS-u zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
11: Jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
12: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
10: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej jeszcze przed 13.
8: Dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego resort zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE. Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
13: Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym.
8: To jeszcze nie koniec. Szef MON-u przytaczał też kolejne przykłady.
13: Fraza bardzo często powtarzana: SAFE rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka, sprzęt trafia do Ukrainy. I tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym. Po prostu przecież nie wierzę, że oni to robią z własnej intencji.
8: Według ministra Kosiniaka-Kamysza w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Co piąty materiał zawierający dezinformację pozostał bez jakiejkolwiek reakcji. Policja szuka 10 podejrzanych o atak na jedno z południowoamerykańskich miasteczek. Wieczorem nieznani sprawcy weszli na teren nielegalnego osiedla pod Johannesburgiem. Mieli otwierać ogień do członków tamtejszej społeczności. W wyniku ataku rannych zostało 9 osób, przynajmniej 12 nie żyje. Motyw tej zbrodni nie jest jeszcze znany. A w Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rolnicy, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki, są załamani i liczą stratę.
14: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem.
15: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
16: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki, można tak powiedzieć, w niektórych działkach. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi. Nawozy są drogie, nie? Wszystko, paliwo tak samo, robota tak samo, człowiek. człowieka też kosztuje.
14: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże.
8: Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim szóstym i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. A Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na korcie i awans do rundy drugiej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: No a w tej pogodzie to tak, no, nie ma o czym gadać zbytnio. No nie ma.
8: No to polej trochę wody.
9: Będzie padało.
8: A widzisz, możesz.
9: I to będzie lała się woda z nieba. 21 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. To nie mało. Ogólnie to nie mało, ale w najzimniejszych 15 to już mało.
8: To ogólnie to nie mało.
9: Mało.
8: To jest kwestia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
9: To patrz, na przykład, 30 było, nie? Gdzieś tam już
8: i
9: na pewno
8: się
9: było. Tak, no dobra.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Ale wiesz, że to ochłodzenie to tak trochę długo będzie trwało?
8: Ale wiesz, że jak ci brakuje ciepła, to od jutra się zaczynają gorące emocje na boiskach piłkarskich?
9: Nie, bo Polska nie gra.
8: To tym bardziej będzie gorące.
9: No gdzie? No na kogo będziemy się denerwować? No to zero emocji w ogóle.
8: Mnie to tam nie,
9: ja bojkotuję w tym roku mundial.
8: Nie, to może się nie odbędzie Polska jeszcze jutro, co? Arek
9: ale wiesz,
8: bojkotuje.
9: To są plusy, że nie ma mundialu. Można wyjść z piłkarzami na kebaba, bo mają wolne. Z Lewandowskim.
8: A oni
9: ostatnio
8: mogą jeść takie rzeczy?
9: Z Lewandowskim ostatnio wyszedł, nie wiem, czy widziałaś Bagi i Łatwogę.
8: A co na to jego żona?
9: No nie, pewnie ma zablokowany dostęp do tego filmu.
8: No chyba, bo tak to by...
9: A wczoraj, nie wiem, czy widziałaś z Tomaszem Frankowskim, pierwsza zmiana poszła na kebaba.
8: No, nie to... wiem, co na to Ania Lewandowska, ja muszę do niej zadzwonić.
9: Masz numer Dani?
8: Mam.
9: A daj.
8: To chyba nie ta, ale Ania Lewandowska.

Tangerine Diana, Freeze from Desire. Słuchajcie, przypomnę sytuację, jak ona wygląda. Ktoś na 609-86-9869, prawdopodobnie przez pomyłkę, wysłał SMS-a z zapytaniem. Czy jedziesz na kolonie? No postanowiłem przekazać tę wiadomość dalej. Może trafi do tego, do kogo miała trafić. Ze śmiesznych rzeczy, bo odpowiadacie. Osoba, która wysłała te pytanie, napisała, że jedzie. Także tu mamy jasność. Ale czytamy dalej. Dorota na przykład pisze, hej, pewnie i pojechałabym na kolonii, gdybym była w wieku szkolnym, ale nie jestem, a tak naprawdę to jest za drogo. No to i po co? I właśnie. Tutaj mamy, proszę bardzo, córka pojechała na urlop, a do nas kota przywiozła na kolonie, siedzi pod palmą, obserwuje ptasiory. Fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Ktoś pisze, wolę pojechać na Podlasie. Weronika napisała właściwie. To też bardzo fajny kierunek. Ja jadę, ale jest taka miejscowość w Niemczech, Kolonia, czyli jadę, ale do pracy. Pełne 2 miesiące wakacji, z rękami do podłogi. Monia. No dobra, to ściskamy, bardzo dobrze. A jeżeli wybieracie się na kolonię, albo wasze dzieciaki się wybierają na kolonię, to będą nowe przepisy, zmiany są, słuchajcie. Takie jedno z przepisów, czytam właśnie teraz. Jeśli kolonie są nad wodą i jest tam kąpielisko, to jeśli regulamin nie określa godzin działania kąpieliska lub miejsca kąpieli, wychowawca poinformuje, że można z niego korzystać wyłącznie od wschodu do zachodu słońca. Czyli wtedy, jak jest jasno. Z takich przepisów, które są ważne, też się zmieniło. Jak na tych koloniach będziecie jeździć na hulajnogach, rowerach, rolkach, wrotkach, czymkolwiek. W kasku koniecznie, bo bez kasku nie można. Mało tego, a jeśli rowera nie macie, a chcielibyście, no to na vox.fm.pl można się zgłosić. Vox daje 2 koła. Może zamiast kolonii w ramach pocieszenia. Napiszcie tam, jaka jest wasza wymarzona wyprawa rowerowa, a być może to właśnie do was 2 koła trafią. VoxFM.pl polecamy. Jay Lot tymczasem w ramach grania w rytmie hitów, bo tak się ten program nazywa, w rytmie hitów, tak zagramy. Pitbull Masters, Holy Moly na horyzoncie. Można robić głośniej.

0: Sean Baker i Jessica Yen, Runaway, czyli Uciekaj. No, o godzinie 12.30 można by było fajnie sobie uciec z pracy na przykład, nie? Fajne by to było. Ale z drugiej strony po co, jak pogoda i tak niesprzyjająca? Można zostać w tym parku, no w radiu grają fajne hity, słuchajcie, można siedzieć. A propos fajnych hitów, Polo Vibes, Keira, Bass Hunter, już za moment w Vox FM.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Kenneth MacDuff, człowiek, który przez korupcję i błędy systemu uniknął kary śmierci, samemu odbierając życie niewinnym kobietom. Posłuchajcie szokującej historii z Teksasu.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8,11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
19: Willa Hercoga po kilkunastu latach degradacji doczekała się przebudowy.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, to szczegóły. Zabytek na Gorzowskim Bulwarze wzbudza emocje, bo projekt nowej szklanej części nie podoba się mieszkańcom. Ma powstać hotel z restauracją. W internecie zawrzało, oprócz wyremontowania XIX-wiecznego budynku, od strony bulwaru pojawi się szklana antresola z salą i zadaszonym tarasem. Z kolei od parkingu stanie 4-piętrowy budynek. Ocena estetyczna jest kwestią indywidualną. My musimy pilnować strony prawnej, podkreśla Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
16: Wymogi prawne są w tej inwestycji zachowane. Ważne jest też to, że zabytkowy budynek, który przez lata pozostawał pusty, ma szansę zostać uratowany i ponownie służyć mieszkańcom.
5: Miejmy nadzieję, że właściciel dokończy całą inwestycję. Niestety wcześniejszy los willi Hercoga nie był łaskawy. Spotkanie z niewidomym zdobywcą gór. W Gorzowie na Nocnym Szlaku Kulturalnym pojawi się Grzegorz Kłak. Pytania zadać będzie można także Magdalenie Konieckiej, przewodniczce i towarzyszce w górskich wyprawach. Grzegorz Kłak to pierwszy niewidomy zdobywca Korony Gór Polski. To 28 najwyższych szczytów w poszczególnych pasmach górskich. Gorzowianin swego czasu regularnie trenował golfa. Nie boi się wezwań. Spotkanie w piątek o godzinie 19 w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Sikorskiego w Gorzowie. Wstęp jest wolny. Przypomnijmy, na dwudniowym Nocnym Szlaku Kulturalnym w sumie ponad 70 miejsc do odwiedzenia z przeróżnymi wydarzeniami artystycznymi. Wzdłuż drogi krajowej numer 24 pracują drogowcy, przycinają zieleń, są wahadła. Z kolei na krajowej 92 zepsuła się ciężarówka, powstały korki. Pogodowo dość przyjemnie, kilkanaście stopni w plusie, słońce, chmury, choć po południu już ma pojawić się deszcz.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania.
6: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
11: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
12: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Reklama.
10: Vox FM Gorzów.
17: Dwie ciężarne trafiły do szpitala, to potem jak potrąciła je osobówka. Chcę wrócić na Białoruś. Taką deklarację złożył Andrzej Poczobut. Ceny na stacjach nieco w dół. Znamy jutrzejsze maksymalne stawki za paliwa.
0: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
17: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Ten dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku i zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
18: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
17: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. To po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej. Poszkodowane to 20- i 30-latka, mówi Anna Sławińska z policji.
19: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę Podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
17: W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności tego wypadku ustalają teraz mundurowi. Ceny paliw nieco w dół. Minister energii ogłosił maksymalne stawki na jutro. I tak litr popularnej 95 potanieje o 4 grosze do 5 zł 92 groszy. Z kolei za litr diesla zapłacimy nie więcej niż 6 zł 43 grosze, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Przypomnę, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 czerwca. kartuscy policjanci apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. W nocy z 1 na 2 czerwca na trasie Tucholino-Gawidlino ktoś podciął 14 drzew. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów samochodowych, mówi Paweł Klimkosz z kartuskiej policji.
1: Funkcjonariusze zabezpieczają i analizują ślady mogące mieć związek ze zdarzeniem, a także weryfikują zgromadzony materiał, w tym zapisy z monitoringu. Równolegle prowadzone są czynności procesowe z udziałem świadków. Ich celem jest szczegółowe ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz identyfikacja osoby odpowiedzialnej za jego popełnienie.
17: Do podobnego zdarzenia doszło na Kaszubach 3 lata temu. Wówczas również nie udało się namierzyć sprawcę. Podczas badania rezonansem oglądają bajki. Mali pacjenci łódzkiego szpitala Matki Polki nie muszą już myśleć o groźnie wyglądającej aparaturze, igłach i zastrzykach. Ich uwaga koncentruje się na specjalnie dobranych, wyciszających filmikach. Dzieci nie kręcą się, bo są skoncentrowane na bajce. A te wyjątkowe badania obserwował nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
3: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się odciąć od tego, co się dzieje.
4: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie obudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
2: Dziecko wtedy się nie wierci.
4: Tak.
5: Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog, z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
17: Badanie rezonansem trwa nawet godzinę. Dotychczas pacjentów trzeba było usypiać albo wielokrotnie powtarzać badanie, gdy dziecko się poruszyło.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Chciałem troszeczkę zaprotestować tutaj a propos tego ostatniego newsa, bo jak rodzice chcą chwilę spokoju i włączają dziecku bajkę, to później, że źli, że przed telewizor sadzają. No a to widzisz, no czasami trzeba, no.
8: No czasami trzeba, no.
0: Drodzy rodzice...
8: Może trzeba taką rurę dokupić po prostu dzieciom do domu, żeby je
0: jaką
8: w tę
0: rurę?
8: No jak w rezonansie.
0: A, że,
8: i to
0: że
8: dopiero
0: tak?
8: Wtedy zadziała. Może jest taki sposób. Nie mam dzieci, nie wiem.
0: Może i lepiej, może i lepiej, no.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: No dobrze, to tyle o pogodzie, lecimy dalej.
8: To co byś oglądał w tej rurze, gdybyś był dzieckiem?
0: Shreka.
8: Shrek.
0: Tak, no to jest moja bajka top 1, w ogóle najlepsza. Kiedyś znałem na pamięć, no. Miałem na VHS-ie, oglądałem w kółko i zapamiętałem. No.
8: Ja znam Misia na pamięć, ale to nie bajka.
0: A, to nie bajka. To nie bajka. No. I to tak, ten.
8: To co, powiedz coś po Szrekowemu?
0: Poczekaj, a weź pogadaj coś, a ja znajdę coś po Szrekowemu.
8: No dobra, no to będę gadać. Niestety trzeba będzie ze mną
0: wytrzymać. Mogę już?
8: No. Nie rozgadałam.
2: Nie mów!
0: To było po Szrekowemu, pamiętasz to? To Ciastek mówił, no.
8: Tylko nie moje guziczki.
0: No te, no, nie moje lukrowane guziczki. To było, tak. I tam było, że ja się będę musiał potem poddać jakiejś terapii. I już mi oko lata.
8: Ja Lorda Farquada pamiętam jeszcze.
0: A co mówił? To jest poświęcenie, na które jestem gotów.

No i takie rzeczy mogą nas na przykład zdziwić. Wchodzimy sobie do living roomu, a tam lama, ha? I o tym ta piosenka. Aaron Chupa, Little Sisnora, z takich rzeczy, które mogą też nas zdziwić. Słuchajcie, wchodzę sobie na portale takie plotkarskie różowe, co nie? I tam też różowo. I to tam też różowo i to w związku ze Skolimem. Okazuje się, że po blond włosach nie został już ślad. Skolim pofarbował się na różowo. O, Skolim pofarbował się na różowo. Naprawdę, to i głośno o tym zaczyna się robić. A kiedy będzie można to zobaczyć na żywo, słuchajcie, już w najbliższą sobotę na takim turnieju o Puchar Króla Latino w Białymstoku. I tam też będziemy jako Vox FM, więc jak wy nie będziecie mogli być na żywo, to na naszych social mediach wszystko zobaczycie, jak najbardziej. Polecamy, zapraszamy. Skolim zawsze był różowy, ale teraz z różowymi włosami to już w ogóle.

0: Toż to hit! Prościutko z best listę. Fakt faktem, 11 miejsce, ale to, co naklikacie w tym tygodniu, to w piątek może się okazać, że to w ogóle będzie, nie wiem, zamiast dwóch jedynek, to jedna jedynka, nie? No bo to wszystko jest możliwe. Vox.fm.pl, zakładka best lista, tutaj głosujemy, koniecznie. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, to wchodźcie i głosujcie, bo już niebawem piątek. To też na pocieszenie troszeczkę mówimy, niebawem piątek. A w piątek wyniki waszego głosowania o 17 prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Reklama.
13: Kilka milionów przed telewizorami, a w nim Gorzów. Światowe kolarskie emocje w sierpniu. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Do województwa lubuskiego wraca Tour de Pologne. Po 24 latach zawodnicy zawitają do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. Kolarze przyjadą z Gorzowa do Zielonej Góry. To prawie 200 kilometrów. Przejazd zobaczyć może kilka milionów ludzi na całym świecie, mówi Lech Piasecki, który przez kilkanaście lat zorganizował imprezę.
14: Tour de Pologne jest transmitowany również do krajów świata, nie wiem, 60 czy 80. Są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wystawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas.
13: Kolarski tour rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, finisz 9 sierpnia w Wieliczce. Tegoroczny wyścig odbędzie się pod hasłem Północ, Południe. Spiszowa, pełna kwiatów, centrum Gorzowa. Zmieniło się po przebudowie. To nie tylko nowa infrastruktura drogowa, czyli chodniki i ścieżki rowerowe. Ważnym elementem było zazielenienie przestrzeni. Posadzono 17 klonów oraz ponad 3700 sztuk krzewów, bylin i traw. Efekty widać w rejonie ulic Spiszowej, Chrobrego i Hejmanowskiej, w okolicach Mostu Staromiejskiego. Kolorowe rabaty i drzewa cieszą oko. Na nasadzenia wydano prawie 200 tysięcy złotych. Wykonała je jesienią firma wybrana w przetargu przez gorzowskie inwestycje miejskie. Błąki nieba chmury i słońce, promienie przebijają się, łapmy, uaktywniajmy witaminę D. Po południu zdecydowanie więcej chmur, no a z nich później będzie padać deszcz. I to w sumie przez cały czwartek. Parasole będą potrzebne. Kierowcy rozważnie na drogach w Gorzowie. Ruch jest wzmożony w Śródmieściu, ale nie tylko, także na osiedlach, więc uważajcie.
1: Vox FM. Gorzów.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
0: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Zaczyna się.
9: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dealerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
10: Rząd zdecyduje w sprawie Marcina Kierwińskiego. Trwa debata nad odwołaniem szefa MSWiA. Belfast płonie. Po ataku nożownika w stolicy Irlandii wybuchły krwawe zamieszki. 2 lata więzienia za postrzelenie nastolatka. Sprawcą kompletnie pijany 48-latek.
11: 14 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla was już teraz Małgorzata Łukowska.
10: Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
12: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
13: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
10: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. A dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Belfast w ogniu. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe siły z całej Wielkiej Brytanii. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami rannych zostało dwóch policjantów. Nic nie może usprawiedliwić tej przemocy, zaznacza minister Irlandii Północnej Hilary Benn.
8: Organizatorzy
10: tych protestów twierdzą, że robią to, aby chronić społeczności. W rzeczywistości robią coś wręcz przeciwnego. Niszczą społeczności i krzywdzą niewinnych ludzi, którzy są przerażeni tym, co przeżyli zeszłej nocy. To jest absolutnie haniebne i musi się natychmiast skończyć. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku na żołnierza. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, ponad 40-letni mężczyzna, stracił w ataku lewe oko. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolice głowy, mówi Aleksandra Filip z policji.
14: Chłopiec został zabrany do szpitala, a policjanci szybko dotarli do sprawcy tego przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przewieziony do jednostki policji. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć.
10: Badanie wykazało, że mężczyzna miał blisko 3,5 promila w wydychu. Powietrzu. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Pokaz akcji służb i okazja, żeby zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie Głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
15: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
16: Dużo guzików jest.
17: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
15: Ale chyba nie jako pacjent, co?
17: Nie, no raczej nie jako pacjent. Po prostu, żeby tak przeżyć jakby takie przeżycie.
16: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
15: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
16: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
15: to może nie klikajmy lepiej.
16: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
10: Z Kubą i z Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: Vox FM Gorzów.
18: 4 po 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na środowe popołudnie razem z nami. Kaskada, Playboys i Bebe Rexha. Tak się witamy. Róbcie głośniej, śmiało.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: Beberek, Shy Fitless, New Religion, 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów muzyka z Tetrisa, Super Mario czy Mortal Kombat. Fani gier komputerowych poczują się jak w domu w Filharmonii Gorzowskiej w piątek, ostatni w tym sezonie koncert kameralny. Znajome brzmienia takich produkcji jak Heroes 3, Wiedźmin 3 czy gier bardziej współczesnych, na przykład z Hitmana czy GTA San Andreas. Na scenie pojawi się kwartet smyczkowy Con Amabile, Gorzów Wind Quintet i Aleksander Lasek na perkusji. Więcej na ten temat dyrektorka Filharmonii Jonna Pisarewicz.
1: Projekt, na który z ciekawością czekamy wszyscy z uwagi na to, że te aranżacje są dosyć skomplikowane do przygotowania. Prace nad koncertem i próbami rozpoczęły się około miesiąca temu.
0: Koncert w piątek o godzinie 19. Grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij i tak dalej. Pozdrawiamy wszystkich na szlaku.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Tayo Cruz, Florida, Hangover, 26 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kilka milionów przed telewizorami, a w nim Gorzów światowej kolarskiej emocje. W sierpniu do województwa lubuskiego wraca Tour de Pologne. Przypominamy, po 24 latach zawodnicy zawitają do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. Kolarze przejadą z Gorzowa do Zielonej Góry. Po drodze Strzelce, Świebodzin i Sulechów. Cała trasa to prawie 200 km. Przejazd zobaczyć może kilka milionów ludzi na całym świecie. Tak mówi Lech Piasecki, który przez kilkanaście lat współorganizował imprezę. Posłuchajcie.
1: Tour de Pologne jest transmitowany również do krajów świata. Nie wiem, 60 czy 80. Są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wstawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas.
0: Gorzej, jak Marsjanie to odpalą, zobaczą naszą dominantę i stwierdzą, że to ich jeszcze przylecą.
2: To jest

0: Katy Perry, Hot and Cold, 23 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, a my w rytmie hitów wracamy z Wiktorią Kidą.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
5: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
6: Kadet OK.
5: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Reklama.
0: Stoją z puszkami i zbierają na gorzowskie hospicjum. Wolontariuszy można dzisiaj spotkać w ponad 80 miejscach. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Kwesta toczy się na ulicach Gorzowa, Deszna oraz Strzelec Krajeńskich. Każdy może się przyłączyć i przekazać datek na nieuleczalnie chorych, którymi opiekuje się placówka przy Stilonowej. Pieniądze wrzucamy do puszek, a jeżeli nie mamy gotówki, można skorzystać z Blika. To nowość, przelew na numer telefonu gorzowskiego hospicjum. Uliczna zbiórka potrwa do wieczora, do godziny 19. Część pieniędzy pójdzie na zakup auta do domowych hospicjów, których jest coraz więcej. Wolontariusze rozdają także specjalne naklejki. Mini pociągi i reklamy. Miejski Ośrodek Kultury w Gorzowie zaprasza mieszkańców na nocny szlak kulturalny. W piątek zwiedzanie od godziny 16, a w sobotę od 14. Zgodnie z kilkuletnią tradycją w kinie 60 Krzeseł Przypomorskiej zobaczyć będzie można najlepsze amerykańskie reklamy. Seans rozpocznie się w piątkowy wieczór o 18.15. MOS przygotował atrakcję, której dotychczas u siebie nie miał. Mówi Gustaw Nawrocki, dyrektor ośrodka.
19: Pierwszy raz w Gorzowie, w Miejskim Ośrodku Sztuki, makiety kolejowe w formacie H0. Trzech autorów, Leszka Lewi, Tomka Florczaka i Łukasza Jakubowskiego. Mam nadzieję, że będzie to atrakcja szczególnie dla rodzin.
0: Zapowiada się zatem ciekawie. Podczas 2 dni w Gorzowie na kulturalnym szlaku, przypomnijmy, ponad 70 artystycznych miejscówek. To rekordowa liczba. Jak na razie w Gorzowie pogodny dzień, 18 stopni na termometrach, całkiem przyjemnie, jakość powietrza bardzo dobra, zatem można spacerować, dotleniać się. Po południu zachmurzy się i ma popadać. Ten deszcz utrzyma się także w czwartek, więc będzie mokro, parasole pod ręką. Kierowcy rozważnie na drogach.
2: Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, 10 przed 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przelał oszustą oszczędności życia, 77-latek uwierzył w fikcję. Więcej na ten temat piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalne. Koniecznie wejdźcie, przeczytajcie, jak się potoczyła ta historia. Ku przestrodze. Loren, BBX i Kygo do posłuchania już teraz.

0: BBXI Stachurski. Jest 5 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa. Po niej wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z Lost Frequencies.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Kenneth MacDuff. Człowiek, który przez korupcję i błędy systemu uniknął kary śmierci, samemu odbierając życie niewinnym kobietom. Posłuchajcie szokującej historii z Teksasu.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
11: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danek.

0: Ferrari i wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: FM Gorzów. Gorzów.
7: Kierwiński zostaje. Sejm odrzucił wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Ulewy, wichury i burze. IMGW wydało alerty dla 9 województw. Była pijana, gdy spowodowała wypadek. Zawieszenie wygasło, więc sędzina wraca do orzekania.
8: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15. Przynosi do studia Małgorzata Łukowska.
7: Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
10: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
7: Odpowiada minister Kierwiński, a tak swojego ministra bronił premier Donald Tusk.
11: Ale uwierzcie mi, że to jest wzór. Wzór obywatela Rzeczpospolitej i nie tylko w tej sprawie. Postępował tak, że niektórym z polityków PiS-u czy Konfederacji takie rzeczy się w głowie rzeczywiście nie mieszczą.
7: Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne alerty od IMGW. Tym razem synoptycy wydali ostrzeżenia przed ulewami. Dotyczą aż 9 województw. Najgorsza sytuacja będzie na Podkarpaciu, gdzie prognozowane są opady w wysokości do 35 mm. Będą im towarzyszyć burze i silne porywy wiatru. Mieszkańcy tego województwa dostali też alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pozostałe ostrzeżenia dotyczą centralnej i północnej części kraju i będą obowiązywały do jutra do południa. Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu, będzie mogła wkrótce wrócić do orzekania. Na razie do 19 czerwca jest na zwolnieniu lekarskim, mówi nam rzecznik Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Toboła.
12: Wcześniejsze sprawy pani sędzi w okresie, kiedy była zawieszona w czynnościach, zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów. Obecnie okres zawieszenia się skończył, także pani sędzia po upływie okresu zwolnienia lekarskiego będzie mogła wrócić do orzekania.
7: Sędzia w listopadzie ubiegłego roku została zatrzymana za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Kobieta wjechała w jadący przed nią samochód. Policyjne badanie wykazało, że miała 1,5 promila. Sędzi uchylono immunitet i przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Została zawieszona w obowiązkach na 0,5 roku. Od maja formalnie wróciła do pracy, bo okres jej zawieszenia nie został przedłużony. Kręci meble, wkręci żarówkę czy naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
13: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze i tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
14: I to się przyda.
13: Oczywiście.
14: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
15: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, no ale kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli.
7: Program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc im w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki.
5: 101,7
6: Vox FM Gorzów.
16: 4 po 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Lost Frequencies, Hypation, Ronnie Ferrari. Tak się witamy, tak mówimy. Dzień dobry. Zbieramy informacje z gorzowskich dróg. Za chwilę o wszystkim pogadamy.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: Roni Ferrari, ona by tak chciała. 12 minut po godzinie 15 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, co się dzieje na naszych ulicach. Most Lubuski dzisiaj o dziwo bardzo zatłoczony nie jest, przynajmniej o tej porze. Sytuacja natomiast może się zmienić bardzo dynamicznie. Natomiast już wiemy, że jadąc pod Miejską w dół przed rondem Santockim trzeba będzie chwilkę poczekać. W ścisłym centrum postoicie chwilę na światłach przy katedrze i uwaga, dzisiaj pierwszy raz od wielu dni zakorkowane rondo wolontariuszy przy Rolniku, dalej Konstytucji 3 Maja, Estkowskiego, przed rondem Kosynierów Gdyńskich, tutaj wszędzie tłoczno. Słowiańska, Roosevelta Andrzejewskiego w granicach gorzowskiej normy, na Manhattanie dzieje się najwięcej przed rondem Górczyńskim i Barlineckim, rondo Gdańskie dzisiaj w miarę nieźle, wylotówki z Gorzowa na Kostrzyńskiej i Kasprzaka nieźle, wielkie korki na ten moment się nie tworzą. Hasło dnia, mamy takie niepotwierdzone informacje o wieprzycach.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: DJ Ilham i Digi Digi Digi Digi. Przynajmniej łatwo zapamiętać tytuł, prawda? 23 po 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy, bo mamy średnio optymistyczne informacje. Aktualnie 18 stopni w Gorzowie, cieplej nie będzie, mało tego, popada prawdopodobnie tego popołudnia. W nocy również opady. Jutro maksymalnie 15 stopni tylko. I do południa opady deszczu, po południu troszeczkę więcej przejaśnień. 16 maksymalnie tylko w piątek i również zapowiada nam się deszczowy dzień. Deszcz przyjdzie do nas również w sobotę, ale wtedy chociaż troszeczkę cieplej, 18, no i 17 na plusie w niedzielę. Również tutaj przelotne opady deszczu nam szykują. Kolejny tydzień to będzie powrót, ale stopniowy, do takiego ciepełka, do lata, od 18 stopni w najbliższy poniedziałek, aż do 28 stopni w kolejną sobotę. I to będzie naprawdę przyjemny weekend. Końcówka czerwca, bo mamy najnowsze prognozy długoterminowe, to troszkę słońca, ale te deszcze będą nam towarzyszyć jak najbardziej. Nawet lipiec zapowiada się bardzo deszczowo, przynajmniej na ten moment. Oczywiście, że to wszystko jeszcze może się pozmieniać. Ciśnienie leci w dół, 1017 hektopaskali aktualnie. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo niekorzystne. Jutro takie pozostaną.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Neptunica Lizabel, Keep on Running, 22 minuty przed godziną 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Fly Project i Tokka Tokka, a także Lea, z tym wrócimy w rytmie hitów, bądźcie z nami.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
9: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbau Chrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
10: Zaczyna się!
11: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dilerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
6: Reklama.
12: Przejmująca wystawa o więźniarkach w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W centrum przy katedrze w piątek wernisaż Człowieczeństwo w pasiaku Polki w Ravensbrück. Organizuje go oddział IPN-u w Szczecinie. Historia i specyfika obozu koncentracyjnego Ravensbrück, systemowe wyniszczanie i dokumanizacja więźniarek. Zobaczyć będzie można warunki i realia obozowe, w których znalazły się kobiety. Na zdjęciach m.in. tragiczne wydarzenia, ale także walka kobiet o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa. 81 lat temu Niemcy zamknęli obóz Ravensbrück. Wystawa w piątek o godzinie 13 na Starym Rynku w Gorzowie. Muzyka z Tetrisa, Super Mario Bros. Czy Mortal Kombat. Fani gier komputerowych poczują się jak w domu. W Filharmonii Gorzowskiej w piątek ostatni w tym sezonie koncert kameralny. Znajome brzmienia takich produkcji jak Heroes 3, Wiedźmin 3, czy gier bardziej współczesnych, na przykład Hitman 2, GTA San Andreas. Na scenie pojawi się kwartet smyczkowy Con Amabile, Gorzów Wind Quintet i Aleksander Lasek na perkusji. Mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor Filharmonii.
13: Projekt, na który z ciekawością czekamy wszyscy z uwagi na to, że te aranżacje są dosyć skomplikowane do przygotowania. Prace nad koncertem i próbami rozpoczęły się około miesiąca temu.
12: Koncert w piątkowy wieczór o 19. Na 19 czerwca zaplanowano oficjalne zakończenie sezonu. Gorzowscy muzycy we współpracy z Operą Wrocławską zaprezentują Kandyda. Wyjściówki dostępne online. Kierowcy oczy już szeroko otwarte w Gorzowie. Godziny szczytu ruszyły. Więcej samochodów, ale też więcej pieszych, miłośników jednośladów, a wszyscy musimy dbać i myśleć o bezpieczeństwie. Pogoda przyjemna, wiosenna, choć po południu ma pojawić się więcej chmur i ma zacząć padać deszcz, który będzie także trzymał przez cały czwartek. Uzbrójcie się w parasole.

0: Christian Marki i Solea, Summer is Magic, 4 minuty przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów, krótka przerwa przed nami o 16, na wiadomości zapraszamy, a w Rytmie Hitów wracamy z Danej i Teres, takie duo.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
9: Marcin Kierwiński uratowany. Koalicja odrzuciła wniosek o odwołanie szefa MSWiA. Rok po morderstwie rusza proces. Przed sądem stanie Wenezuelczyk, zabójca z parku w Toruniu. Na koniec powiemy o wakacjach z Wojskiem Obrony Terytorialnej.
10: Dodajmy na koniec wiadomości Vox FM o godzinie 16, na które zaprasza właśnie teraz Małgorzata Łukowska.
9: Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował dziś nad wnioskiem złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek. A w Sejmie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Tak, jestem. Dzień dobry.
9: Powiedz, czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
11: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
12: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
11: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
13: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
11: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
9: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dzięki. Dokładnie rok po tragedii stanie przed sądem. Jutro ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glajza w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
14: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
9: Mężczyźnie grozi dożywocie. Kolejny protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiają się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który po dwukrotnym odrzuceniu ma być ponownie rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Protestujący zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
15: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany, ciska się nam tą drogę politycznie.
16: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
9: Mówią protestujący. Tymczasem Kacper Michna z krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych mówi, że trwają analizy i nie został wytyczany żaden konkretny przebieg nowej trasy.
17: My w tym momencie
5: momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
9: Obecnie trwają rozmowy z mieszkańcami, a ostatnie takie spotkanie konsultacyjne ma odbyć się we wrześniu. Zamiast plaży, poligon i zastrzyk gotówki. W Kielcach nie brakuje chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. To ile dokładnie można zarobić za 16 dni intensywnego szkolenia, wylicza rzecznik Świętokrzyskiej Brygady Daniel Woś.
6: Tak w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7 tysięcy złotych, a później służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia to jest około 1000 złotych.
9: Na poligonie w czasie szkoleń liczy się charakter, a przekonała się o tym szeregowa Gabriela, która ma już za sobą uroczystą przysięgę.
17: Cieszę się, że jestem w takiej świetnej instytucji, jaką jest właśnie WOT. To było takie moje marzenie od małego, bo wychowywałam się na osiedlu wojskowym, także tych wojskowych miałam zawsze wokół. Teraz mogę się stać częścią tego wojska, także WOT jest właśnie moją drogą do spełnienia tego marzenia.
9: Kolejna szansa na wakacje w mundurze i zarobek już w lipcu. Ode mnie dziś to już wszystko. Za pół godziny swój dyżur zacznie Katarzyna Pilewska.
8: Vox FM Gorzów.
18: 5 po 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze. Całe szczęście, że nie mam roweru. Aj.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Sympatyczny skądinąd duet Andy Dusty, Harris Zokaria. Kwadrans po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Mundial startuje w czwartek. Panie, trzymajcie się spokojnie, głównie wieczorami i w nocy. Tym razem niestety bez udziału naszych. W miastach powstają strefy kibica. Mecze Mistrzostw Świata obejrzeć będzie można w lokalnych pubach, restauracjach czy w domowym zaciszu. Oczywiście żartobliwą przestrogę dla pań przed turniejem ma Marek Cebola, pan wojewoda lubuski. Posłuchajmy, co pan marszałek ma do powiedzenia.
1: Zwracam uwagę, że jeśli mężczyźni, mniej lub bardziej dorośli, oddalą się w najbliższym czasie z domu, to może to być związane z Mistrzostwami Świata, które właśnie się rozpoczynają i oni wrócą na pewno, tylko muszą się zakończyć mistrzostwa.
0: Pierwszy mecz w czwartek o godzinie 21:00. Meksyk zagra z RPA. No to czas start.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Daj to głośniej, zwariowana noc, 26 minut po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów w wodzie i na lądzie, biegnąc i na rowerze. To będzie wielkie święto sportu. W ten weekend odbędzie się 10. jubileuszowa edycja triatlonu Lipiany.
1: Pierwszego dnia będą zawody open water i bieg przełajowy, natomiast drugiego dnia, jak co roku, triatlon Lipiany.
0: Mówił Krzysztof Czernota, organizator. Szczegóły na stronach imprezy. Popularny ten triatlon ostatnio się zrobił na naszych terenach. I bardzo dobrze, bo sport to zdrowie.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Cleo i Basto, zabiorę nas 24 przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami przerwa, po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, zatem posłuchajcie z uwagą. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Duet Shoes i Cupsport. Z tym wracamy.
1: Vox FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
9: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
10: Wow! Jeszcze raz! Ale jazda!
8: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Cadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
10: Cadet OK.
8: Zapisy na lato już trwają. Cadet-OK.pl.
1: Reklama.
11: Walczy o pieniądze od państwa. Były prezydent Gorzowa złożył wniosek o zwrot kosztów na ponad 100 tysięcy złotych. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Chodzi o prawie 20-letni proces, który toczył się przed sądami w związku z tak zwaną aferą budowlaną. Polityk w grudniu ubiegłego roku został ostatecznie oczyszczony z zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy realizacji trasy średnicowej w Gorzowie. Tadeusz Jędrzejczak złożył wniosek o zwrot ponad 100 tysięcy złotych. Jak sam twierdzi, o pełną kwotę z budżetu państwa będzie ciężko. Dlaczego?
12: Teraz z uwagi na biedę w budżecie najczęściej sąd podchodzą w taki sposób, że obcinają. No, znam przypadek, nie chcę mówić nazwiska, bo nie jestem tego upoważniony, ale z tego procesu, że sąd obciął oczekiwania oskarżonego po 20 latach o połowę.
11: Przypomnijmy, śledztwo zaczęło się w 2002 roku. Pierwsza rozprawa odbyła się 6 lat później. Były prezydent prawie 3 miesiące przesiedział w areszcie. Planszówki dla wszystkich, małych i dużych. W sobotę kolejne spotkanie w ramach budżetu obywatelskiego do wyboru 100 pozycji. Cykl wydarzeń Gorzów gra w planszówki to czerwcowe soboty, najbliższe oraz 20 czerwca. Show grania od 10 do 17 w Szkole Podstawowej nr 21 na Piaskach. Gry strategiczne, logiczne, działające na wyobraźnię. Każdy może się zgłosić, nawet całe rodziny. Wstęp jest wolny. Cykl gier kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. Po jego zakończeniu planszówki zostaną przekazane do biblioteki. Przybywa chmur na gorzowskim niebie, a co za tym idzie, temperatura spada. Aktualnie w Gorzowie mamy 14 stopni. Możemy także spodziewać się przelotnych opadów deszczu, informują synoptycy. No i niestety mokro będzie także przez cały czwartek. I zimno, więc trzeba się odpowiednio ubrać, choć słońce też ma się jutro do nas przedrzeć. No i taki w sumie przeplataniec do końca tygodnia.
13: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM Gorzów.

Marnik Up and Down, 14 przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Ciekawostka z kart historii. 675 lat temu urzędujący wójt oświadczył, że Rada Miejska Gorzowa, a także sołtys Wojcieszyc i jego syn zawarli układ, na mocy którego uwolniono wszystkich od winy i podejrzeń z powodu pożaru miasta. Zatem wtedy już tak przeczuwano, że czarów raczej nikt tutaj nie rzucał. Roy Orbison, Pretty Woman, Sibyl i Jiang Fam za chwilę.

0: Sean Paul i Keisha Cole, Give It Up To Me. 3,5 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów, a my słyszymy się jutro po 14.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma. Oferuje tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Reklama.
18: Dramat w Warszawie. Drzewo przygniotło człowieka. To na początek. Za chwilę też Grzegorz Braun z zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz. A na koniec jeszcze ogólnopolskie zawody symulacji medycznej w Bydgoszczy. Posłuchajcie.
0: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
19: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
18: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Prezydent ma pojechać do USA na urodziny Donalda Trumpa. Według informacji polskiej agencji prasowej, Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy. W niedzielę ma polecieć do Stanów Zjednoczonych, nie będzie to jednak oficjalna państwowa wizyta. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. A szczegóły z Krakowa, Brian Bednarczyk.
20: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat: mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
18: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wziął udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
3: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
18: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował dziś przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
21: I czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwa, ale również rodziców, dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
18: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Rywalizowali w stresie i pod presją czasu. Przyszli medycy przyjechali do Bydgoszczy na ogólnopolskie zawody symulacji medycznej. Studenci w drużynach mogli sprawdzić umiejętności w specjalnym budynku, który przypomina prawdziwe szpitale, a pacjentami są fantomy.
22: Sprawdzenie siebie, wiele tych sytuacji jest z życia wziętych. Istnieje możliwość, że jak już będą medykami z prawem wykonywania zawodu, trafią na taką sytuację. To się dzieje, bo wielu naszych studentów, którzy już skończyli uczelnię, opowiada o sytuacjach, które wcześniej przećwiczyli na zawodach, a później mieli okazję działać w realnym życiu.
18: Przyznaje Zofia Tekien-Jankowska, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. Zawody zorganizowało Kolegium Medicum UMK. W Bydgoszczy pod okiem sędziów rywalizowało ponad 70 studentów z uczelni medycznych z całego kraju. Przepraszam, papacio.
23: Nic się nie stało, Kasiu.
18: Przepraszam, mogę teraz ładnie pogodę przeczytać.
23: No, proszę bardzo.
18: Dobra, no to tak, 22 stopnie w tym momencie w Przemyślu, tam jest najcieplej i tylko 12 w Bielsku.
23: Co to jest za dzień?
18: Bardzo duże różnice są. Deszcz popada wszędzie, z tego co widzę. W nocy to w ogóle będzie mokro.
23: No, u kogoś na pewno.
18: A w czwartek deszcz tylko na północy kraju i nie, jednak też północ, centrum i południe.
23: Ojej, Kasiu,
18: jeżeli chodzi o poprawę
23: może kawa,
18: pogody,
23: co ty to... na to?
24: Na pełnej z Vox FM.
23: Jak nie idzie, to nie idzie, no niestety. 4 minuty po 17 na zegarach.
18: Wracam, zaraz już gotowa.
23: Dobrze.
18: Na serwis.
23: No jasne, jasne. Wszyscy czekają z niecierpliwością. Michał Trawka, dzień dobry. Lady Gaga, Poker Face na początek.

0: Roni Ferrari i miły pan przez cały wieczór można leżeć, odpoczywać, śnić i generalnie cieszyć się tym, że na przykład mamy wolne, chociaż ja wiem, że są też tacy, którzy wieczorami pracują. Natomiast do wieczora jeszcze trochę, bo to dopiero 11 minut po 17. Niemniej warto już teraz zastanowić się, jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie, zważywszy na fakt, że w wielu miejscach za oknami niestety deszczowo, więc może ktoś ma coś, czym chciałby się pochwalić. Jakąś aktywność, która, umówmy się, może też być inspiracją dla innych. Jeśli tak, to dajcie znać. 609-869-869. Ja wiem, że zaraz część z was napisze taniec w deszczu. Oczywiście, można. Pod warunkiem, że za oknem nie ma burzy, bo w burze tańczyć, no lepiej tego nie robić.
1: Na pełnej z Vox FM.

która jedzie na pilates. Proszę bardzo, no to można jechać na pilates. Można też iść na siłownię. Można iść pobiegać. Pisze też do nas Rafał, że on na przykład jedzie coś zjeść. On je, to też jest dobre rozwiązanie, prawda? Jak to połączyć pilates z jedzeniem? Nie wiem. No chociaż wiem, najpierw jedziemy coś zjeść, a później jedziemy to wszystko spalić. Oczywiście mówię o kaloriach. No!

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.

0: Axwell and Ingrosso, More Than You Know w Vox FM w rytmie hitów 28 minut po 17 na zegarach. To oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu, dlatego koniecznie zostańcie z nami. A po wiadomościach pojawi się między innymi Ina i jej Hot. No to sprawdzimy, czy faktycznie zrobi się gorąco.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama. Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Dwie osoby ranne, droga w stronę Rzeszowa jest zablokowana, policja prowadzi na objazdem. To po wypadku z udziałem dwóch ciężarówek na S19 w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło przed 16 na wysokości miejscowości Łążek Garncarski między węzłami Lasy Janowskie i Zdziary. Utrudnienia mogą potrwać do 21. Uwaga, przyszli kierowcy. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. A jakich? Szczegóły w wiadomościach Vox FM o 18. Anioły Świata chcą wesprzeć Bale Carzowice, przez które przeszła trąba powietrzna. To fundacja z pobliskiego Ujazdu.
8: Jest rodzina wielodzietna, jest rodzina zastępcza, pani sołtys, koledzy radni. To są ludzie, których znamy i wszystkim im chcemy pomóc.
7: Mówi Sebastian Golec, prezes fundacji. To sami poszkodowani zadecydują, na co wydać pieniądze ze zbiórki. Fundacja nie chce im niczego narzucać.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro ruszają Mistrzostwa Piłki Nożnej. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, a kibiców czeka sporo emocji. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna USA, mówi nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
11: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie poprzednim. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
7: Finał mundialu już 19 lipca. Przed polskimi siatkarzami kolejne wyzwania w Lidze Narodów. Jutro zespół trenera Nikola Grbicia zmierzy się ze Słowenią. Nasza reprezentacja turniej zaczęła od zwycięstwa 3-0 w meczu z Kubą, a start jutrzejszego spotkania o 14.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk w Vox FM w rytmie hitów, czyli język ciała. O ten czasami może być, sami dobrze wiecie. 21 minut do godziny 18, ja tak przeglądam internety i dzisiaj mamy ciekawy dzień, no naprawdę ciekawy. Dzień, uwaga, elektryka, ale też jazdy nago na rowerze. W deszczu faktycznie może być to niezwykle ciekawe, zważywszy na fakt, że co nieco może się zmoczyć. Nie to, żebym namawiał, ale jeżeli faktycznie chcielibyście spróbować jakiegoś sportu ekstremalnego, to na początek to może być dobre rozwiązanie.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zaczyna się!
6: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dilerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła S.A. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Prestiżowy punkt sprzedaży Brook Bed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brook Bed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Gorzów.
2: Czy Wołodymyr Zełański straci order Orła Białego? Decyzję możemy poznać jeszcze dzisiaj i od niej zaczniemy. W wiadomościach wybory w Krakowie i polityczne zamieszanie wokół kandydatki Piątkowskiej. A na koniec jeszcze zmiany dotyczące tablicy rejestracyjnej. To duże ułatwienie dla kierowców.
3: 18 na zegarach, czas na wiadomości. Vox FM zaprasza Katarzyna Pilewska.
2: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Zełańskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły, teraz ruch jest po jego stronie. Zwłokę w tej kwestii chwali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie i dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
2: Zdaniem premiera to władze w Kijowie powinny wziąć odpowiedzialność za wyjście z tego kryzysu, a tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj.
5: Nam przykro,
2: że... Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy teraz podstaw do wspólnej walki z naszym wspólnym wrogiem.
5: Naszemu wspólnemu wrogu zaraz.
2: Wołodymyr Zełański otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Monika Piątkowska, kandydatką PO i PSL na prezydenta Krakowa, ale na przykład już nie współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata. Sama Piątkowska tego politycznego zamieszania wokół swojej osoby komentować nie chce. Zapewnia natomiast, że najważniejszy jest dla niej głos mieszkańców Krakowa.
6: Początek kampanii, to, że jest pani czynnym politykiem, ułatwi pani trochę zadanie?
7: To, że jestem czynnym politykiem, oznacza, że w momencie, kiedy są obrady Sejmu i Senatu, powinnam brać udział w posiedzeniach senackich. W związku z powyższym wszelkie ataki niektórych polityków i polityczek, że krakowski parlamentarzysta w tygodniu parlamentarnym jest w Warszawie, uważam za wysoce nieuzasadnione. Jeżeli zobowiązujemy się do jakiejś pracy, a ja zobowiązałam się do pracy jako senator również wobec mieszkańców Krakowa, to muszę te obowiązki również rzetelnie wykonywać. Powinnam tak zorganizować sobie pracę, żeby umieć pogodzić jedne i drugie obowiązki i na pewno to będę robiła.
2: Mówiła naszemu dziennikarzowi Mateuszowi Chłystanowi Monika Piątkowska. Termin głosowania w wyborach na prezydenta kraju Krakowa nie jest jeszcze znany. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wypi.
8: Susza jest i to niewątpliwa. My tu dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
2: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne. Tłumaczą rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle. Dzisiaj, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. To duże ułatwienie, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
9: W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
2: Dodajmy, że zmienione przepisy dotyczą osób używających samochodów zarejestrowanych wcześniej w Polsce.
3: Pogoda dzisiaj taka, no, średnia bym powiedział. No, nie jest na pewno jakaś
2: Zależy,
3: super wybitna.
2: Gdzie?
3: Tak? A gdzie jest ładnie, powiedz
2: mi? Wiesz co, 22 stopnie są w tym momencie na południowym wschodzie naszego kraju, ale faktycznie, no, mimo że jest dość ciepło w Zamościu, to tam jest też deszczowo.
3: Deszczowo to, moja droga, jest w całej Polsce
2: poza
3: generalnie.
2: Poza Kujawsko-Pomorskiem. No, u nas nie pada. Dobra.
3: Faktycznie tak jest? Moi
2: tak.
3: drodzy, potwierdźcie to proszę, bo ja nie wierzę.
2: Potwierdzamy.
3: Kasia była, widziała, wie. No dobra, no wierzę na słowo. 4 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Rexa, New Religion w Vox FM, a my wracamy do Wilkowej. Otóż to najgłośniejszy serialowy powrót ostatnich lat właśnie staje się faktem, to się dzieje na naszych oczach. I generalnie, jeżeli ktoś jest stęskniony właśnie Ilony Ostrowskiej, Cezarego Żaka, to będzie miał szansę zobaczyć ich ponownie na, chciałem powiedzieć na antenie, ponownie w telewizji, w telewizorach, bo właśnie oni wracają. No nie będzie rzecz jasna Kusego i jeszcze nie wiemy, jak to zostanie rozwiązane, natomiast wraca Rancho, Zemsta Wiedźm i już aktorzy weszli na plan, więc w niedługim czasie będzie pewnie można dowiedzieć się czegoś więcej. Na razie szczegóły jeszcze jakoś specjalnie zdradzane nie są, natomiast mogę jeszcze tylko powiedzieć, że to będzie 6-odcinkowa produkcja. I no, to jakby nie patrzeć, zawsze coś, prawda? Jestem ciekawy, jak się potoczą losy bohaterów, co też takiego będzie się tam działo. Czy wójt dalej będzie prezydentem, czy ksiądz dalej będzie burmistrzem? Nie, przepraszam, kim on był? Ojej, nie burmistrzem, biskupem. No przecież, że biskupem, tak? Dobrze pamiętam? Biskupem był, chyba tak. Więc ciekawe. Niemniej, no ja się cieszę, oglądałem Rancho, nie powiem, że nie, razem z babcią, więc będę oglądał dalej.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: 25 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Ja tak sobie przeglądam internety w poszukiwaniu tych ciekawych informacji, tych, które po prostu no, zasługują na miano tego, żeby się nimi dzielić z wami. I takie mam ciekawe zdjęcie, naprawdę, musicie to sobie wyobrazić, że idziecie do babci, babcia wiadomo, kojarzy nam się zawsze z rosołem, z dobrym jedzeniem, prawda? No i babcia podaje ci rosół z ryżem, rzodkiewką, ogórkiem, awokado i szczypiorkiem. Co wy na to? No jakoś mi się to specjalnie nie łączy, naprawdę, no nie wiem, no może ja jestem staroświecki, ale dla mnie rosół to ewentualnie z marchewką i makaronem, ale tutaj ryż, rzodkiewka, ogórek zielony, awokado, szczypiorek, nie wiem, czy... Tak się zastanawiam, czy są tutaj jacyś śmiałkowie, którzy faktycznie chcieliby tego spróbować?
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Co on tam zniszczył? Co? Czego nie ma? Opa, opa, w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do godziny 19. Ale zanim 19, zanim wiadomości, to rzecz jasna pogramy. Pogramy w rytmie hitów. Sean Baker, hej, hej, hello. To on się pojawi, między innymi będzie też ona, Shakira i jej Zoo. A z polskiego podwórka mogę zdradzić, że pojawią się one. Top Girls.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie. Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: A my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
8: Wow! Jeszcze raz!
2: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
9: Kadet OK.
2: Zapisy na lato już trwają. kadet-ok.pl.
10: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danek.

0: Kalmarii i wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbau Chrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
7: Zaczyna się!
8: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dealerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
0: Reklama.
9: Vox FM.
10: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM Gorzów.
11: Prezydent leci do USA w niedzielę urodziny Donalda Trumpa. Co wiemy o wizycie, sprawdzał nasz reporter i to na początek. W wiadomościach też przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, które właśnie teraz zakończyło się. A na koniec jeszcze nietypowa inicjatywa pod Wrocławiem. Do schroniska dla bezdomnych trafiły kury.
12: 19 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Po 10 godzinach zakończyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w związku ze śledztwem w sprawie tak zwanych dwóch wież. Od tego tematu zaczniemy. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka.
13: Czynności są rejestrowane. Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystał ani razu z tego uprawnienia. Z tego, co usłyszałem, przesłuchanie odbywa się w dość dobrej atmosferze.
11: Relacjonował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Śledztwo jest związane z niedoszłymi planami wybudowania w centrum Warszawy dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
14: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
11: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Andrzej Poczobut z odznaką honorowej województwa podlaskiego otrzymał ją podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu.
15: Pan Andrzej jest symbolem tego, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem.
11: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie.
16: Naprawdę ja, będąc w więzieniu, wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi, tyle Polaków jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
11: Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wraca na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków. Uwaga, przyszli kierowcy. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich? To wyjaśnia ekspert do spraw przepisów drogowych Maciej Kulka.
0: Ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja, zero tolerancji dla alkoholu. Popełnienie 2 wykroczeń drogowych spowoduje automatyczne przedłużenie okresu próbnego kolejne 2 lata, czyli wykroczenia drogowe to jest przekroczenie prędkości, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym na przykład.
11: Do tego dochodzą też dodatkowe limity punktów karnych. Zwierzęta mają ich aktywizować. Nietypowa inicjatywa pod Wrocławiem. Do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szczodrem trafiło 15 kur ze schroniska dla zwierząt.
17: Zaczęliśmy od kur, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, tak, że planujemy tutaj to rozbudować. Może kozy, może owce. To są takie małe kroczki, taka mała odpowiedzialność się rodzi, mała, drobna systematyczność, że osoby, które będą odpowiedzialne za ten kurnik, a takie są wyznaczone.
11: Mówi Rafał Peronie, prezes schroniska imienia świętego brata Alberta. Kurnik z ogrodzeniem pomagali zbudować się bezdomni. Przewodził im opiekun, który zapewnia, że to świetna inicjatywa uruchamiająca ludzi po przejściach. Pod opieką jest w sumie 15 kur, 2 koguty i 2 kaczki.
12: I rosół z bani, prawda?
11: No wiesz, co takie rzeczy, to są nasi przyjaciele, no,
12: oczywiście,
11: a nie nasz
12: że
11: posiłek.
12: Tak. A ty wiesz, że jest taki rosół z ryżem, rzodkiewką, awokado i ogórkiem zielonym?
11: Wiesz co, ja słyszałam o tym, natomiast chciałabym zdradzić, że ja, ponieważ nie potrafię zrobić sobie rosołu, robię sobie ryżankę. I to jest po prostu woda z kostką rosołową, i ryż i warchewka. Jest pyszne.
12: Super, a jeżeli chodzi o pogodę, to deszczowo w całej Polsce. Ryżanka, tak?
11: Ryżanka. Ja sobie to zawsze robiłam tak placebo, jak byłam chora, żeby sobie pojeść, nim rosół. Nikt nie miał mi kto zrobić w tamtych czasach.
12: Ale już teraz ma, tak? A to pozdrawiamy naczelnego kucharza. 5 minut po 19 na naszych zegarach. Michał Trawka, dzień dobry.

0: Chcecie dwa koła? Jak ktoś chce, to proponuję teraz zrobić głośniej. Jeszcze trochę. Okej, dobra, bo tak się akurat składa, że Vox właśnie daje dwa koła i na tych dwóch kołach można się wybrać na jakąś ciekawą wyprawę rowerową, bo tutaj o rower rzecz jasna chodzi. Trzeba tylko wejść na vox.fm.pl i tam się zgłosić. Trzeba napisać, z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. A później pierwsza zmiana przyjedzie i wręczy ci rower. Uczciwa opcja, prawda? No właśnie, a do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze kask. Umówmy się, bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. A jeszcze tutaj chodzi o was, o naszych słuchaczy, więc to nie może być inaczej. No a jakby tego było mało, to jeszcze dorzucamy voxowe gadżety. Więc vox.fm.pl, tam chodzicie, tam się zgłaszacie i później zgarniacie dwa koła.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Tak, to już jutro, panowie. I panie zresztą też. Jutro rusza Mundial Mistrzostwa Świata. Ależ się będzie działo. Tyle meczyków, tyle rzeczy do oglądania. No dajcie spokój. Pytanie tylko, komu kibicować, bo jak przecież wszyscy dobrze wiemy, no polska kadra finalnie nie zdołała się zakwalifikować, ale no każdy, myślę sobie, znajdzie jakąś drużynę, którą będzie wspierał. Być może będzie to USA, być może będzie to Japonia, być może będzie to Szwecja, która nas finalnie pozbawiła marzeń o Mistrzostwach Świata, albo Hiszpania, Argentyna, Francja. No do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla ciebie, dla siebie. Pytanie numer jeden, jakie się tutaj pojawia, to właśnie, no, kto wygra tegoroczną imprezę? Faworytów jest i to nawet kilku. Myślę tutaj Francja, Hiszpania, Argentyna, Brazylia, może nawet Portugalia. Kto wie, kto wie. Komu kibicujecie? Dajcie znać, bo przecież Polski, tak jak już wspomniałem, nie ma. A komuś kibicować przecież trzeba, prawda? 609-8698-69. Komu kibicujecie i kto waszym zdaniem wygra tegoroczny mundial?
1: Na pełnej z BOSFM.
0: A to już propozycja do bez listy. A cyje to konie. Calvi Remy. Daja.

0: To już jutro, to już jutro rusza Mundial Mistrzostwa Świata i pytanie do Was, komu kibicujecie? Ja się tego spodziewałem, że tutaj będzie Francja, będzie Hiszpania, będą też nawet Niemcy, ktoś Brazylii kibicuje, ale jest wiadomość, która mnie osobiście zaskoczyła. Curaçao. Jak ktoś nie wie, co to takiego, to nie chodzi o drink, tylko chodzi o takie państewko mieszczące się na Karaibach. I tak, też chcę to zaznaczyć. Nawet oni się zakwalifikowali do tegorocznego mundialu. Nawet oni. Z kim oni są w grupie? Już wam powiem co. No, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador. Coś mi się wydaje, że oni wyjdą z grupy. Ja dalej nie mogę tego przeboleć. Nawet jakieś Curaçao. A Polska? Nie, no ja nie wiem.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie Łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony Łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
6: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Kenneth MacDuff, człowiek, który przez korupcję i błędy systemu uniknął kary śmierci, samemu odbierając życie niewinnym kobietom. Posłuchajcie szokującej historii z Teksasu.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama. Vox FM.
10: Vox FM.
0: Gorzów.
11: Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Kierowca wjechał w pieszych, nie żyje 12-letni chłopiec i jego tata. Za chwilę też polityka. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku, a na koniec jeszcze sport. Przed polskimi siatkarzami kolejne zmagania w Lidze Narodów. Posłuchajcie.
12: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Tragedia na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego tata. Trwa ustalanie przyczyny wypadku. Na miejscu pracuje policja.
13: 52-letni mieszkaniec powiatu Ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
11: Mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca w wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ze szczegółami z Sejmu Mateusz Gołębiewski.
14: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
15: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
14: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
16: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
14: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
11: Przenosimy się do Irlandii. Nie ma sygnałów, żeby w nocnych zamieszkach ucierpieli Polacy, poinformowało polskie MSZ. Dyplomaci apelują jednak o ostrożność. Policja spodziewa się kolejnej niespokojnej nocy. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika na północy miasta. Ofiarą był pracownik ochrony zdrowia. Podejrzany 30-letni Hadi Alodit usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna pochodzi z Sudanu, ma status uchodźcy i wizę ważną do 2028 roku. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli nie dopełnić swoich obowiązków w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Prokuratura okręgowa w Siedlcach stawia zarzuty 24 osobom.
10: Nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP.
11: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. 12 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło w tej sprawie wyjaśnienia członkom obwodowych komisji wyborczych za niedopełnienie obowiązków. Grozi kara grzywna, a nawet kara do 2 lat więzienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Jutro o 14:00 polscy siatkarze podejmą kolejną walkę w Lidze Narodów. Zespół trenera Nikola Grbicia zmierzy się ze Słowenią. Nasza reprezentacja turniej zaczęła od zwycięstwa 3-0 w meczu z Kubą. Start jutrzejszego spotkania 14:00. Krakowie obchodzi swoje 120 urodziny. Feta już w piątek. Kibice i działacze Pasów przejdą ulicami miasta z Bazyliki Mariackiej aż do hali Tysiąclecia, by wspólnie świętować okrągłą rocznicę. Początek o 11:00.
19: Przejdziemy ulicami Krakowa przed pomnik Józefa Kałuży. Następnie będzie pomnik Henryka Jordana i świętego Jana Pawła II. Kolejne nasze wydarzenie to już hala stulecia i tu będzie spotkanie pokoleń przy jubileuszowym torcie.
11: Mówiła Wacha Sprzycka, prezes Stowarzyszenia Krakowia 1906. Krakowia jest najstarszym klubem sportowym w mieście. Powstała w czerwcu 1906 roku.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Może o pogodzie na jutro. Co ty na to,
21: Kasia? No pewnie, że tak bardzo chętnie. Ja czy ty?
20: To ty zacznij.
21: A ty skończysz.
20: Aha.
21: 14 stopni jutro w centrum, 14 na południu będzie cieplej, 18, także cieplejsze, wyższe temperatury południe kraju, no ale złe wiadomości przekaże kolega Michał Trawka.
20: No, że będzie deszcz.
21: Wszędzie deszcz, jutro będzie padało przez cały dzień i to wszędzie, noc będzie spokojniejsza, a o piątku na razie nie mówmy.
20: No ale jeszcze czwartek po drodze. I w czwartek też pada deszcz.
21: Jutro jest czwartek.
20: Aha, to ja patrzyłem na środę.
21: A na którą ty pogodę
20: okay.
21: patrzysz?
20: Poczekaj, 1984. Nie no, przepraszam, no pomyliło mi się.
21: Nic, tak czy siak pada deszcz, więc bez oba.
20: Dobra, to w czwartek pada deszcz, to jest czwartek, ustaliliśmy to. W piątek pada deszcz, piątek jest po czwartku, a po piątku jest sobota i też pada deszcz. Mało
21: pada
20: tego, miejscami
21: też
20: mogą nawet pojawić się burze. No tak czy nie?
21: No tak może być, tam masz całkowitą rację.
20: No.
21: Jeśli patrzysz na aktualną mapę i wiesz, jaki jest dzień.
20: Dziękuję, pozdrawiam.

ekstazę, pragnę twojej miłości. Jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to może warto się zgłosić do Pawelca, do Kochaj albo Rzucaj, umówmy się. On wie, jak sobie radzić z różnymi trudnymi sprawami, więc jeżeli faktycznie czujecie, że no, ta miłość od was ucieka, to Pawelec będzie dobrym rozwiązaniem. Voxfm.pl, tam odsyłam.

0: Next i Synchronized Sleeps w Vox FM w rytmie hitów 23 minuty po godzinie 20, a ja przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Elektryka i to międzynarodowy, a jak wszystkim wiadomo, elektryka prąd nie tyka, chociaż nie wiem, czy to też obejmuje dzień, gdzie jest mokro, gdzie pada deszcz. Wtedy bym jednak mimo wszystko nie ryzykował, ale mamy też Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze. A po zmroku? Jak nie widać? Dlaczego by nie?
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Mogę obiecać. Gwarantuję, że nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły, która zatrzyma muzykę w Vox FM, bo my przecież gramy w rytmie hitów, więc one cały czas muszą wybrzmiewać w naszych i waszych głośnikach. A to była Rihanna, właśnie w Vox FM. 27 minut dzieli nas od godziny 21, ale zanim 21, zanim wiadomości, no to właśnie co? Otóż to muzyka, muzyka. Halloway, między innymi już za chwilę.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Andy Dust, DJ Harris i Zocaria. Jeżeli się podoba ten utwór, to warto na niego głosować, bo to jest numer 3 naszej best listy. Box FM, zakładka best lista, tam chodzicie, tam głosujecie, tam są plusy, minusy, wszystko do waszej dyspozycji, a teraz troszeczkę sobie zwolnimy, tak żeby się odprężyć. Proszę bardzo.

0: Clean Bandit, Zala Larson w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil, godzina 21, to czas, rzecz jasna, najświeższych wiadomości. Z tymi przychodzi do studia Katarzyna Pilewska. Ja się z wami żegnam, słyszymy się jutro po godzinie 17. Tymczasem wszystkim wam, niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, życzę miłego, spokojnego wieczoru.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
19: Na początek afera dwóch wież. Jarosław Kaczyński niemal 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. W wiadomościach deklaracja Andrzeja Poczobuta przekazał, kiedy wraca na Białoruś. A na koniec jeszcze wyjątkowy maratończyk przebiegł 7 kontynentów. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
19: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna i ma związek z doprowadzeniem austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Szczegóły Julia Łata.
21: Poczobut podczas wizyty w Białymstoku zadeklarował, że nie zgodziłby się na przyjazd do Polski, gdyby nie dostał paszportu od białoruskich władz. Nie boi się powrotu i podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
22: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
21: Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat i jak przyznał, comiesięczne pikiety organizowane w Białymstoku dawały mu ogromne wsparcie.
22: To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi jest ze mną solidarnych.
21: Działacz Związku Polaków na Białorusi otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego.
19: Koleje Mazowieckie zabrały głos po zarzutach w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Usłyszał je, przypomnijmy, kierownik pociągu. Chodzi o głośne wydarzenie z lutego. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. A chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Więcej o tym Kinga Furch.
23: W przesłanym oświadczeniu przewoźnik poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z organami prowadzącymi postępowanie i na bieżąco przekazuje wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje. Jednocześnie spółka podkreśla, że ze względu na trwające śledztwo nie będzie komentować szczegółów sprawy do czasu ich zakończenia. Przypomnijmy, że radomska prokuratura postawiła kierownikowi pociągu zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Śledczy wskazują, że mężczyzna miał nie dopełnić obowiązków służbowych, doprowadzając do wypadku, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik. Prokuratura zarzuca także podejrzanemu narażenie kobiety podróżującej z dzieckiem na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
19: Czynności procesowe z podejrzanym przerwano ze względu na jego stan zdrowia. Od dzisiaj, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. To duże ułatwienie, mówi Maciej Kulchka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
3: W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
19: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Deszczowa pogoda przed nami i za nami. Dzisiaj padało wszędzie. W nocy powinno się to trochę uspokoić. Nie, niestety nie. Całą noc będzie padał deszcz. Około 11 stopni na północy. W centrum 10, na południu 12. Tam będzie najcieplej. Czwartek to temperatury maksymalne 18 stopni. Również na południu kraju. 15 w centrum, 14 na północy. No i deszcz. Wszędzie, wszędzie deszcz, który będzie z nami aż do końca tego tygodnia.
10: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
4: Kolejny wieczór i kolejne rozmowy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. Słuchaczy po drugiej stronie odbiorników i dzisiaj dwie ciekawe rozmowy. Będzie o tym, co dzieje się w mieście, ale także o młodzieży, o kształceniu jej pod kątem aktywności fizycznej. Najpierw jednak gościem będzie Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Jak ta wiosna się zaczęła właśnie dla strażników? Parkowanie. Jak to w tym roku, czy przez ostatnie miesiące kierowcy sobie radzili? Nie zajmowali krawężników?
5: Chyba nie ma takiego miejsca, gdzie takiego miasta w ogóle w Polsce, gdzie przepisy z zakresu dotyczące zatrzymania i postoju, prawidłowości tego zatrzymania i postoju są w 100% przestrzegane i takim jest Gorzów. Natomiast jeśli chodzi o samo centrum, wydaje mi się w Gorzowie, że tych wykroczeń jest troszkę mniej. No ale też trzeba powiedzieć, że te swoje siły dzielimy w ten sposób, żeby jednak centrum było pod w miarę stałą, doraźną naszą kontrolą. W miarę tych możliwości staramy się, aby to centrum w każdym zakresie, nie tylko parkowania, było dopilnowane, no bo jest to przestrzeń po pierwsze wyremontowana, po drugie założenie było takie, żeby ona służyła do celów też rekreacyjnych, też spacerowych, też do tego, aby można było się tam swobodnie poruszać rowerami i na pewno nielegalne, nieprawidłowe parkowanie utrudnia w tych czynnościach.
4: Gdzieś jakieś szczególne przypadki, szczególne miejsca, powiedzmy trochę o tym, żeby właśnie słuchaczom uzmysłowić, gdzie w Gorzowie jak źle parkują.
5: Wie pani, trudno mi się odnosić do konkretnych miejsc, bo jakbyśmy wyjechali tutaj od pani i przejechali to miasto, to chodniki, znaki ograniczające zakazy postoju, zakaz zatrzymywania się, strefy zamieszkania, w których można parkować tylko w miejscach wyznaczonych, czy też trawniki znajdują się wszędzie. Zamiast wskazywać konkretne miejsce ulicami, odniosę się do najbardziej drastycznych miejsc, w których kierowcy muszą być pewni, że no, pojazdy są odholowywane. A są odholowywane ze względu nie dlatego, że tak się nam chce, tylko że oprócz tego, że naruszają przepisy ruchu drogowego, to zachowania wpływają na również bezpieczeństwo użytkowników dróg. Mówiąc o tych miejscach, po pierwsze mam na myśli rejon skrzyżowań, po drugie rejon przejść dla pieszych, po trzecie zastawione chodniki w taki sposób, które no, już powodują uniemożliwienie przejścia, utrudnienie przejścia i zmuszają pieszych, bądź nie tylko piesi się poruszają, ale czasami osoby na wózkach, czasami o kulach, zmuszają je do wyjścia na jezdnię. Miejsca dla inwalidów, jeżeli parkują osoby nieposiadające odpowiedniej karty. Tutaj w tych sytuacjach no, postępujemy konsekwentnie, od lat zresztą, gdyż no, powiedzmy z jakiegoś wykroczenia porządkowego skutkiem jest taki, że coś się może nie podobać, może trochę utrudniać. Natomiast tam, gdzie w grę dochodzi czynnik zagrożenia bezpieczeństwa, no to czasami wolę wysłuchać gorzkich słów, że komuś coś się nie spodoba, zdecydowana interwencja, niż czytać nagłówki o jakichś wypadkach na dzieci na przejściach dla pieszych, tylko dlatego, że no, to już czasami czy przez pomyłkę, czy przez, czasami przez lekkomyślność tam zaparkował. I zamiast tych ulic to prosiłbym kierujących, aby no, w żadnym wypadku jednak nie parkowali w tych miejscach, których wyznaczyłem, bo to są takie miejsca istotne. Mówiłem tu o bezpieczeństwie, oczywiście miejsca dla inwalidów, no to jakby niekoniecznie wiąże się z bezpieczeństwem, natomiast no, są to miejsca dedykowane osobom, który w jakiś sposób już los doświadczył i odpowiednie organy uznały, że należy im się pewien przywilej. No, jak ktoś nie posiada tej karty, to nie powinien tych miejsc im zajmować.
4: Dokładnie, czyli rozumiem, że tak, blisko skrzyżowań kierowcy parkują, czy właśnie w okolicach przejść, a nawet na przejściach, bo kiedyś mi się zdarzyło też widzieć i nie rozumiem, jak można tak zaparkować.
5: No to jest taka, mi się wydaje, że zupełna lekkomyślność. Ja kiedyś czytałem, około 3-4% populacji posiada takie zaburzenia zwane socjopatią, zaburzenia osobowości. Ono charakteryzuje się tym takim jednym z cech tego zaburzenia jest to, że te osoby w sposób lekkomyślny odnoszą się do norm, które są ustanowione i po prostu uważają, że nie muszą ich przestrzegać. No, nasze subiektywne odczucie w tym przypadku nie ma znaczenia. Dopóki normy są ustanowione, no to będą egzekwowane.
4: I tak trzeba. To ja zapytam jeszcze o ten nasz tutaj pobliski bulwar, bo też czasem widzę właśnie strażnicy, czy podjeżdżają samochody, które tutaj parkują, a też jest właśnie zakaz.
5: No parkują i nie chodzi tylko o parkowanie, bo mimo, że pewnie w naszej świadomości utkwiła informacja, że na bulwarze można spożywać alkohol, to jednak można to w określonych warunkach i w określonym czasie. Tutaj Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego faktycznie uchwaliła uchwałę dopuszczającą spożywanie alkoholu na bulwarach naszych. Natomiast po pierwsze, może to się odbywać tylko w godzinach między 19 a 4. Po drugie rano, między 19 wieczorem a 4 rano. Po drugie, dotyczy alkoholu do 8%. I po trzecie, wyłączone są z tej zgody na spożywanie alkoholu miejsca rekreacji przeznaczone do zabaw dzieci. Dlatego tutaj w strażnicy, w szczególności w tych godzinach, kiedy ten zakaz dalej obowiązuje, sprawdzają, kontrolują te bulwary, no bo w tym czasie też największym stopniu z tego bulwaru korzystają rodziny z dziećmi, kiedy on ma taki charakter typowo rekreacyjny. No i po to te przepisy tak zostały skonstruowane, żeby w tym czasie nie mieszać tego tutaj spożywania alkoholu z rekreacją, z której często również korzystają najmłodsze dzieci.
4: Rozumiem. I też rozumiem też, że przy okazji właśnie jak są zaparkowane tak samochody, a nie inaczej.
5: Tak. No tutaj, proszę Państwa, się dziwię, na Nadbrzeżnej 17 tutaj, no też często ten bulwar, próbuje się go wykorzystać jako miejsce do parkowania, mimo że w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych, kilkadziesiąt metrów dalej są wolne miejsca do parkowania, bo to jeśli chodzi o ulicę Nadbrzeżną i strefę płatnego parkowania, to te miejsca generalnie można spokojnie znaleźć, dlatego tutaj zachęcamy do korzystania z tych miejsc, które są przeznaczone do parkowania, nie parkowania bezpośrednio na bulwarze, bo to jest miejsce rekreacyjne.
4: Dokładnie, a inaczej, no to cóż, trzeba się liczyć z odkorowaniem, tak jest, i ubędzie w portfelu co nieco, może nawet takie niemałe co nieco. To jeszcze jak drogowo, panie komendancie, to bym zapytała o te wraki. Czy jeszcze ciągle one zalegają, jeszcze ciągle są z tym problemy, jest mniej tego?
5: To znaczy, mi się wydaje, że to jest taki proces, który nie można mówić, że on ma jakąś krzywą sinusoidalną. To jest proces ciągły.
4: Konstans.
5: Proces ciągły, który będzie się odbywał w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów. Zawsze będzie tak, że część tych właścicieli po prostu je porzuca, zapomina o nich. Czasami gdzieś wyjeżdża, czasami kupuje stare pojazdy. W kiepskim stanie technicznym po zepsuciu okazuje się, że ich naprawa jest na tyle droga, że nie chcą tego robić, im się to nie opłaca. Natomiast no, to nie powód, żeby te samochody zalegały. W zeszłym roku podjęliśmy około 160 takich interwencji dotyczących wraków. W 87 przypadkach pojazdy były odholowane. W tym roku też już 30 wraków zostały z terenów Gorzowa odholowane. No to jakby już nie traktujemy tego jako wydarzenie nadzwyczajne, tylko normalną pracę. Weryfikujemy te informacje, które docierają do nas od mieszkańców Gorzowa, czasami od zarządców terenów. No natomiast też chciałbym się zwrócić do tych właścicieli starszych samochodów, że no żeby jednak zainteresowali się z nimi, bo często też oprócz tego, że one pozostają w miejscach publicznych w stanie wskazującym na nieużywanie, no to też bywają przypadki, kiedy właściciele samochodów swoim zachowaniem uniemożliwiają nam dotarcie do nich, co często mogłoby zapobiec odholowaniu pojazdów. Tu przepisy jasno wskazują ustawie o ewidencji ludności, że my ciągle mamy obowiązek meldunkowy. Mimo że nie ma przepisów karnych, to ten obowiązek meldunkowy ciągle istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje właścicielom pojazdu w ciągu 30 dni od zmiany danych, które są zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a jest tam adres zamieszkania, aby taki fakt zgłosić do właściwego Wydziału Komunikacji. No i często tak bywa, że właściciele pojazdów tych obowiązków nie wykonują, a strażnicy wykonują czynności, mając dostęp do baz danych, sprawdzają tylko te adresy, które widnieją w ewidencjach. No jeżeli nie uda się ustalić adresów zamieszkania tych pojazdów, no to już pozostaje tylko odholowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu drogowego nie nakazują takiego obowiązku poszukiwania pojazdu przed odholowaniem, jednak no jeżeli w szczególności sytuacja jest taka z pogranicza, bo te przepisy dotyczące odholowania mówią o tym, że można odholować samochód bez tablic rejestracyjnych bądź wskazujący na stan nieużywania. Ten stan nieużywania też można różnie interpretować, kiedy powiedzmy, że to są takie wstępne etapy takiego nieużywania, wskazuje jego stan, no to próbujemy dotrzeć do właścicieli, no ale czasami niestety zdarza się, ze względu na niewykonanie obowiązków przez tych właścicieli, tego nie możemy, no jesteśmy zmuszeni samochód odholować.
6: No stan i przy nieużywania, tych... tak wejdę, bo kojarzy mi się, gdzieś widziałam właśnie takie już zarośnięte, już te koła przez te rośliny.
5: No to są zupełnie oczywiste sytuacje, natomiast kodeks drogowy odnosi się do samochodów. To rośliny mogą być takim czynnikiem pomocniczym, my musimy ocenić stan pojazdu. No i jeśli chodzi o to zapominanie, no to też musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia, o to odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Fakt nieużywania pojazdu, jeżeli samochód nie jest wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji, powoduje, że my, mimo że go nie używamy, mamy cały czas obowiązek jego ubezpieczenia. Brak takiego ubezpieczenia przez 14 dni powoduje wydanie decyzji o karze administracyjnej przez fundusz gwarancyjny w kwocie 9600 zł dla pojazdu samochodowego, czyli pieniądze są
6: ogromne.
5: Bardzo duże. Powiedziałem o tej kwocie, ona jest wymierzana w momencie, kiedy pojazd nie jest ubezpieczony przez 14 dni. Do 14 dni proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, ale już od pierwszego dnia są naliczane. Tam najmniejsza kwota chyba za jeden dzień też będzie około 1400 zł. Także przypominamy również o tym obowiązku, ale też czasami spotykamy się z sytuacjami, kiedy samochód przez kilka lat faktycznie nie jest używany, wygląda jak brak i jest ubezpieczany. No, to jest zachowanie trochę takie, nazwę je, nielogiczne, bo no, ubezpieczenie kosztuje ileś tam pieniędzy. Rokowania co do samochodu naprawdę wyglądają, że on nigdy nie będzie jeździł. I troszeczkę to jest takie, po pierwsze, wyrzucanie własnych pieniędzy w błoto, takie metaforycznie można powiedzieć. No a z drugiej strony jednak samochód, który nie jest użytkowany i stan jego wskazuje i zachowanie właściciela, który nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do jego naprawy, że nie będzie użytkowany, to zajmuje przestrzeń, zajmuje miejsca do parkowania, które mogły być wykorzystane przez pojazdy normalnie, regularnie używane.
6: No z logiką ludzką jakby ogólnie nie da się wygrać, bo ona właśnie jest różna u różnych osób, no ale właśnie są tego skutki, duże kwoty, więc to też powinno dać do myślenia i najlepiej właśnie, moim zdaniem, najlepiej jest w ogóle zamykać wszystkie sprawy, bo te właśnie takie, tak, nie zapłacę, nie opłacę, nie przekażę, nie poinformuję o zmianie danych.
5: To wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będą powodowały żadnych skutków, a często powodują. No ładnie pani to ujęła. Warto w sytuacjach, kiedy ten pojazd już nie zamierzamy użytkować, ważne co z nim zrobić. Żeby co z nim zrobić, bo zamiast później wydawać własne pieniądze, to w przypadku oddania do stacji demontażu jeszcze tam można kilkaset złotych z takiego samochodu odzyskać i mieć czystą kartotekę i spokój, że nikt nie będzie przesyłał jakieś wezwań czy pukał do drzwi.
6: Dokładnie, jak wiemy, spokój to najcenniejsza rzecz w życiu.
5: Bardzo ważna. Myślę, że po zdrowiu jedna z najważniejszych.
6: Dokładnie. Panie komendancie, to teraz chciałabym zapytać o czystość, porządek, ale w sumie najpierw bym zaczęła od tego, że wiadomo, no za chwilę ruszą te wszystkie plenerowe imprezy, wydarzenia, no i mamy też zmiany, bo wartownia wraca nam na wał okrężny. Co pan o tym myśli? Dobry pomysł, bo jak wiemy, kiedyś rozmawialiśmy i Błonia, i tutaj ostatnio właśnie Bulwar Zachodni.
5: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, być może będą odczuwali, będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiarowy, nie wiem czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na chyba w którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby jednak, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy osób.
6: Dokładnie.
5: Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które, no, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkim dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i no, chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety. A tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. Na pewno to należy pozytywnie ocenić. No,

0: jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo Wartownia to nie jest jedyne wydarzenie.
1: Jedyne, ale właśnie od tego zaczęłam, bo zaraz przyjdziemy dalej.
0: Które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów.
1: Scena przy katedrze.
0: Mamy spotkania teatralne. No, pikniki chopinowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo.
1: Ale latem właśnie gdzieś te patrole...
0: Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Na swoje siły musimy tak zlokować. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie, faktycznie się odbywają. Praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli będzie Dobry Wieczór Gorzów i tutaj w tym zakresie jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń, będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przechodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwieniu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
1: Rozumiem. To teraz jeszcze jedna nam lokalizacja została, całkiem nowa pomysł prezydenta. Park Górczyński, w którym się odbędą urodziny Gorzowa. Czy tam właśnie, że tak powiem, będzie rzut strażników też w te okolice?
0: Oczywiście na pewno tutaj akcje policyjne będzie przeprowadzała Komenda Miejska Policji, ale te strażnicy tutaj w tym zakresie będą. Jest to impreza bardzo duża, także będziemy tutaj wspomagać, współuczestniczyć z policjantami w zabezpieczeniu porządku w czasie tej imprezy. Nie ulega wątpliwości. Sama lokalizacja chyba wydaje mi się dosyć fajna. Jest to największe gorzowskie osiedle. I trzeba powiedzieć, daje to taką możliwość dosyć elastycznego korzystania przez mieszkańców osiedli z oferty, która się pojawi w czasie Dni Gorzowa. Można powiedzieć, że te koncerty trwają przez kilka godzin. Nie wszystkie muszą nas interesować, ale tutaj z punktu widzenia tej bliskości jest to wygodne, żeby pójść na to, co chcemy, kiedy chcemy wrócić do domu, chwilę odpocząć i można wrócić na imprezę. Ja wiem, że są obawy związane z hałasem, no, ale to byśmy już popadli w taką całkowitą skrajność, gdybyśmy nie chcieli tych koncertów organizować. Te koncerty kończą się o godzinie 12, czyli wcale nie tak późno, bo często chyba myślę, że większość z nas weekendy spędza w taki sposób, że idzie później spać, także nie spodziewam się, żeby to były aż takie wielkie reperkusje dla mieszkańców osiedla Górczyn, a jest to dla nich okazja skorzystania z oferty Dni Gorzowa na wyciągnięcie ręki. Nawet nie trzeba będzie wsiadać do tramwaju.
1: Ewentualnie z centrum, czy właśnie z innych osiedli będą zjeżdżać do parku.
0: I tak by musieli dojechać do centrum
1: Górczyńskiego. Ale tak zastanowiłam się, bo Park Górczyński jest bardzo fajny, tylko ja tak sobie pomyślałam, że czy tam na przykład właśnie, jak będą takie gwiazdy jak Roxy Węgiel, Skolim, Markowska i jeszcze wielu innych, czy faktycznie to się pomieści? Bo tam mamy też infrastrukturę, tam jest, są te punkty gastronomiczne, siłownia chyba, jak dobrze pamiętam, taka na świeżym powietrzu. No, jest też sporo terenu, ale tak sobie myślę, czy to wszystko się...
0: Zapewniam panią, że Park Górczyński jest 10 razy dłuższy niż Stary Rynek, a w przypadku organizacji Dni Gorzowa na Starym Rynku też się wszyscy uczestnicy pomieścili. Uczestnictwo ma różny charakter. Nie wszyscy skaczą po scenie, niektórzy gdzieś tam przy kiełbasce siedzą sobie przy stoliku, niektórzy siedzą na ławce w bocznej uliczce. To są imprezy plenerowe, one mają inny charakter. To nie jest teatr, to nie jest filharmonia, gdzie pewna kindersztuba obowiązuje. I park jest na pewno na tyle duży, że pomieści wszystkich uczestników. Jak się pojawią pewne jakieś minimalne negatywne skutki, to one zostaną szybko usunięte. Tym bardziej, że to miejsce, gdzie będzie odbywały się głównie koncerty, w przyszłości będzie placem budowy, gdzie ma być budowany park wodny dla dzieci. Także zdecydowanie widzę więcej korzyści z tego tytułu niż strat.
1: Aha, okej. Okay. No miejmy nadzieję. Nowa lokalizacja też, że tak powiem, pierwszy raz, więc zobaczymy, jak faktycznie się sprawdzi.
0: No i jeszcze wróćmy, bo my tak sobie rozmawiamy o wątku artystycznym, ale pod kątem bezpieczeństwa, porządku, zdecydowanie łatwiej służbom zapewnić takie bezpieczeństwo, porządek w przestrzeni otwartej niż wtedy, kiedy impreza jest organizowana w przestrzeni silnie zurbanizowanej budynkami, gdyż no, jeżeli ktoś ma jakieś niecne zamiary łamania prawa, to ma duże, większe możliwości ukrycia się, że tak powiem. Także z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa też na przestrzeni otwartej łatwiej jest zabezpieczać takie imprezy.
1: To się bardzo cieszymy. Myślę, że słuchacze czy właśnie uczestnicy imprez będą zadowoleni, że strażnicy też będą czuwać, policjanci oczywiście przy okazji takich wydarzeń. To troszkę zmieniamy temat, choć trochę jest on powiązany. Śmiecenie, śmieci, czy to nadal jest problem? Są dzikie wysypiska, macie takie zgłoszenia, problemy, fotopułapki działają?
0: Są, oczywiście, że śmieci w dalszym ciągu są, ale mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko mniej. Te efekty, że tak powiem, przymusowego ośmietnikowania nas, oczywiście metaforycznie mówię, kilka lat temu została wprowadzona zmiana ustawowa, kiedy zmieniliśmy stan polegający na tym, że we własnym zakresie sobie podpisywaliśmy umowę z firmą, która stawiała nam pojemniki. No i to było trudne do sprawdzenia. W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach ten stan się zmienił na taki, że stało się to obowiązkiem gminy. No i jednak no, wiele osób, czy chce, czy nie chce, ma możliwość i korzysta z tych pojemników na odpady. Kwestie pozostają, część osób, które zalegają z płatnościami, ale to zawsze w każdych sytuacjach podatkowych czy parapodatkowych są służby przeznaczone do tego, aby windykować te należności. Ta zmiana była dobra. Owszem, można dywagować o sposobach rozliczenia, szukanie najlepszych rozwiązań, natomiast takie pozostawienie dowolności, kiedy po prostu część osób nie podpisywało umowy i robiło z tymi śmiećmi co chce, a jednak teraz te pojemniki ma, to spowodowało poprawę sytuacji, natomiast zawsze znajdą się osoby, które gdzieś tam przy sprzątaniu nie chcą im się wywieźć do PSZOK-ów, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tutaj no, co najmniej kilkanaście takich jakichś wysypisków w roku strażnicy znajdują i są wyciągane konsekwencje prawne. No tutaj, bo to jest jakby oczywiste. To, wbrew pozorom muszę powiedzieć, że sama przestrzeń Gorzowskich Murów wcale nie jest narażona na wysypisko śmieci. Tam miasto wprowadziło rozwiązania, które początkowo mogłyby się wydawać, że jednak nie przyniosą takiego skutku, jednak wprowadzenie szlabanów wjazdowych spowodowało, że te śmieci nie pojawiają się tam w ilościach masowych, bo nawet jeżeli ktoś ma te złe intencje, to po prostu poszuka sobie innego miejsca. Natomiast no, te osoby, które tam przebywają w celach rekreacyjnych, spacerują, no, ważne, żeby też tych odpadów nie wyrzucać, bo to się wiąże, takich drobnych nawet odpadów, bo to się wiąże z koniecznością posprzątania. No, muszę powiedzieć, napomknęła Pani o fotopułapkach na terenie Gorzowskich Muraw. Jest takie jedno miejsce, które pozostało, które łatwe dojechać i jest ono skryte. W zeszłym roku, jeśli fotopułapka pracowała tam przez 2 miesiące, to żaden przypadek nie został ujawniony. To znaczy, że te takie działania zapobiegawcze przynoszą efekt, co wcale nie znaczy, że w terenie okalającym jest już tak dobrze.
1: No, tutaj... no właśnie, bo chciałam zapytać, czy były jakieś grube tak zwane przypadki, że właśnie ktoś wywalił gruz, nie wiem, po remoncie, gdzieś centralnie.
0: No najgorszy przypadek no niestety jest taki, że no, taka osoba bezdomna, która zamieszkała na terenie prywatnym, no, terenie zalesionym, prywatnym, znaczy no, powiedzmy na pograniczu terenu prywatnego i miejskiego, ale poza Gorzowskimi Murawami, no stworzyła sobie śmietnisko tej ilości, tam można mierzyć metrami sześciennymi, a może nawet dziesiątkami metrów sześciennych.
1: Znosiła te wszystkie jakieś śmieciowe rzeczy?
0: Znosiła. No my ze swojej strony zrobiliśmy to, co było przewidziane w kodeksie postępowania, wyproszenia, jak skierowaliśmy wniosek do sądu, ale tutaj mimo zastosowanej, mimo wydanego orzeczenia okaże, no ta osoba nie jest zainteresowana, no i obawiam się, że tutaj obowiązek ukrotnienia tych śmieci spadnie jednak na miasto.
1: No, ale to rozumiem, jeszcze nadal one tam zalegają i nadal są?
0: Tak, na dzień dzisiejszy są. Tutaj czekaliśmy na orzeczenie sądu. No teoretycznie z punktu widzenia prawa w przypadku, gdyby miasto dokonało uprzątnięcia, w związku z tym, że w wyniku naszego postępowania został ustalony sprawca i stwierdzona jest wina konkretnej osoby, miasto ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym, czy ono będzie skuteczne, no to już jakby jest sprawa indywidualna.
1: Rozumiem. No, czyli no, mimo wszystko no, są takie różne przypadki, a takie właśnie centralnie, że ktoś gdzieś wyrzucił spore ilości jakichś tam śmieci, odpadów, coś takiego...
0: No zdarzają się, z zeszłego roku chyba możemy powiedzieć, to był zeszły rok, a może już wiosna tego roku, pojawiły się trumny na jednym z osiedli przy pojemnikach na odpady, przy altanie świetnikowej, kilka trumień, pustych oczywiście.
1: A mój Boże, właśnie chciałam zapytać.
0: tak, były puste. Tutaj podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. No i po kilku godzinach od podjęcia tych czynności, to były różnego rodzaju czynności, rozmowy z właścicielami poszczególnych zakładów pogrzebowych i wywiady, te trumny zniknęły. Do końca nie udało nam się ustalić, kto, przypisać winy konkretnej osobie, ale należy domniemywać, że niestety pochodziły one z któregoś zakładów pogrzebowych. Trumna jednak jest towarem dosyć specyficznym.
1: No dokładnie i nie powiem, żeby się nie rzucała w oczy.
0: Rzucała się w oczy, oczywiście, że się rzucała, ale po kilku godzinach od podjęcia czynności ta osoba, która tego dokonała, jednak doszła do wniosku, że jednak chyba warto to zabrać.
1: Ale co w ogóle kierowało, że ktoś te trumny w ogóle wystawił i przy śmietniku takim centralnie osiedlowym?
0: No muszę powiedzieć, że nie będę bawił się psychologa.
1: No dziwna sprawa zupełnie. A jakie to osiedle było?
0: Osiedle Górcze.
1: Aha. No to naprawdę dziwne, no różne rzeczy się widzi na śmietnikach, ale powiem szczerze, że trumny tak do tej pory nie zdarzyło mi się zobaczyć.
0: No tak, to była taka było to też zainteresowanie mediów, ale krótkotrwałe, bo tak jak powiedziałem, w wyniku tych podjętych przez nasze czynności pewnie potencjalny sprawca się przestraszył i te trumny zniknęły.
1: I nie
0: pojawiły się nigdzie indziej w przestrzeni publicznej, co ważne.
1: Ach jej, no to faktycznie, no dziwnie są. No trzeba odpowiedni sprzęt właśnie, przoki, nie przoki, no tutaj jeśli chodzi o zakłady, to one w ogóle mają jakieś swoje procedury i tak dalej, więc to oni chyba muszą też stosować je.
0: Jeśli mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej, no to są dodatkowe obowiązki, które wynikają z ustawy o odpadach. Te odpady powinny być rejestrowane i te firmy powinny podpisać umowy z firmami zajmującymi się wywozem odpadów i to są jakby odpady niezależne od odpadów komunalnych. To są zupełnie dwie inne grupy odpadów.
1: Rozumiem. To jeszcze chciałam zapytać, czy pan się cieszy, że będzie taki fantastyczny monitoring na Dominancie, na naszym pająku, w planach jest, nie wiem, czy pan słyszał. Specjalna kamera 360, która ma też
0: każde narzędzie
1: alarmować o pewnych zachowaniach chuligańskich, czy wybrykach właśnie policji, bo to wszystko ma być jakoś tam, wiadomo, połączone. Nie wiem, czy też właśnie strażnicy miejscy będą w to zaangażowani.
0: No nie, system monitoringu w Gorzowie działa w ten sposób, że jest to system miejski, który pod względem administracyjnym jest obsługiwany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Natomiast jest jakby, proszę nie łapać mnie za słowy, ale dla czytelności przekazu powiem, jakby wydzierżawiony, przekazany do dyspozycji, do użytkowania dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. To jest rozwiązaniem bardzo słusznym. To centrum monitoringu, jeśli chodzi o pracę operatorów, ono znajduje się bezpośrednio przy stanowisku kierowania, tam gdzie pracują oficerowie dyżurni. To jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wszelkie informacje, które są wyłapywane przez operatorów monitoringu dotyczące naruszeń prawa mogą być bezpośrednio przekazywane do oficera dyżurnego i to bardzo skraca czas na podjęcie interwencji, czyli to jest rozwiązanie dobrze i również ta kamera na Dominancie będzie wpięta w ten system.
1: Ona jest faktycznie potrzebna? tym miejscu?
0: A powiem pani, że kilka dni miałem takie sytuacje, że przyszła do mnie osoba, bo czasami patrzymy tylko pod kątem takiej chuliganerii, powiedzmy, że miała miejsce kolizja przy zjeździe z tego ronda, dosłownie przy tej dominancie, i przyszła do mnie taka osoba też z zapytaniem, znaczy nie wiedząc, że my nie administrujemy monitoringiem, czy jest tam kamera, bo jakby miała wątpliwości co do oceny prawnej tego zdarzenia i co do swojej winy. Czyli się okazuje, że mogą występować takie sytuacje, kiedy ona będzie możliwa do wykorzystania, a z tego, co czytałem, jej parametry mają pozwalać na obserwację bulwarów. Jeżeli faktycznie te parametry będą pozwalały na obserwację bulwarów, to wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne narzędzie.
1: No, jeśli chodzi o bulwary, no to mieliśmy kilka sytuacji z ubiegłego roku właśnie tutaj na bulwarze przy wartowni, no, szamotanina, ugodzenie nożem, czy też jak było miasteczko, już mówię tam ileś czasu temu, gdzie dwie grupy się starły kibiców, jak były oglądanie mistrzostw.
0: Tak, ale też mówię o takich sytuacjach w zimie, kiedy osoba weszła do...
1: Właśnie, też miałam powiedzieć.
0: I się utopiła. Naprawdę jest wielorakie możliwości wykorzystania i wiele różnego rodzaju sytuacji może wystąpić, w których kamera może pomóc w wykryciu, czasami zapobiegnięciu, czasami ujęciu sprawcy, a czasami zapobiegnięcia kamerę. Mi się wydaje, że nie powinniśmy się obrażać na rozwiązanie, które poprawia czy w mniejszym, czy w większym stopniu bezpieczeństwo gorzowia.
1: Ja uważam też, że bezpieczeństwo jest podstawą, ale teraz tak jakbym miała przyjąć, że tak powiem, argumentację drugich, że no ale ciągle będziemy monitorowani, ciągle będą nas podglądać.
0: Jest takie państwa, w których jesteśmy rozpoznawani na podstawie tęczówki oka. No oczywiście to nie jest sarkazm.
1: Z mojej strony to jest, nie jest u nas źle.
0: To jest porównanie. Ścierają się dwie potrzeby. Pierwsza potrzeba bezpieczeństwa, druga potrzeba intymności. Już raz padło w naszej rozmowie, że demokracja polega na tym, że decyzję podejmuje ten, który przedstawi takie racje, które są przyjmowane przez większość. Ja tak powiedziałem, ja się nie będę obrażał na wrażliwość innych. W związku z tym, że już przeszło 30 lat pracuję na rzecz bezpieczeństwa i dla mnie osobiście, i jak miałbym to ocenić przez pryzmat swojej rodziny, znajomych i przez swój osobisty, dla mnie bezpieczeństwo jest wartością większą niż to, że będę spacerował w miejscu publicznym, bo ciągle mówimy o miejscach publicznych, i będzie na mnie patrzyła kamera. Jeżeli nie będziemy naruszać przepisów prawa, no to nic z tego tytułu negatywnego się nie wydarzy. Ktoś ma prawo mieć inne zdanie, ale dopóki do systemu prawnego takie rozwiązania nie zostaną wprowadzone, no to w tej chwili dominuje potrzeba bezpieczeństwa.
1: No tak, bezpieczeństwo to jest podstawa, też tak uważam. To jeszcze, panie komendancie, zapytam o inną, że tak powiem, grupę ważną, o dziką zwierzynę. Jak ona tam zimowo-wiosennie pojawiała się w Gorzowie? Były zgłoszenia, są aktualnie, bo jak możemy poczytać, nie mówię stricte właśnie o Gorzowie, czy też o podgorzowskich miejscowościach, ale gdzieś tam, czy te dziki, czy gdzieś te wilki niby się w różnych tam leśnych kniejach bliżej gospodarstw gdzieś tam pojawiały, mieliśmy informacje, ale to inne miasta. U nas coś się takiego działo, dzieje?
0: Mi się wydaje, że lepszym adresatem tego pytania byłaby pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bo oni jakby zajmują się dziką zwierzyną i przedsięwzięciami związanymi z dziką zwierzyną. Natomiast na podstawie takich interwencji, które były zgłaszane do nas, bo często te informacje, mimo że później trafiają docelowo do Wydziału Ochrony Środowiska, no mieszkańcy dzwonią w pierwszej kolejności do nas. To jeśli chodzi o interwencje dotyczące dzików, a był taki czas, że jeśli chodzi o osiedle górcze, osiedle europejskie było dużo, w ostatnim czasie, jeśli chodzi o dziki, to w zasadzie takich interwencji nie ma. Pojawiają się sporadycznie dotyczące lisów, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj odnieść się do przestrzeni ostatnich kilku lat, z punktu widzenia tych informacji, które trafiają bezpośrednio do nas, bo też mieszkańcy mogą bezpośrednio tutaj zgłaszać swoje uwagi do Wydziału Ochrony Środowiska, to jest tych interwencji mniej, nawet zdecydowanie mniej. jeśli chodzi o dziką zwierzynę.
1: No to chyba się powinniśmy z tego powodu cieszyć, bo tak, zwierzyna może sobie swobodnie funkcjonować. Mieszkańcy też chyba albo już zaprzestali dokarmiania różnego typu, no, gdzieś zostawiania
0: tutaj jakichś... mam wątpliwości, ale może przynajmniej część mieszkańców dostrzega, że dokarmianie zwierzyny dzikiej może stanowić problem. A pewnie do jakiejś dojście do stanu idealnego, który nigdy nie nastąpi, to trochę jeszcze potrwa.
1: A jakie wątpliwości takie konkretne w jakimś przypadku ma pan a propos tego dokarmiania?
0: To nie ma żadnych wątpliwości. To jest zachowanie bardzo negatywne. Po pierwsze uczy dzikie zwierzęta, że nie zdobywa się pożywienia w środowisku naturalnym, tylko należy przyjść do terenów zurbanizowanych, zamieszkanych przez ludzi, a skoro ludzie tego nauczą, to będą zwierzęta przychodziły, a ludzie będą odczuwać negatywne skutki z tym związane, bo zwierzę dzikie w środowisku ludzkim będzie zachowywało się różnie. Może być spokojne, ale też może być zdenerwowane, może zdenerwować się hałas, zachowanie ludzi, zachowanie dzieci, które zupełnie ich proces krytycyzmu jest wyuczany z wiekiem. Może powodować zagrożenie bezpieczeństwa. Po drugie, przychodzenie, przelatywanie ptaków w silnie zurbanizowane rejony może być przyczyną też do roznoszenia różnego rodzaju chorób. Te odchody pozostawione, one mogą być dotykane przez dzieci, przenoszone przez nasze zwierzęta domowe, mogą w jakiś sposób trafiać do nas. No i jak uczy przykład z wycieczkowców, ostrożności nigdy dosyć, bo w momencie, kiedy dojdzie do zachorowania, to wtedy jesteśmy zdani na łaskę medycyny, która sobie albo poradzi dobrze, albo poradzi sobie nie do końca dobrze. Będzie potrzebowała czasu na rozwiązanie, jak to było w przypadku COVID-u.
1: No niestety z tym właśnie różnie jest. A propos właśnie nie chorób, ale zanieczyszczenia, no to wiemy, że nasz Park Róż, no to jest taki oblegany. Też tutaj skręcając ze Spichrzowej w Garbarę też mamy taki narożniczek, gdzie właśnie u góry gołębie sobie często tam siedzą i taki ładny jest wzorek, że tak powiem delikatnie na chodniku, no bo ciągle one są, więc nawet jak się uprzątnie, to za chwilę znów jest obsiane. No niestety tak się zdarza, takie miejsca są. No
0: jedyne, co możemy zrobić, to faktycznie zaniechania tego dokarmiania. No, to jest taka pierwsza czynność, która uczy zwierzęta, że można łatwo zdobyć pożywienie w tym miejscu, gdzie są dokarmiane i tutaj będą przelatywały. I to, że mamy takie chmary ponad nadmiarowe ptaków w centrum Gorzowa, tylko z tego wynika, bo one w środowisku naturalnym tyle pożywienia by nie zdobyło i część z nich przemieściłoby się tam, gdzie to pożywienie mogłoby zdobyć.
1: Dokładnie. To jeszcze tak myślę na zakończenie chciałabym zapytać, bo dawno nie rozmawialiśmy o biurze rzeczy znalezionych. Bo kiedyś były fajne jakieś takie perełki, jakieś znaleziska. Jak to wygląda teraz właśnie? Co tam najwięcej? Czego...
0: No nie ma perełek. No najczęściej jednak gubimy telefony komórkowe. One najczęściej do nas trafiają. I takich, no nie przychodzi mi chyba nic do głowy takiego, co by mogło nas tutaj bardzo poruszyć i naszych słuchaczy.
1: Bo pamiętam, że były jakieś banknoty w nóżce od jakiegoś taborecika. Coś gdzieś było poukrywane, ale to już dawne czasy.
0: Tak. To Neko tutaj w czasie tutaj rozbierania odpadów, które do nich trafiły, tutaj zostały znalezione moknaty.
1: A no, jakieś nietypowe rzeczy? Coś się trafia takiego?
0: Nie, ostatnio naprawdę nie. Bardzo rzadko rowery, najczęściej, tak jak powiedziałem, telefony komórkowe. Zdarzają się zostawione jakieś torby bądź walizki. To są praktycznie takie najczęstsze rzeczy. Więcej w ostatnim czasie nie mieliśmy takich nadzwyczajnych.
1: No i właśnie tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska, Wojciechowska, a ze mną radiowy gość Grzegorz Biegański, Biegański Jamnik Gorzów, czyli Klub Sztuk Walk. Witam Cię serdecznie.
3: Witam serdecznie.
1: Grzegorz, chciałabym Cię popytać właśnie, no bo wiadomo, no klub, więc działacie, mnóstwo sekcji właśnie, różne dyscypliny, dzieciaki, młodzież. Powiedz, jak to się, jeżeli możemy w cudzysłowie tak no podsumować ten jakiś okres czasu, dużo, mało, macie jakieś problemy, jak to właśnie wygląda?
3: Przede wszystkim dużym plusem było zmiana lokalizacji. Zmiana lokalizacji, więcej metrów, możliwość prowadzenia w jednym czasie 5 zajęć. No, mam takie kotary, które przedzielają nam dwie sale, które mamy. I co? No, doszła też do nas sekcja w międzyczasie bokserska. No to też tam nam pomogło. Jeżeli chodzi o problemy, no najważniejsze jest to, że każdy z trenerów robi swoją robotę tak zwaną. Każdy z trenerów jeździ na zawody, każdy z trenerów w razie czego zastępuje drugiego, czyli nie ma takiej sytuacji, bo jest nas razem 13 trenerów, więc w razie czego, jeżeli no, ktoś tam wyjeżdża albo zachoruje, nie ma problemu, od razu jest zastępstwo, więc cały czas działamy. Dzieci jest naprawdę sporo w każdej sekcji, dorosłych tak samo. Powoli, no cały czas zdobywamy kolejne medale, więc działamy. No między innymi tutaj teraz liczymy na sporo medali, zobaczymy w czerwcu, tylko zajmujemy się wyjazdem do Katowic na Mistrzostwa Polski w jiu-jitsu. No w zeszłym roku zdobyliśmy tam ponad 10 medali, mam nadzieję, że w tym roku
1: trzeba
3: będzie.
1: Trzeba pobić tą liczbę.
3: Dokładnie, więc tutaj też z sekcji bokserskiej dziewczyna, mimo to, że tam krótko trenuje, zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Polski, też fajnie.
1: Kiedy konkretnie te mistrzostwa? Czerwiec kiedy?
3: 9 jedziemy na ten weekend, tam 9-8 chyba. Czerwca jedziemy na taki kamp w brazylijskim jiu-jitsu MMA do Borowic, a tydzień później jedziemy na Mistrzostwa Polski do Katowic, więc no, najpierw tam jeszcze posparujemy, a później mam nadzieję, że...
1: Czyli taki tydzień ostatni intensywny będzie.
3: Dokładnie.
1: Także... No super sprawa. Ilu zawodników tutaj z klubu jedzie w sumie?
3: Zbieram ekipę tak naprawdę, ale chciałbym pojechać małym autobusem, czyli 20 parę osób.
1: Ale jak są, że tak powiem, predyspozycje, umiejętności, to trzeba brać jak najwięcej, żeby właśnie te medale się pojawiły.
3: No nie ukrywam, że tak. To cieszy. No, musimy się wykazywać. Właściwie nie musimy, chcemy się wykazywać też wynikami, nie oprócz tego, że prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też no, wyniki są jednak ważne.
1: Super, no myślę nawet, że istotą klubu sportowego jest osiąganie sukcesów, wyników, żeby to poszło w świat i tak dalej. A chciałabym cię zapytać właśnie, bo zawsze o tym rozmawiamy, o młodzieży, o dzieciakach. Wcześniej wiadomo, że ta nadwaga, bo to się pojawia, my też prym wiedziemy w tych jakichś rankingach, że otyłość i tak dalej. Czy ty widzisz, że to coś się zmienia na lepsze, czy wręcz odwrotnie? Szczerze właśnie, uczciwie. Bo musimy powiedzieć też, przetrzeć może rodzicom trochę też oczy.
3: Znaczy tak, może zacząłbym od tego, że często rozmawiamy z trenerami, że my nie prowadzimy w tych grupach zajęć sportowych, tylko rehabilitacyjnych. Te dzieci są, no nie są sprawne. Może tutaj przytoczę dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy. To są zupełnie inne dzieci. Te dzieci z Ukrainy są takimi dziećmi, które no my zaczynaliśmy, czyli czepak, bieganie gdzieś tam w kosza, w piłkę i tak dalej. I oni są właśnie tak jakby cofnięci. U nas przede wszystkim rodzice też są roszczeniowi. Coś tam dziecku, nie wiem, w paluszek się stanie, już jest katastrofa, już przepisuje do innego klubu. Tam też przechodzi z innego i tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież. Ale jest też młodzież i dzieci, którzy są faktycznie sprawni, którzy chcą. To nie ukrywam, że bardzo cieszy i wtedy z takich no jest szansa zrobienia dobrego zawodnika. A jeżeli chodzi o otyłość, no jest tu na przykład fajnym przykładem ten nasz Żabka, o którym rozmawialiśmy. Chłopak się wziął za siebie.
1: 30 kilo, tak? Zrzucił, jak dobrze pamiętam.
3: Szacunek dla niego i cały czas ćwiczy. Gdzieś tam dietę trzyma i można. Także...
1: Tylko tak mi się wydaje, że to też właśnie jest tak zwane samozaparcie, tak? Dyscyplina. A niestety te młode pokolenia no, nie mają tego. No, co to ukrywać? Zupełnie inne wychowanie, właśnie podejście rodzica, nie zawsze może takie adekwatne, że właśnie jak paluszek czy coś innego, czy brzuch i tak dalej, no to dziecko faktycznie już tak biorą, nie idź na trening, nie, bo jeszcze coś ci się dodatkowo zdarza, to właśnie wpływa wręcz odwrotnie, bo zupełnie inne są tam, że tak powiem, bodźce poruszane i też dziecko nie myśli o pewnych sprawach, które mogą powodować z kolei te jakieś bóle, inne rzeczy, stresowe sprawy w szkole, bo to się też z tym wiąże i może właśnie to by przeciwdziałało, a to tak się zapętla, mi się wydaje, i to tak tkwi w tym i póki no coś się z tym nie zrobi, no to tak będzie.
3: No staramy się. Robimy co u nas jest, ile możemy, ile w mocy jako trenerzy. No staramy się, żeby jednak przy niektórych osobach ta rehabilitacja zrobiła swoje. Jeżeli są jakieś problemy, też oczywiście rozmawiamy z rodzicami, robimy zebrania. No też w sekcji na przykład judo u mnie jest problem. Człowiek chce, żeby byli zawodnicy, a rodzice podejście mają takie, że przyprowadzają dzieci fajnie, tylko że nie pchają na wyjazdy na zawody. Mamy coś takiego, problem. Wyjazd na obóz to samo, ja tłumaczę tym rodzicom, że jeżeli wy od nas oczekujecie, oprócz tego, że mają być sprawni, że chcecie, aby te dzieci zdobywały wyniki, no to niestety te dzieci muszą jeździć i na zawody, i na obozy.
1: Ale to rodzice nie chcą, czy dzieci mają jakieś obawy? Bo powiem ci, że ja z kolei znam takie sytuacje, abstrahując w sensie, nawet to właśnie nie sztuk walki, ale nie wiem, przykładowo tańce i tak dalej, że dzieciaki się uczą, szkolą, ale do takiego występu właśnie na macie, na parkiecie mają te obawy, ten stres, że to dziecko się bardziej denerwuje i dlatego tak pytam, bo pewnie rodzice też mają w sumie udział, ale te dzieci właśnie, no niestety są jakieś takie, ja nie wiem, z czego też tak dokładnie to wynika, no nie jestem psychologiem, że mają te lęki jakieś i obawy, że właśnie nie poradzi sobie, że jakiś stres go zje, no tak jakby jakiś egzamin, tak, na przykład pisał, tak, czy ósmoklasisty, matura, jak już starszym się jest, ale że te lęki, przynajmniej mnie, mobilizowały bardziej, a teraz w większości mi się wydaje, że to jest odwrotnie właśnie, że to deprymuje, boi się, nie wyjdzie, fizjologiczne zaczynają się jakieś też problemy, nie?
3: No wiadomo, no, jest to stres. Jest to stres, tak jak przed innymi egzaminami, no ale sport przede wszystkim ma tego uczyć, czyli walki ze stresem, walki z postawieniem się do tego, żeby coś osiągnąć, bo no niestety nie od razu się wygrywa, nie zawsze się gdzieś tam ten egzamin zdaje, ale no po to jest ten sport, a innej możliwości nie ma, jak częste startowanie w zawodach, czy uczestniczenie w obozach, bo wtedy to dziecko, czy tam młodzież, czy tam dorosły, on się już oswaja z tym wszystkim i startując w jakichś tam których zawodach, już będzie do tego zupełnie inaczej podchodził. A u mnie wygląda to tak, że rodzice mają wpływ. Wziąć za rączkę, jedziesz i tyle. No, mnie nie trzeba było, to było na odwrót. Jak mi nie pozwalali, to ja...
1: To tym bardziej chciałaś.
3: To ja bardziej chciałem.
1: No tak to jest, ale okay. Te dzieciaki właśnie, są takie, że za rękę, teraz też ci mówię o tym tak, że nie powinno się przymuszać i tak dalej, a to wszystko trzeba wypośrodkować, bo to nie można ani w jedną, ani w drugą stronę przegiąć. A bywa różnie.
3: No nie może być tak, że rodzic słucha, co dziecko mówi i koniec. No bo to tak...
1: A też tak jest.
3: Tak jest, więc do nas też przychodzą właśnie, i to nie powiem, że nie większość dzieci, że one nie wiedzą, co się dzieje, że tutaj ktoś na nich krzyczy, że każe im coś robić. On mówi, że on nie będzie robił. Na samym początku my tak naprawdę, układamy te dzieci, żeby to ładnie zabrzmiało, żeby one wiedziały, co mają robić, że jak ja mówię, zrób przewrót w przód, to one ma zrobić przewrót w przód, a nie, bo mu się nie chce, bo no tak właśnie mamy z takimi dziećmi. No.
1: Czyli zupełnie taki w ogóle jakieś oderwanie, no, że tak powiem. Po co przychodzi, to jest trening, tak? To nie jest lekcja na przykład ZP-ów, tylko właśnie ćwiczenia i to trzeba wykonywać ćwiczenia.
3: No dokładnie, no, ale to też gdzieś tam myślę, że...
1: Czyli dodatkowa jeszcze taka wychowawcza praca.
3: Tak, dokładnie. Więcej, są rodzice, którzy przychodzą i mówią, że proszę mi, chcę...
1: Pomóc, bo sobie nie radzę?
3: Oni chcą, żebym ja go wychował. Jak? Proszę panią czy pana, oczywiście u mnie na zajęciach będzie chodził tak, jak trzeba, albo po prostu...
1: No tak, jest grupa.
3: Tak, albo po prostu zrezygnuję, bo rzadko to się zdarza, ale niestety niektóre dzieci są nie można ich ułożyć, jak ja to mówię, i niestety musimy zrezygnować z współpracy, ponieważ nie będziemy narażać całej grupy tych 15-20 osób że trener musi się cały czas zajmować tym jednym dzieckiem.
1: No tak, bo to w ogóle zaburza cykl w ogóle zajęć i ćwiczeń i wszystkiego.
3: Poza tym tutaj kolejny temat. Jest coraz więcej dzieci, które przychodzą z ADHD.
1: No właśnie miałam zapytać się, bo tego jest i w szkołach bardzo dużo tych orzeczeń, tych stwierdzeń ADHD, czy właśnie jakieś spektrum autyzmu. Tak. Te wszystkie neuronormatywne różne sprawy tutaj się pojawiają. Właśnie i tu też macie dzieciaki z takimi jakby wskazaniami.
3: Dokładnie. Mam zresztą to od razu widać gdzieś tam podczas prowadzenia zajęć. Rodzice proszą, ja się wcale nie dziwię, bo no, ciężka praca czeka tak naprawdę rodziców i to tak naprawdę przez całe życie. Jednak no, tak dwójka, trójka takich dzieci w grupie to już rozwala całe zajęcia. No i...
1: Bo ich chyba trzeba by było w osobną chyba taką jakby grupę.
3: Ale kilkuosobową.
1: Tak, kilkuosobową. Dokładnie, mała grupa.
3: Ja nawet takie zajęcia z Krystiankiem, fajny chłopak. No ale póki co pracujemy indywidualnie, bo no, na grupę to jeszcze nie ten czas, nie? No więc też działamy. Oprócz tego prowadzimy zajęcia, mam taką jedną grupę dzieci 13-15 lat, a właśnie z zespołem Downa, różne dzieci, które tworzą taką grupę i też staramy się usprawnić te dzieci, także też takie zajęcia też mamy u siebie w klubie.
1: No ja myślę, że to jest super też sprawa, bo bywa różnie, nie zawsze kluby właśnie chcą takimi dziećmi nawet pod względem takiej fizyczności się zajmować właśnie, żeby były sprawne, no bo to trzeba trochę inaczej podejść, inaczej to też zorganizować, nie?
3: Zupełnie inna praca jest z takimi dziećmi, zupełnie w trakcie tych zajęć zresztą sam trener na te 15 czy tam 12 dzieci jest na zajęciach, ciężko mi było to wszystko ogarnąć, bo różnie zachowują się te dzieci i pomagają w tych zajęciach rodzice, którzy są tak naprawdę trzy matki, jeden ojciec, którzy
1: wsparciem
3: ćwiczą z nami, bawią się z nami, śmiejemy się, bardzo fajna atmosfera i tak prowadzić właśnie można, nie? Także tak działamy.
1: No to dużo pracy, dużo wymagań, no bo to się tak nieraz wydaje, że trener uczy i wszystko, nie? No co w tym jakby trudnego, pokaże co ma robić, a to nie tak dokładnie polega, bo właśnie raz trzeba wykonać wiele pracy przed, zanim w ogóle się na tą matę wyjdzie.
3: Otóż to, dokładnie, także działamy na różne strony, fajnie, że u nas w klubie jest tylu trenerów, gdzie to się tak naprawdę wszyscy trenerzy robią to z pasji, to są byli zawodnicy, którzy medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, także i to w każdej dziedzinie są specjaliści, więc tu się cieszę, my idziemy cały czas do przodu i mam nadzieję, że będziesz jeszcze bardziej się rozwiniemy i będziemy dalej działać.
1: No ja właśnie tak chciałam zapytać ku końcowi naszej rozmowy, właśnie jakie plany, coś się szykuje, coś będzie nowego, czy to w sekcjach, czy to w jakimś może innym aspekcie, nie wiem, może na jakieś nowe zawody, bo zawsze wiem, też organizujecie, teraz nie mówiliśmy, właśnie dla maluchów zawody były.
3: W tym roku doszedłem do wniosku, że w jednym półroczu tego roku zrobię galę, a w drugim półroczu zawody judo międzynarodowe.
1: Okay, czyli na jesień, rozumiem,
3: na jesień,
1: tak? Coś
3: dokładnie.
1: Będzie dla młodszych ekip.
3: Na 100% robimy właśnie dla tych bąbli od 4 roku do 12 w Gorzowie zawody. No, na razie nie ukrywam, że zajęty jestem galą. Skończy się gala, też mamy obóz, który będziemy w sierpniu organizować w Lubniewicach. Oprócz tego jest plan zorganizowania takiego klubowego, wielkiego festynu u naszego głównego sponsora Franciszka Jamniuka, tam na jego posesji.
1: A czy w miejscu siedziby w galerii, bo też był taki jakby dzień otwarty, ala naborowy, ala taki pokazowy, coś
3: wrzesień. Wrzesień. Na pewno we wrześniu coś takiego zorganizujemy.
1: To w takim razie bardzo dziękuję. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański z klubu Biegański Jamniuk Gorzów.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: FM. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olka z Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
2: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
3: Utrudniał nam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
2: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
4: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
2: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie 2 z ratowników, kierowca karetki.
0: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, że polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
5: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
0: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
7: A to jest pytanie czy teza?
6: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
7: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktorze. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
6: Okej. Słucham pana.
7: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości się... To się ukształtowało.
6: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
7: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
6: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwa stowarzyszenie jest żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
7: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
6: Patrzę, że się wtuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
7: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność miasta władza jest po prostu beznadziejna.
6: Czerwona kartka dla rządu Tuska, to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier. Podkreślam, zacząć mówić, broń Boże, zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
7: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest, patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pań minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać.

0: Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji, moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nim z jednej listy, tak i zrobi z nich takich zakładników, tak to widzę, ale ostatecznie przegrałem z nami wybory.
1: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera? Nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać albo...
0: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam. Ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy. Natomiast nie zgadzam się z tym. Myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom, i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
2: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. Na szczegóły zna Dawid Olszewski.
3: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wypi.
4: Susza jest, i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
3: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
5: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
3: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
2: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzje dotyczące uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. I to alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
6: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
2: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
7: I czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców, dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
2: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem Ufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności, działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.
8: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
9: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, żeby nie przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej.
10: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są 5-osobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
11: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie?
12: No myślę, że wszystko z tych rzeczy, też przede wszystkim doświadczenie. Bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
2: Z Zofią Tekienialkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy, i studentami rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całego kraju. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w Polsce. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu w Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To okazja, aby poznać służbę mundurową i ratowniczą oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
13: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieski z aparatami ucieczkowymi.

0: którymi na co dzień w akcji pracujemy.
1: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
2: Czego się tu dowiecie?
3: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
4: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
5: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje. Jeśli nie reaguje, to podstawy czynności reanimacyjne według schematu.
6: Byliśmy tam w namiocie. Normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać.
7: Podczas Dnia Bezpieczeństwa oglądać można też specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie oraz wziąć udział w widowiskowych pokazach ratowniczych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.
8: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
9: W magazynie m.in. o tym, co w czasie najbliższego weekendu będzie dziać się w Lipianach, a będzie dziać się niesamowicie sportowo, ale także były prezydent Gorzowa dosadnie o sytuacji w Filharmonii Gorzowskiej. Warto posłuchać. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
10: Kierowcy ostrożnie, od czwartku zmiana na ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie, nie jeździcie na pamięć. W związku z budową drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy zostanie wprowadzona czasowo organizacja ruchu.
11: Chodzi o odcinek ulicy Wyszyńskiego od budynku numer 169 do ronda Barlinackiego. Zamknięty zostanie chodnik po stronie rzeki Kłodawki. Wyznaczone będzie tymczasowe przejście dla pieszych w rejonie budynku numer 169. Kierowcy i piesi, wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Owocową. Trzeba być czujnym, bo mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu oraz ręczne kierowanie pojazdami. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
10: Sytuacja jeszcze bardziej skomplikuje się w drugiej połowie czerwca. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa planuje częściowo zamknąć ulicę Owocową. Będą objazdy.
11: Trzy firmy chcą zbudować boisko dla Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Gorzowskie Inwestycje Miejskie otworzyły koperty z ofertami. Dwie mieszczą się w zakładanym budżecie, czyli 2 200 000 zł. Jedna jest wyższa o ponad 500 000. GIM analizuje propozycje. Inwestycja ma być gotowa do końca roku. Przy Cezibie, przy Warszawskiej, powstanie boisko na świeżym powietrzu do piłki nożnej ze sztuczną murawą, a także do koszykówki i siatkówki. Do tego bieżnia do skoków dal. Boisko będzie ogrodzone oraz oświetlone.
10: Ireneusz Maciej-Zmora rezygnuje z mandatu w Miejskiej Radzie. Jak oświadczył w swoich mediach społecznościowych, jego nazwisko na ostatnich posiedzeniach przyciągało za dużo uwagi i odciągało i od innych miejskich spraw. Jednocześnie podkreślił, że rezygnacja z mandatu nie jest przyznaniem z jego strony racji politycznym oponentom. Rada Miasta zajmie się wygaszeniem mandatu radnego Zmory najprawdopodobniej na czerwcowej sesji. Zgodnie z kodeksem wyborczym, jego miejsce w gremium powinien zająć Jarosław Baryła, choć kandydat musi jeszcze na to wyrazić zgodę. Przypomnijmy, już w trakcie majowej sesji Zmora zawiesił członkostwo w KO, przestał być też przewodniczącym klubu radnych.
9: Ponad 400 milionów do wydania na poprawę bezpieczeństwa w Lubuskim. Na co pójdą unijne pieniądze? Prezydent Gorzowa pyta marszałka województwa. Jacek Wójcicki wysłał list w tej sprawie. Chce wiedzieć, jakie zadania z tego programu będą realizowane na północy województwa. Czekamy na odpowiedź. Do tematu będziemy wracać.
11: Modernizacja stadionu piłkarskiego z miejskiej kasy. Szacowany koszt to 30 milionów złotych. W tym roku gorzowski magistrat ogłosi przetarg. Urzędnicy wyjaśniają, że nie ma rządowych programów, w których miasto mogłoby ubiegać się o dofinansowanie. Obecnie powstaje koncepcja, która będzie podstawą do szukania wykonawcy. Modernizacja została skonsultowana z gorzowskimi klubami piłkarskimi Wartą i Stilonem. Uwzględniono ich potrzeby, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
12: Przygotowujemy koncepcję stadionu piłkarskiego, która posłuży do ogłoszenia przetargu. Chcemy ogłosić przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, tak żeby firmy, które zgłoszą się do tego przetargu, które wygrają ewentualnie, będą jeszcze mogły przedstawić nam swoją koncepcję właśnie w oparciu o nasze założenia. To będzie jedna główna trybuna z całym zapleczem sportowym, czyli z szatniami, z odobą biologiczną. Obiekt, który szacujemy, że około 30 milionów będzie kosztował.
13: Skąd pieniądze?
12: Z budżetu miasta, ponieważ w tej chwili nie ma żadnego dofinansowania.
13: Kiedy ten stadion?
12: Chcielibyśmy, żeby w tym roku ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę i dać wykonawcy mniej więcej 2 lata na zakończenie budowy.
11: Wykonawca będzie miał 2 lata na zaprojektowanie i zbudowanie trybuny. Magistrat nie wyklucza w kolejnych latach dalszej rozbudowy obiektu, jeżeli będzie taka potrzeba.
10: Filharmonia Gorzowska została zepchnięta przez władze miasta na drugi plan, grzmi Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent miasta, za którego wybudowano obiekt. Pieniędzy wciąż brak, dyrekcja liczy na pomoc radnych, wilgoć na ścianach, psujące się systemy i nieszczelny dach nad foyer. Choć działania instytucji nie jest zagrożone, to sytuacja jest coraz trudniejsza. To żałosne, uważa Jędrzejczak.
14: Tym ludziom nie jest potrzebna Filharmonia. Zresztą Filharmonia została w Gorzowie tak naprawdę sprowadzona na margines, Zrobiono z tego dom kultury, w którym występują artyści i państwo się chwalą, że wystąpił taki czy inny artysta, czy aktor, czy tam ktoś zagrał, czy cyganie zaśpiewali, czy zagrała orkiestra Dęta. Istotą filharmonii jest zupełnie co innego. W innym celu była powoływana. Była to 16. filharmonia w kraju. Kto jeszcze pamięta, jakie osoby przyjeżdżały do Gorzowa z poparciem tych filharmonii, dlatego że uważano zarówno Krzysztof Penderecki, jak i wiele innych poważnych person ze świata kultury polskiej, ale też i międzynarodowej, uważali, że jest to kolejny element polskiej kultury, która wzbogaca się o 16. filharmonię, że polska kultura muzyczna, że polska kultura artystyczna ma kolejne miejsce do tego, żeby się rozwijać, że będą mogli grać polscy muzycy, dyrygować polscy dyrygenci, będą mogli występować polscy soliści, a jednocześnie polscy kompozytorzy będą mieli swój konkurs, bo taki konkurs żeśmy rozpoczęli polskiej muzyki współczesnej. I szliśmy w tym kierunku i to cieszyło się dużą popularnością, bo już mieliśmy niemal na wszystkich koncertach pełne sale. Nagrywaliśmy płyty, otrzymywaliśmy liczne nagrody. Chcę przypomnieć, że Maksym Węgerow dyrygował Filharmonią Gorzowską z laureatką pierwszego miejsca z Korei, konkursu Winiawskiego i tak dalej, można to wymienić. Tym ludziom nie jest to potrzebne, oni nie mają takich potrzeb, u nich największym wydarzeniem artystycznym jest wartownia i to im wystarczy. Jeżeli chodzi o obiekt, za ten obiekt, czyli za Filharmonię Gorzowską, dostaliśmy najwyższą nagrodę, jaką można było dostać w tym czasie w Polsce jako budynek użyteczności publicznej. On jest obiektem ekologicznym, ma na dachu trawę, jest przygotowany na różnego rodzaju sytuacje. No jest kwestia jego eksploatacji. Jeżeli jest właściwie eksploatowany, a dyrekcja i ludzie, którzy tym się zajmują, się na tym znają, a nie chodzą i nie opowiadają, kto ze znanych z pierwszych stron gazet popularnych czy z internetu u nich akurat był i wystąpił, był, ludzie płakali, a zajmuje się tym, do czego został powołany, to takiej sytuacji nie może być. Takiej sytuacji, jak pan widzi, nie ma w innych obiektach, bo właściwie są zarządzane. Jakby to jest jakby sprawa pierwsza i sprawa druga, to nie są żadne środki finansowe i w ramach każdej jednej inwestycji co jakiś czas nie tylko wymagany jest przegląd, ale też i bieżące naprawy. Nie wiem, co tam się psuje i co nie działa, jak to było eksploatowane, bo rzadko chodzę do Filharmonii, bo nie ma tam programu artystycznego, na który warto często chodzić. Niemniej jednak, jeżeli taka sytuacja jest, no to jest po prostu hańba dla władzy, dla radnych, którzy najwięcej czasu poświęcają na układanie się i robienie układu gorzowskiego na różnego rodzaju sposoby poprzez różnego rodzaju wpływy, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie ma czasu na Filharmonię, to po prostu zamknąć, tak jak komuniści w Związku Radzieckim, zróbcie tam ten magazyny ze zbożem i postawcie swoich znajomych, kumpli, rodziny na straży. Od znajomych rolników pobierzcie opłaty za kapustę, sałatę i sobie to zróbcie, bo jeżeli wam to jest niepotrzebne, to powiedzcie tym mieszkańcom Gorzowa, to co wam jest w tym mieście potrzebne, skoro wam już nic nie jest potrzebne poza waszymi prywatnymi sprawami.
10: Naprawy wymaga system centralnego kierowania obiektem. To według szacunków koszt nawet 400 tysięcy złotych. Dyrekcja Filharmonii złożyła także wniosek do ministerstwa. Na rządowe pieniądze liczyć może jednak dopiero w przyszłym roku.
11: Co piąty rodzic chciałby, żeby przedszkola pracowały dłużej. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w gorzowskich placówkach. Przypytano ponad 600 rodziców, a także pracowników przedszkoli. 80% jest zadowolona z godzin, w których przedszkola działają, a 20% chciałoby zmiany. Związane to jest z godzinami pracy, mówi Maria Szupiluk, radna Gorzowa.
2: Część chciałaby, żeby wcześniej zaczynać, część chciałaby, żeby później kończyć, bo jest to przede wszystkim związane z długością pracy. Więc myślę, że to zastanowienie się nad chociażby dwuzmianowością czy rozszerzeniem godzin pracy w przedszkolach jest ważne. Wiadomo, że przyzwyczajeni do takiej stałej pracy, do stałych godzin pracy, pracownicy też niechętnie chcieliby się początkowo, myślę, zgodzić na to. Natomiast to jest kwestia wytłumaczenia, rozmów przede wszystkim, ustaleń, na jakich zasadach, kto, kiedy, na czym polegałoby to, bo naszym głównym zadaniem jako miasta jest tak przygotować wszelkiego rodzaju sfery życia społecznego, w tym korzystania z placówek wychowania przedszkolnego czy żłobków, żeby one służyły ludziom, którzy mają dzieci. Sprawa nie została zamknięta, bo spotkał się komitet, zespół, który te ankiety

0: ta właśnie placówka, w której są, mogła im służyć na przykład przy wydłużonych godzinach pracy. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przeprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy, czy tata, i być odebrane później, powiedzmy, do tej 19, tak jak mama kończy swoje. Także są prowadzone ankiety, były prowadzone ankiety, są prowadzone rozmowy na ten temat, sprawa jest otwarta i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy i te rozwiązania będą na pewno prospołeczne i prorodzinne.
1: Magistrat nie wyklucza, że w przedszkolach, gdzie takich głosów jest najwięcej, godziny funkcjonowania zostaną wydłużone. Może to nastąpić od przyszłego roku.
2: W wodzie i na lądzie, biegnąc i na rowerze, to będzie wielkie święto sportu. W ten weekend odbędzie się jubileuszowa 10. edycja triatlonu Lipiany.
3: Przed nami triatlon Lipiany, 10. edycja.
4: Jubileusz.
3: Jubileusz, tak jest, już od 10 lat. No i w tym roku, jako że to jest 10. właśnie edycja, postanowiliśmy troszkę rozszerzyć tą imprezę. I bo do tej pory był to jeden dzień, teraz w tym roku mamy dwa dni, 13-14 czerwca. Pierwszego dnia będą zawody Open Water i bieg przełajowy, natomiast drugiego dnia, jak co roku, triatlon Lipiany.
4: Jak będzie wyglądać formuła triatlonu?
3: Triatlon u nas niezmiennie, dwa dystanse, sprint i olimpijka. Na tym sprincie to jest dystans do przepłynięcia 400 metrów, do jazdy rowerem mamy 18 km i biegu 4 km, natomiast na olimpijce 1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem i 10 km biegu. Zawody rozgrywane także w formule sztafet, ale co najważniejsze, co nas najbardziej cieszy, to o 10 rusza triatlon dzieci i młodzieży. Tam są największe emocje rodziców i dzieciaków i ogólnie to jest wspaniałe przeżycie. Dzieciaki będą się ścigały na dystansie 100 metrów pływania, 6 km jazdy rowerem i 1 km biegu.
4: To na pewno podczas tego wydarzenia jest bardzo wesoło dzieci.
3: Tak, to jest tak, emocje są niesamowite, jest dużo radości, dużo właśnie takiego przeżywania tego zwycięstwa, czy ogólnie dotarcia do mety. No jest to, są to bardzo emocjonujące, fajne zawody dla dzieciaków.
4: A dzieci bardziej są nastawione na tą rywalizację, czy raczej na tą zabawę?
3: Powiem tak, dzieci, które trenują w klubach, na rywalizację, natomiast mamy bardzo dużo też dzieciaków, które chcą się spróbować po prostu same ze sobą i wtedy to jest raczej tak dla fanów, bardziej tak właśnie na luzie i dla zabawy i to też jest super i fajne.
4: To wiemy, że dzieci mogą. A kto z dorosłych? Czy kierujecie tak jakby zawody do konkretnej grupy osób?
3: Tak, mamy i zawodników bardzo, bardzo szybkich i z poziomu mistrzostw Polski. Co roku są u nas tacy zawodnicy, ale gro, największa część jest to amatorów, którzy właśnie też przyjeżdżają się super pobawić sportem. Ten dystans po prostu pokonać siebie, że potrafią to zrobić i z tego mają też ogromną radość. Także myślę, że każdy, kto tutaj jest trochę wysportowany, trochę umie pływać, da sobie radę i może wystartować na tym krótkim dystansie. Specjalnie to jest pod takich ludzi właśnie pomyślane.
4: No to najważniejsze, jak się zapisać?
3: Najprościej przez stronę Triatlon Lipiany, to jest www.triatlonlipiany.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy, można się tam zapisać.
4: A jak ktoś się spóźni, to czy jest przewidziana jakaś pula dla spóźniackich, czy muszą czekać na przyszły rok?
3: No jeszcze można będzie w biurze zawodów się przed zawodami zapisać, ale to już tak niechętnie to robimy, ponieważ te listy startowe najlepiej, gdy są już domknięte wcześniej, gdy już wszystko wiemy, gdzie mamy zawodników już wszystkich policzonych, ale oczywiście, jeżeli ktoś na ostatnią chwilę się zdecyduje tak, że będzie mógł się w biurze zawodów zapisać, nie ma problemu.
4: Czy do takiego eventu trzeba się jakoś specjalnie przygotować?
3: Chodzi o dystanse. Oczywiście do dystansu olimpijskiego trzeba już się przygotowywać. Tego z marszu raczej się nie zrobi, natomiast do tego krótkiego dystansu, no wiadomo, że też trzeba się przygotować, ponieważ to jest

0: trochę tego wysiłku. Jednakże, no tak jak już wcześniej powiedziałem, każdy średnio wysportowany amator, który umie pływać, oczywiście i sobie da radę, żeby przepłynąć 400 metrów, jest w stanie ten dystans sobie w limicie czasu zrobić. I naprawdę zachęcam i polecam, żeby spróbować się w tej dyscyplinie sportu, bo jest to naprawdę piękna dyscyplina.
1: Czy pamięta pan może, jak było w tamtym roku, jaki był czas najlepszy, czy w ogóle kto wygrał, jakie były emocje wtedy?
0: To znaczy, no tak z głowy teraz czasów nie pamiętam, zwycięzcę pamiętam, wygrał to Aleksander Lewandowski, niestety to tragiczna historia, ponieważ parę miesięcy temu zginął podczas treningu rowerowego. I ten triatlon w tym roku, też jako że był to zawodnik, który u nas debiutował i który był bardzo związany z triatlonem Lipiany, i w tym roku ogólnie triatlon Lipiany jest poświęcony pamięci Aleksandra Lewandowskiego, żeby uczcić no, jakoś i zachować pamięć o tym wspaniałym młodym człowieku, który swoją pracą dotarł do kadry Polski i ogólnie był takim wzorem młodego sportowca, młodego mężczyzny.
1: To co jeszcze będzie wyjątkowego podczas tej edycji? Wiemy, że rozłożone na 2 dni, a co podczas tych 2 dni?
0: To znaczy pierwszy dzień to jest właśnie zawody Open Water. Są to zawody w pływaniu w wodach otwartych i tutaj zachęcam wszystkich pływaków, którzy lubią ten rodzaj sportu, czyli pływanie w jeziorach czy w innych naturalnych zbiornikach. Dystansy będą to 1000 metrów i 5000 metrów. 1000 metrów jest to wiadomo praktycznie dla każdego takiego średniego pływaka, natomiast 5000 metrów no to już jest taki większy wyczyn dla już takich lepszych, no bardziej zaawansowanych pływaków, ale robimy to dlatego, że jest bardzo mało tego typu zawodów w Polsce, natomiast jest duże zainteresowanie, więc no mamy nadzieję, że tutaj też frekwencja dopisze i że sporo takich maratończyków pływackich do nas przyjedzie w ten pierwszy dzień. I następnie o godzinie 17 będziemy mieli bieg przełajowy wokół jeziora Wondu po niezwykle fajnej, pięknej, urokliwej trasie, wymagającej, jednakże takiej dającej wielką satysfakcję, gdy się tu trasę przebiegnie. I myślę, że też będzie to bardzo fajne zawody dosłownie też dla wszystkich. Bez limitu czasu, także można nawet wziąć kijki, przejść na kijkach w formule takiej naprawdę luźnej. Też zapraszamy, też zachęcamy do wzięcia udziału w tym biegu.
1: Dużo tego pływania. A co w przypadku osób, które nie pływają? Czy mogą przyjść pokibicować? Czy są jakieś atrakcje też dla nich?
0: Jak najbardziej będziemy mieli atrakcje również dla kibiców, szczególnie tych najmłodszych. Będą i dmuchańce, będą jakieś oczywiście szeroka oferta gastronomiczna. Będą gry, zabawy dla dzieci, animacje dla dzieci. No, staramy się też zrobić właśnie pod kątem tak, żeby jak najwięcej ściągnąć młodych ludzi, czyli właśnie dzieci, młodzieży, żeby pokazywać im tą właśnie stronę sportową, która uważam, że w dzisiejszych czasach jest no niezwykle ważne, żeby gdzieś tam do tego ruchu te dzieciaki zachęcać.
1: A jeżeli jeszcze wrócę do tych przygotowań, jeżeli ktoś w przyszłości chce wziąć udział, to kiedy najlepiej zacząć w ogóle? Jak wcześniej przed takimi zawodami?
0: Tak, zachęcam ogólnie sport uprawiać cały czas.
1: Oczywiście, wiadomo.
0: Jeżeli wyjdziemy sobie na ten rower, trochę jeździmy, trochę pobiegamy, pojedziemy sobie na ten basen, to tak naprawdę taki krótki dystans można bez żadnych przygotowań sobie zrobić. Gdy ktoś już podejdzie do tego bardziej ambitnie i chciałby już jakiś swój tam czas wymarzony, założony zrobić, no to wtedy no myślę, że takie pół roku to jest taki czas, gdzie można sobie obrać ten cel, no i do tego swojego celu dążyć i pod okiem trenera, czy samemu. Dzisiaj jest dużo też różnych podpowiedzi, można w internecie znaleźć i myślę, że pół roku to jest takie, że fajnie można się przygotować i sobie wystartować w takim triatlonie. No i super się bawić, super mieć przygodę.
2: Mówił Krzysztof Czardota, organizator. Szczegóły na stronach imprezy.
3: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Moim gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Czy gorzowianie zarzucili już GTBS wnioskami o przyznanie mieszkania przy Przemysłowej?
5: Zainteresowanie jest ogromne. Od poniedziałku do naszego biura przychodzą osoby, które są zainteresowane wynajmem. Wydaliśmy już kilkadziesiąt wniosków. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie przy ulicy Przemysłowej, muszą taki wniosek złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami do końca czerwca. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, w naszym biurze i złożyć albo bezpośrednio w biurze firmy, albo wysłać pocztą. Mhm.
4: Mówimy o tym, no bo w poniedziałek gruchnęła informacja o tym, że nie tylko rusza nabór na te mieszkania, które się budują, ale w dodatku te mieszkania będą wcześniej. Bo będą już właściwie we wrześniu, czyli w październiku będzie można już się rozłożyć na...
5: Przyspieszyliśmy faktycznie nabór w związku z tym, że inwestycja przebiega planowo, a nawet więcej. Udało nam się wspólnie z wykonawcą doprowadzić do tego, że oddamy mieszkania przed planowanym terminem, czyli było planowane na koniec grudnia bieżącego roku. Oddamy we wrześniu, tak aby od 1 października umożliwić wprowadzenie się nowych najemców. Od początku, jak trwała inwestycja, to wspólnie z wykonawcą staraliśmy się, żeby zachować termin przewidziany zgodnie z umową, a my jako spółka GTBS również czyniliśmy działania, aby wykonawca miał jak najlepsze warunki do realizacji robót budowlanych. A jako inwestor możemy to w też pewien sposób wspomóc w uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń, czy też usuwaniu barier formalno-prawnych, i to wspólnie z firmą ze Szczecina czyniliśmy. W związku z tym udało nam się termin oddania mieszkań do użytku znacząco przyspieszyć.
4: No dobrze, na czym to w praktyce polegało? No bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo mroźną zimę, więc zazwyczaj w tym czasie budowlanka stoi i ona była dosyć długa. Mieszkańcy mogą się zastanawiać, czy tam nie ma jakichś puszerek, czy ściany trzymają pion i tak dalej.
5: To sam proces realizacji robót przebiegał zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej, natomiast my jako inwestor cały czas patrzyliśmy wykonawcy przysłowiowo na ręce, a ponadto sam wykonawca stwierdził na konferencji prasowej, że byliśmy wymagającym inwestorem i z odpowiedzialnością pełną podchodziliśmy jako inwestor do tego, żeby i jakość wykonania mieszkań była dobra, ale również, żeby cała organizacja budowy przebiegała w sposób jak najlepszy. I udało się to przyspieszenie właśnie uzyskać dzięki temu, że staraliśmy się być nawet ponad to, co umowa przewidywała, uczestniczyć w tym procesie wykonawczym, na radach budowy, czy też w momencie, kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności czy problemy, to nie zostawiliśmy firmę samą, tylko próbowaliśmy ich wspomóc w Gorzowie, czy w urzędach, czy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Cieszy nas bardzo, że udało się to zrobić, to znaczy przyspieszyć proces budowlany, i cieszy nas słowa też prezesa firmy, wykonawcy, który ma bogaty już ponad 30-letnie doświadczenie i też w czasie konferencji stwierdził, że w gronie inwestorów, z którymi współpracował przez ostatnie lata, jesteśmy, jak powiem, w ścisłej trójce, jeżeli chodzi o współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z wykonawcy, który na bieżąco reagował na wszystkie nasze uwagi czy te zapotrzebowania.
4: Dobra, to jest tak. Tam jest 97 mieszkań, tak? łącznie?
5: 97 łącznie mieszkań.
4: Z czego większość to są te M2?
5: 11 mieszkań jednopokojowych, 71 dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I z tej łącznej puli 4 mieszkania zamierzamy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych.
4: Właśnie, kto ma największe szanse, kto właściwie może się ubiegać o takie mieszkanie? No bo słyszymy, że wnioski napływają, ale kto ma największe szanse?
5: Wprowadziliśmy system punktowy. Za poszczególne kryteria będą przyznawane dodatkowe punkty. I te punkty wynikały z oczekiwań, czy to władz miasta, czy też mieszkańców, co do zapotrzebowania na określone grupy mieszkańców społeczne. Najwięcej punktów można uzyskać za rozliczanie się podatku w Gorzowie. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za niepełnosprawność, za dzieci na utrzymaniu. Premiowane też będą osoby do 35 roku życia, jak również osoby, które są już w wieku starszym, powyżej 60 roku życia.
4: Czynsze, na jakim poziomie będą się kształtowały, to już wiadomo?
5: Tak. Wstępnie wiadomo, czynsz nie przekroczy kwoty 26 zł za metr kwadratowy. Nie przekroczy, dlatego że ostateczna stawka czynszu będzie znana po realizacji inwestycji. Zasada jest taka, im mniejszy koszt inwestycji, tym również mniejszy czynsz. Przypuszczam, że nieznacznie ta kwota trochę spadnie. Tu zaznaczam też, że TBS-y prowadzą inwestycje w takich dwóch formach. TBS może pobierać tak zwaną partycypację, czyli wkład własny do 30% kosztów budowy. To oznaczałoby w przypadku naszej inwestycji, że każdy mieszkaniec musiałby mieć ten wkład własny w wysokości około 100 tysięcy złotych w zależności od wielkości mieszkania. My z tego zrezygnowaliśmy, bo całą inwestycję prowadzimy bez udziału wkładu finansowego mieszkańców i aby się wprowadzić, nie trzeba wnosić tej partycypacji, wystarczy kwota kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu.
4: Czyli ten czynsz, bo tam mieszkania są mniej więcej 40 parę metrów, tak? Z grubsza.
5: Mieszkania, tak. Mieszkania są około 40 paru metrów, dokładnie od 25 metrów do 74 metrów.
4: Czyli miesięczny czynsz to około 900 zł.
5: Jeżeli, no podam przykładowe, jak w przypadku mieszkania 30-metrowego, jedna osoba, bo to jest kawalerka, czynsz to będzie wynosił około 790 zł plus 270 media. Media to oznacza ogrzewanie, ciepłowoda użytkowa, woda, śmieci, kanalizacja i tak dalej. I także łączny czynsz zamknie się w kwocie 1000, około, tak szacujemy, 100 zł. W przypadku mieszkania 40-metrowego, czyli takiego już dwupokojowego przy dwóch osobach, no to wtedy ta kwota będzie wynosiła około 1500 zł. I to już mówimy o wszystkich kosztach.
4: Miejsca parkingowe, garaże zapewnia się?
5: Zapewnione są dla mieszkańców miejsca parkingowe na wewnętrznym dziedzińcu i na jedno mieszkanie będzie przypadało jedno miejsce parkingowe. W mojej ocenie to jest zupełnie wystarczające, w związku z tym, że zabudowa na Zawarciu jest całkiem inna niż na Górczynie, nie ma tu wysokich bloków, zabudowa jest też taka mniej luźniejsza i też trzeba dodać, że ulica Przemysłowa też jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Mamy od lat komunikację przy ulicy Grobla, jak również już, jak powiem, w kontekście nowych mieszkańców powróciła po wielu latach komunikacja miejska na ulicę Przemysłową i przystanek znajduje się dokładnie przy naszym nowym budynku.
4: No tak, to prawda. We wrześniu ma być koniec, więc co tam jeszcze zostało do zrobienia?
5: W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Już stan jest surowy, zamknięty. Część elewacji została zrobiona. Wewnątrz są instalowane wanny. umywalki w łazienkach, zlewo zmywaki w kuchni czy piekarniki elektryczne. Później będą montowane drzwi, no i też istotne jest, żeby też całe zagospodarowanie zewnętrzne budynku zostało również do września wykonane, czyli parkingi, chodniki, plac zabaw, czy też odpowiednio zagospodarowana zieleń.
4: Mhm, czyli mieszkaniec, który będzie się tam wprowadzał, co zastanie na miejscu?
5: Mieszkaniec, który będzie się wprowadzał, będzie miał wymalowane ściany, na podłodze położone panele, grzejniki, wstawione oczywiście okna, drzwi, łazienkę już w pełni wyposażoną, dlatego że i położone kafelki w łazience, i wanna, i umywalka. Natomiast w kuchni również, czy w kuchni, czy w aneksie kuchennym, zlewozmywak z piekarnikiem elektrycznym i też wokół tego położone kafelki, płytki. Żeby zamieszkać, wystarczy będzie tak naprawdę mieć własne miejsce do spania, w postaci materasa czy łóżka, no i też oczywiście wkręci żarówkę, żeby było oświetlenie.
4: Jeżeli ktoś przejdzie przez to sito, to on tam będzie mógł sobie mieszkać właściwie do końca, tak?
5: Tak, formuła.
4: To nie jest jakiś wynajem czasowy.
5: Nie, nie. Formuła jest taka TBS-u, że to jest najem instytucjonalny, bezpieczny najem. Naprawdę trzeba sobie zasłużyć, żeby stracić miejsce w TBS-ie. Umowę podpisujemy na 15 lat, przy czym po 15 latach one są dalej przedłużane. To nie jest tak, że po 15 latach kończy się umowa i dziękujemy najemcy. Jest to duża zaleta wobec mieszkań na prywatnym rynku. Ja od razu zaznaczam, że często jest takie porównanie naszych mieszkań do tych mieszkań we wspólnotach własnościowych czy spółdzielniach. Nie, to my jesteśmy innym rynkiem. Nas należy porównywać z wolnym rynkiem, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie do osoby prywatnej. To jeżeli chodzi też o kwestię samej umowy najmu, prywatny właściciel tak de facto w każdej chwili może zmienić swoje plany życiowe i stwierdzić, że mieszkanie jest mu potrzebne i wypowiedzieć umowę. U nas nie jest to możliwe, również zgodnie z wieloma przepisami są najemcy chronieni. I tak samo często są porównywane stawki czynszu. To jest pewne zafałszowanie, jak nasze stawki czynszu się porównuje ze stawkami w spółdzielniach czy mieszkaniach własnościowych. Oczywiście, że jak ktoś ma mieszkanie na własność, to ta stawka czynszu jest niższa niż u nas, ale zapomina się o jednym. Żeby mieć mieszkanie na własność, to trzeba najpierw wyłożyć kilkaset tysięcy złotych albo wziąć kredyt. I wtedy ten czynsz też jest odpowiednio niższy. U nas stawka czynszu obejmuje wszystko, koszty budowy, inwestycji i tak dalej. I najemcy tak naprawdę nic nie interesuje. Wystarczy, że wpłaci tylko kaucję w wysokości od około 10 do 20 tysięcy złotych i może spokojnie mieszkać.
4: Tu jest 97 mieszkań, ale już nieraz rozmawialiśmy, że tych potrzebujących kolejka to jest kilkaset rodzin. To oznacza, że no, co najwyżej część zostanie zaspokojona. Ale słyszymy, że na tym budynku nie skończy, tak? Bo po 20 latach GTB zaczął budować i prawdopodobnie będzie budował dalej.
5: Nie zamierzamy poprzestać. Moim celem jest, żeby kontynuować proces inwestycyjny. To jak 4 lata temu stałem prezesem GTB-u, to też takie określiłem cele krótko-średnioterminowe. Celem właśnie średnioterminowym to było właśnie oddanie tego budynku do użytku, czyli realizacja inwestycji. I ten cel średnioterminowy właśnie, jak powiem, już realizujemy. Natomiast moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto, i w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak?
5: Sama działka wskazuje, działka jest mniejsza, także to będzie mniejszy budynek, ale też na tym nie poprzestajemy, bo tam w tym roku na ulicy Grobla już będziemy przystępować do prac projektowych, natomiast idziemy krok dalej. Moim marzeniem jest zagospodarowanie wszystkich przestrzeni w okolicy wolnej, szczególnie przy ulicy Przemysłowej, i w tym celu rozmawiamy, współpracujemy faktycznie, bo już pracę zaczęliśmy, tworzenia takiej wstępnej koncepcji zagospodarowania ulicy Przemysłowej z Instytutem Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. I w tym tygodniu też mieliśmy spotkanie, zapoznaliśmy się, tak powiem, ze wstępnymi koncepcjami, pracami zrealizowanymi w ramach tego wydziału. Daliśmy taką wolną rękę dla studentów wydziału, trochę wodze fantazji, żeby określili, co by mogli widzieć na tym terenie. Także myślę, że w kolejnych latach, to już trzeba myśleć bardziej o dekadzie, będą zagospodarowane kolejne tereny przy ulicy Przemysłowej.
4: Ale to chodzi o te tereny, jak się idzie od centrum w kierunku wału?
5: To tereny przy ulicy Przemysłowej, czyli tak naprawdę ten kwartał pomiędzy ulicą Kolejową a kanałem Ulgi. Tam są wolne przestrzenie przylegające bezpośrednio do też naszej inwestycji i tu prowadzimy rozmowy z miastem w celu określenia dalszych kroków, już tak rozłożonych na całą dekadę, w którym kierunku spółka mogłaby się rozwijać i inwestować w budownictwo mieszkaniowe.
4: Żeby inwestować, żeby budować, no trzeba mieć pieniądze. Skąd te pieniądze będą pozyskiwane?
5: Na inwestycje szukamy środków zewnętrznych i są to środki zewnętrzne spoza miasta, nawet spoza województwa, środki centralne, i na tą inwestycję również pozyskaliśmy środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z Funduszu Dopłat, i tam, gdzie widziałem możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to staraliśmy się to robić i myślę, że to po rozliczeniu inwestycji okaże się ostatecznie, ale nawet udało się lepiej niż zakładałem. Myślę, że zamkniemy się w środkach zewnętrznych pozyskanych o w kilkunastu milionach i zbliżymy się do 50% kosztów inwestycji, które zostaną pozyskane bezwrotnych środków zewnętrznych. Na resztę kosztów inwestycji zaciągnęliśmy preferencyjny kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Też było dużym sukcesem firmy. Tych środków kredytowych w skali kraju było już niewiele i było więcej chętnych niż środków. Nasz wniosek, co mnie bardzo cieszy, w tamtym roku uzyskał pierwsze miejsce w skali kraju. Był to najlepszy wniosek kredytowy. Za to też dziękuję pracownikom firmy i dzięki temu mogliśmy ten kredyt preferencyjny pozyskać.
4: To kończąc kwestię związaną z tym budynkiem, czy to, że około 3 miesiące krócej ta budowa potrwa, to znaczy, że też będzie ostatecznie taniej?
5: Nie, na to wpływu nie ma. Mamy umowę z wykonawcą. Umowa jest...
4: No bo jest mniej roboczogodzin.
5: Umowa jest stała z wykonawcą. Ona wynika z przetargu. Wyłączyliśmy wykonawcę w przetargu. Tam została określona kwota i to idzie w dwie strony. Gdyby było opóźnienie, no to ryzyko bierze wykonawca na siebie. Jest przyspieszenie, można powiedzieć, na tym zyskuje, ale tak naprawdę te roboczogodziny zostały wykonane wcześniej. Osoby, które śledziły budowę, a ja śledziłem na bieżąco poprzez kamery też, które mamy zainstalowane na budowie, to proszę Państwa, tam praca i w soboty była wykonywana i tak dalej. I też na to uwagę zwracaliśmy, żeby każdy dzień, poza oczywiście dniami świątecznymi, był wykorzystany.
4: To tyle, jeżeli chodzi o tą sprawę związaną z GTPS-em. Teraz porozmawiajmy trochę o tych sprawach regionu. No, o kolei porozmawiamy, no bo to jest niestety sytuacja, Niewiele się zmienia, mimo różnych zapowiedzi. Słyszymy, że tutaj pociągi przeszły wszystkie serwisy, więc możemy zakładać, że będą wreszcie jeździły. Pojeździły tydzień, dwa i znowu przestały jeździć. No i pytanie, czy co może zmienić, czy ta spółka, którą przecież Sejmik, Zarząd Województwa powołał, czy ona tą sytuację rozwiąże, no bo pociągi będą te same, chodzi o tabor. One nowsze nie będą w tym 2030 roku, jeżeli ta spółka przejmie wtedy te połączenia. Czy gorzowianie, czy mieszkańcy Lubuskiego mogą liczyć, że wreszcie, kiedy się idzie na pociąg, na dworzec, to można mieć pewność, że on raczej odjedzie?
5: Z niepokojem obserwuję, że w naszym lubuskim oddziale Polregio zmiany następują, ale tylko na stanowiskach dyrektora. To dyrektor jeden kolejnego zastępuje i niestety każdy zapowiada, że będzie lepiej. Sytuacja, i to już tu uważam, że tu nie ma żadnego usprawiedliwienia dla spółki Polregio, no niestety nie zmienia się. Szynobusy, które były serwisowane, miały jeździć, znowu nie jeżdżą. Następuje taki ping-pong pomiędzy producentem tych szynobusów, mam tu na myśli te szynobusy hybrydowe, a spółką Polregio, i to jest takie przepychanki bez końca, natomiast cierpią na tym pasażerowie. Gdy analizy były prowadzone co do ilości taboru, jakimi dysponuje spółka Polregio, to on jest wystarczający. To jest tabor, który powinien zapewnić funkcjonowanie. Niestety nie działa zarządzanie tym taborem. W związku z tym Zarząd Województwa Sejmik podjęli decyzję o utworzeniu własnej spółki i docelowo przejęcie tego taboru, bo to jest w większości tabor nasz, wojewódzki, przejęcie tego taboru do spółki i przejęcie też również obsługi tych linii kolejowych, żeby nie obsługa nie była w rękach Polregio, ale w rękach własnej spółki. No, jest to proces przyjęcia tych linii, jest niestety długotrwały, bo to ostatecznie umowa z Polregio kończy się w roku 2030. Chociaż jest tam jakaś furtka, w przypadku, gdy są usługi nierealizowane, można tą umowę wypowiedzieć.
4: No tak, o tym się mówi, ale marszałek chyba sam mówił, że do 2030 nic się nie zmieni.
5: I o tym też na sejmie dopytowałem się ówczesnego prezesa Polregio, a teraz prezesa spółki naszej marszałkowskiej, w jaki sposób można po właśnie ten zapis umowy po prostu wypowiedzieć, bo to, że pociągi nie jeżdżą, to wiemy doskonale. Tu nadzieją najszybszą jest komunikacja autobusowa, którą również będzie prowadziła spółka w ramach swojej kompetencji. Przypomnę, że to jest spółka transportowa, która będzie prowadziła komunikację kolejową, ale też autobusową. No trzeba sobie prawdę powiedzieć, województwo lubuskie jest województwem rozległym. Gęstość zaludnienia jest niska, w związku z tym też te linie kolejowe nie wszędzie docierają i uzupełnieniem tych linii kolejowych będą linie autobusowe, które będą pasażera dowoziły, jak również ewentualnie zastępowały w przypadku, gdy kolej nie jeździ, i te połączenia kolejowe, autobusowe mają być w rękach województwa. I tak jak zapowiedział prezes nowej spółki transportowej, jego celem jest, żeby w przyszłym roku, w drugiej połowie przyszłego roku, pierwsze połączenia autobusowe w naszym województwie ruszyły.
4: A czy są jakieś rozmowy, czy zarząd województwa rozważa zakup nowego taboru? Wiemy, że będzie kupował, że jest właśnie na etapie zakupu 5 nowych pociągów, ale elektrycznych. No one co najwyżej przydadzą się Zielonej Górze. Gorzowowi niekoniecznie, no ale czy spalinowe albo hybrydowe jakieś dodatkowe, które no mogłyby poprawić, tak, no żeby był ten zapas, który w razie czego można uruchomić, no bo chyba z tym jest największy problem, bo niby tych, tak jak powiedziałeś tutaj, pociągów niby wystarczy, no ale widzimy jak jest w rzeczywistości. Na papierze może i wystarczy, ale w rzeczywistości nie wystarczy.
5: Zmienił się system dofinansowania taboru. O ile kiedyś dofinansowany był tabor spalinowy, to teraz wyłącznie tabor elektryczny albo nowoczesny, wodorowy czy hybrydowy. I tabor spalinowy, jeżeli samorządy czy firmy kupują, no to wtedy jest to finansowanie w pełni ze środków własnych. Trwają rozmowy, ale tuż na szczeblu wyższym instytucjami unijnymi, żeby jednak umożliwić dofinansowanie taboru spalinowego, też chociażby ze względu bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację kryzysową, nie mówię od razu wojna, ale sytuacja kryzysowa, która powoduje, że będą zakłócenia w dostawie energii elektrycznej. W tym momencie wszystkie pociągi elektryczne, które są uzależnione od trakcji elektrycznej, staną. Nie będą jeździły, nie będzie prowadzona komunikacja publiczna. I wtedy ratunkiem jest, tu mamy przykład wojny w Ukrainie, ratunkiem są takie autonomiczne jednostki, które mogą funkcjonować niezależnie od sieci elektrycznej, czyli tak naprawdę jednostki spalinowe.
4: Bardzo dziękuję za przyjście rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Tomasza Gierszczaka, radnego województwa lubuskiego i prezesa GTBS.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Melissa Northrup miała 22 lata. Pracowała w sklepie Quick Pack w Waco w Teksasie. Mimo ciąży nie rezygnowała z aktywności, nawet jeśli wiązało się to z nocnymi zmianami, podczas których przebywała zazwyczaj sama. W domu czekał na nią mąż, a także dwoje ich dzieci. 1 marca 1992 roku partner jak zwykle zadzwonił do niej do sklepu, by sprawdzić, czy z żoną wszystko w porządku. Ich rozmowę przerwał klient. Melissa obiecała, że wkrótce znów się połączą, ale gdy mężczyzna dzwonił kilka minut później, nikt już nie podniósł słuchawki. Zaniepokojony pojechał więc do sklepu, by sprawdzić, co się dzieje. Po jego żonie nie było jednak śladu. Mężczyzna powiadomił policję, która już po chwili była w sklepie. Pod ladą znaleziono torebkę Melissy, ale jej samochodu nie było na parkingu. Z kolei w kasie brakowało pieniędzy. Funkcjonariusze założyli więc, że doszło do napadu, a 22-latka została porwana. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej dwa dni później. 3 marca odnaleziono samochód. Nie należał on jednak do Melissy. Był to dwudrzwiowy, brązowy Ford, który został porzucony na parkingu motelu położonego tuż obok sklepu, w którym pracowała kobieta. Nie to wzbudziło jednak niepokój śledczych, a informacja o tym, do kogo należał pojazd. Jak bowiem ustalono, samochód był zarejestrowany na nazwisko Kenneth Allen McDuff, niebezpiecznego i nieprzewidywalnego mordercy, który, choć miał na sumieniu życie 3 osób, legalnie pozostawał na wolności. Jak to możliwe? Zacznijmy od początku. Kenneth McDuff przyszedł na świat 21 marca 1946 roku. Wychowywał się w niewielkim miasteczku Rosebud w środkowym Teksasie. Miał 5 rodzeństwa. Jego ojciec, John Allen, prowadził własną firmę. Rodzina dobrze sobie radziła i nie miała żadnych problemów finansowych. A sam Kenneth był oczkiem w głowie swojej mamy, Adi. Kobieta rozpieszczała swoje dzieci i była w stanie wiele dla nich zrobić. Przekonał się o tym kierowca szkolnego autobusu, który wyrzucił z pojazdu brata bliźniaka Kenneta, Loniego. Wściekła Adi chwyciła za broń, którą później groziła kierowcy. W ten sposób zyskała pseudonim Mama z pistoletem. Mimo kochających rodziców i dobrej sytuacji materialnej, młody Kenneth szybko zaczął sprawiać problemy. Uwielbiał strzelać do skrzynek na listy, później jego celem stały się zwierzęta sąsiadów. W szkole nauczyciele nie potrafili poradzić sobie z jego rosnącą agresją. Wreszcie poproszono o wsparcie psychologa, ale i ten specjalista ostatecznie bezradnie rozłożył ręce. A skrajne zachowania młodego McDuffa jedynie się pogłębiały. Inni uczniowie postrzegali go jako tyrana. Szybko i często wdawał się w bójki, początkowo próbując swoich sił w starciu z większymi od siebie chłopcami. Ale gdy raz sam dotkliwie oberwał, zaczął skupiać się na słabszych dzieciach, nad którymi mógł znęcać się do woli. Nauka kompletnie go nie interesowała, dlatego jako nastolatek rzucił szkołę i zatrudnił się w firmie swojego ojca. Dorabiał też, kosząc trawniki. Jak później twierdził, szczególnym zainteresowaniem obdarzały go starsze kobiety, które chętnie zatrudniały młodego chłopaka do prac w swoich ogrodach. Ale Kenneta interesowały inne kwestie. Z czasem zaczął coraz odważniej wchodzić na przestępczą ścieżkę. W latach 60. McDuff działał już aktywnie jako włamywacz. Jego celem stawały się domy w okolicy, do których mógł bez problemu się dostać i wynieść cenne dla siebie przedmioty. Z czasem zaczął okradać budynki również w innych, znacznie dalej położonych miasteczkach. Ale i ta aktywność dobiegła końca, gdy po jednym z takich włamań został zatrzymany. W 1964 roku stanął przed sądem. Odpowiadał za 12 włamań i jedno usiłowanie. Jak się okazało, dokonał tego na terenie łącznie 3 hrabstw. Został za to skazany i trafił do więzienia. Ale już w 1965 roku znów był na wolności. I tym razem pragnął zadać ból i cierpienie. Na krótko po tym, jak opuścił zakład karny, MacDuff znów wdał się w konflikt z prawem. Doszło do bójki między nim a innym mężczyzną, za co Kenneth ponownie został zatrzymany, ale i tym razem nie spędził za kratkami zbyt wiele czasu. W 1966 roku po raz kolejny zostawił za sobą więzienne mury i wrócił do firmy swoich rodziców. Tam poznał Roya Dale'a Greena, z którym zaczął się przyjaźnić. To właśnie jemu MacDuff miał wyznać, że zanim trafił do zakładu karnego, zgwałcił i zamordował 2 kobiety, o których policja rzekomo nie wiedziała. Green nieszczególnie przejął się tymi słowami, uważając je raczej za bajki opowiadane przez dosyć wybuchowego kolegę. Ale MacDuff często mówił o zabójstwach, aż wreszcie zaproponował, by wspólnie odebrali komuś życie. Green cały czas był przekonany, że Kenneth się zgrywa, więc gdy ten zaproponował, by pojeździli po okolicy w poszukiwaniu jakiejś dziewczyny, nawet przez chwilę nie przypuszczał, że wkrótce dojdzie do wydarzeń, które na zawsze zmienią jego życie. 6 sierpnia 1966 roku Roy i MacDuff dotarli do miasteczka Everman, również w Teksasie. Oddalone było około 160 km od miejsca ich zamieszkania. Około godziny 22 zauważyli tam 3 nastolatków, 2 chłopaków i 1 dziewczynę. Stali przy samochodzie niedaleko boiska bejsbolowego. Patrząc na nich, Kenneth powiedział przyjacielowi, że chce znaleźć dziewczynę, którą będzie mógł zgwałcić, a następnie zabić. Mężczyźni zatrzymali się więc niedaleko nastolatków, a MacDuff wysiadł z samochodu z bronią w ręku. Green, choć był zszokowany wcześniejszymi słowami przyjaciela, wciąż był przekonany, że ten jedynie żartuje, a celując w młodych ludzi, chce ich nastraszyć. Obserwował z pojazdu to, co robił Kenneth, i czuł narastający w nim niepokój. MacDuff zabrał całej trójce portfele, a następnie kazał im wsiąść do ich samochodu. Przekazał Royowi, że będzie musiał ich zabić, bo dokładnie widzieli jego twarz. I nawet wtedy Green, choć sam czuł lęk, głęboko wierzył, że jego znajomy nie mówi tego wszystkiego na poważnie. Oba pojazdy ruszyły z miejsca. W jednym był Kenneth z bronią, w drugim jechał Green. Zatrzymali się w ustronnym miejscu na obrzeżach miasteczka. Nastolatkami, których uprowadzili, byli 17-letni Robert Brandt, jego 16-letnia dziewczyna Edna Louise Sullivan i 15-letni kuzyn Roberta, Mark Daman. Cała trójka znajdowała się w bagażniku samochodu. Po tym, gdy auta się zatrzymały, Kenneth polecił dziewczynie, by wysiadła z pojazdu. Natomiast obaj chłopcy mieli nadal leżeć nieruchomo. Gdy Edna zrobiła to, co kazał jej porywacz, MacDuff powiedział, by weszła do bagażnika drugiego samochodu. On w tym czasie zastrzelił zarówno Roberta, jak i Marka. Celował w głowy. Była to egzekucja. Po wszystkim zarówno Kenneth, jak i Roy ponownie wsiedli do swojego auta i odjechali do hrabstwa Johnson. Tam znów pojazd się zatrzymał. MacDuff wysiadł z auta, otworzył bagażnik, wyciągnął z niego nastolatkę i ją zgwałcił. Green również wykorzystał ją seksualnie, a gdy skończył, Kenneth dokonał tego samego po raz drugi. Po chwili powiedział do Roya, by podał mu coś, czym będzie mógł udusić dziewczynę. Najpierw Green oddał mu swój pasek, ale mordercy to nie wystarczało. Chwycił więc za fragment kija od miotły i odebrał dziewczynie życie, miażdżąc jej krtań. Obaj mężczyźni chwycili bezwładne ciało i przerzucili je przez płot, prosto w krzaki. Odjechali z miejsca, wcześniej wycierając odciski palców z samochodu nastolatków. Po zabójstwie przyjaciele dotarli na pobliską stację benzynową, gdzie kupili Coca-Colę i po krótkim odpoczynku wrócili w swoje okolice.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: McDuff zakopał rewolwer obok garażu Greena. Później umył samochód na posesji innego znajomego, Richarda Boyda. Kenneth zupełnie nie przejmował się tym, co zrobił. Wręcz przeciwnie. Świadomość, że zamordował trzy osoby, napawała go ekscytacją i chęcią powtórzenia tego samego. Ale zupełnie inaczej podchodził do tego Roy. Targany wyrzutami sumienia, już na drugi dzień zwierzył się ze wszystkiego rodzicom Boyda. Ci z kolei powiadomili matkę Greena, a ta przekonała go, by jak najszybciej zgłosił się na policję. Nie mogąc poradzić sobie z wydarzeniami minionej nocy, Roy uległ kobiecie i pojechał na komisariat, by oddać się w ręce funkcjonariuszy. W tym samym czasie na policję w Everman zgłosił się miejscowy rolnik, który na poboczu drogi odnalazł porzucony samochód. Gdy podszedł bliżej, zobaczył, że bagażnik był uchylony. Uniósł drzwi i znalazł ciała dwóch nastolatków. Przerażony natychmiast powiadomił służby. Przyznał, że rozpoznał ofiary. Byli to Robert Brandt i Mark Daman. Wiedział, że szukali ich rodzice, a ostatni raz widziani byli w towarzystwie Edny –

0: Winą za śmierć trojga nastolatków obarczono głównie MacDuffa. Jego przyjaciel miał odpowiadać za współudział w zabójstwie Edny. W trakcie procesu Kenneth nie okazywał jakichkolwiek emocji. Przekonywał jedynie, że to nie on był mordercą, a w tę sprawę próbowali wrobić go policjanci. Mimo to w listopadzie 1966 roku w pierwszym procesie został uznany za winnego i skazano go na karę śmierci na krześle elektrycznym. Wkrótce potem takie same wyroki zapadły również w pozostałych sprawach. Z kolei Roya Greena skazano na 25 lat za kratkami. Kenneth trafił do zakładu karnego Huntsville w Teksasie. To najstarsze więzienie w całym stanie. Utworzono je w 1849 roku i do dziś przeprowadza się tam egzekucje. Ostatnia, przynajmniej do chwili nagrania tego odcinka, miała miejsce 30 kwietnia 2026 roku. Śmiertelny zastrzyk podano mężczyźnie skazanemu za podwójne morderstwo. Był nim James Garfield Broadnax. Do celi śmierci w latach 60. ubiegłego wieku trafił też właśnie Kenneth MacDuff. Do 1970 roku dwukrotnie przekładano datę jego egzekucji, aż wreszcie wykonanie kary zostało całkowicie odwołane. A to wszystko za sprawą przełomowego orzeczenia z 1970 roku w sprawie Furman przeciwko Georgii. Na czym ono polegało? Tłumaczy to dr Wojciech Kwiatkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w swojej pracy Zagadnienie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
1: Bardzo ważną datą w historii kary śmierci w USA był wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Furman vs. Georgia z 1972 roku. Anulowano w jego następstwie około 600 wyroków śmierci, chociaż jedynie dwóch sędziów uznało ją samą w sobie za niezgodną z konstytucją federalną. Skarżący podnosili, że kara śmierci jest zarówno karą niezwykłą,

0: jak śmierć od pioruna. Jeden z sędziów w opinii zbieżnej zwrócił też jasno uwagę na to, że większe szanse na otrzymanie kary śmierci mają osoby z niższych warstw społecznych, pogardzane bądź reprezentujące różnego rodzaju mniejszości, niż osoby szanowane, mające lepszą pozycję społeczną. Zauważył on także, że pozostawienie ławie przysięgłych dyskrecjonalnej władzy w wyborze między karą śmierci a dożywotnim więzieniem prowadzi do całkowitej dowolności jej orzekania.
1: Wśród anulowanych wyroków był również ten dotyczący właśnie Magdafa i ostatecznie jego karę zamieniono na dożywocie. To oznaczało, że morderca, który brutalnie odebrał życie trzem młodym osobom, mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. I taką możliwość Kenneth postanowił wykorzystać. Stając przed komisją, Magdaf zdecydował się na nietypowy ruch. Zaproponował jednemu z członków tej komisji pieniądze w zamian za umożliwienie wyjścia na wolność. Został za to skazany na kolejne 2 lata więzienia. Wkrótce Kenneth ponownie stanął przed komisją, w skład której wchodziły łącznie 3 osoby. Jedna z nich była za wypuszczeniem mężczyzny z zakładu karnego, 2 pozostałe zaprotestowały. Ale w 1989 roku uznano, że więzienie jest przepełnione i ostatecznie pozwolono Magdafowi wrócić do społeczeństwa. Warto tu zaznaczyć, że również Green nie odsiedział całego wyroku i wyszedł na wolność w 1979 roku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

Music.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Agresywny, brutalny Kenneth McDuff po ponad 20 latach w izolacji znów mógł spacerować wśród reszty Amerykanów. Informacja o tym, że mężczyzna jest wolnym człowiekiem, błyskawicznie dotarła do policji w Teksasie. Szeryfem hrabstwa Falls został syn Alberta Pamplina, który po zabójstwie zatrzymał McDuffa. Larry Pamplin mówił później:
2: kiedy dowiedziałem się, że Kenneth Allen McDuff został zwolniony z więzienia, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było zadzwonienie do Parnella Navary z Waco w Teksasie. Był zastępcą szeryfa. Powiedziałem mu: Parnell, nie uwierzysz, ale wypuścili McDuffa. Nie wiem, czy to potrwa 3 dni, 3 tygodnie czy 3 miesiące, ale prędzej czy później ciała młodych dziewcząt lub waszych synów zaczną się pojawiać.
1: A Navara, słysząc te słowa, był zszokowany.
3: Pamiętam, jak siedziałem tam w całkowitym niedowierzaniu. Nie mogłem uwierzyć, że ktokolwiek przy zdrowych zmysłach kiedykolwiek zwolniłby warunkowo seryjnego mordercę. Kogoś, kto brutalnie zamordował 3 młodych ludzi. Całkowite niedowierzanie.
1: W Rosebud, gdzie wychował się Kenneth, wybuchła panika. Mieszkańcy obawiali się, że wkrótce ten niebezpieczny człowiek będzie mijał ich na ulicach. Nastroje w mieście można by było porównać do tych panujących w Warszawie i okolice po wyjściu na wolność w 2026 roku Henryka R., znanego jako Łomiarz. Na początku lat 90. był podejrzany o dokonanie blisko 30 napaści na kobiety. 5 ofiar zmarło. Gdy zbliżał się termin zakończenia przez niego kary, internet zalały artykuły, ale też ostrzeżenia przed niebezpiecznym człowiekiem, który nawet według ekspertów wciąż stanowi ogromne zagrożenie. W Rosebud było podobnie. Rodzice bali się puszczać dzieci do szkół, unikano jazdy autobusami, a dawne miejsce zamieszkania McDuffa omijano szerokim łukiem. Mieszkańcy odetchnęli więc z ulgą, gdy wkrótce po tym, jak morderca wyszedł na wolność, zdecydował się na wyprowadzkę z miasteczka. Przeniósł się do Waco w Teksasie. 14 października 1989 roku, a więc zaledwie 3 dni po tym, jak McDuff opuścił zakład karny, odnaleziono ciało 29-letniej Sarafi Parker. Kobieta była prostytutką. Jej ciało znaleziono w miasteczku Temple, niecałe 80 kilometrów od Waco. Zwłoki znajdowały się w polu, blisko trasy. Sarafia została brutalnie pobita, a następnie uduszona. Ciało ukryto w wysokiej trawie. Choć McDuff przebywał w stosunkowo niewielkiej odległości od miejsca odnalezienia zwłok i co więcej miał na koncie wyroki za zabójstwa, policja w przypadku tej zbrodni nie wzięła go pod uwagę. Kenneth nie został zatrzymany, nie trafił też na przesłuchanie. Sprawę ostatecznie uznano za nierozwiązaną. Zagrożenie znów zostało zignorowane. W lipcu 1990 roku McDuff znalazł się na celowniku policjantów. Został oskarżony o groźby terrorystyczne. To po tym, jak zaczął obrażać grupę czarnoskórych nastolatków, rzucając rasistowskie hasła. Na jednego z chłopców rzucił się z nożem, ale nawet wtedy komisja zajmująca się wymiarem sprawiedliwości nie stwierdziła, by Kenneth naruszył warunki zwolnienia. Po krótkim pobycie w areszcie, na początku grudnia tego samego roku, McDuff znów został wypuszczony. Po wyjściu na wolność Kenneth zaczął szukać swojego miejsca. Pojawiał się m.in. w Dallas, Cameron czy Rockdale. Ostatecznie wrócił do Waco, gdzie zapisał się do koledżu i zamieszkał w akademiku. Dostał też pracę na stacji benzynowej. Miał wówczas 43 lata. McDuff, mieszkając w akademiku, starał się dopasować do dużo młodszych od siebie osób. Zachowywał się jak nastolatek uwięziony w ciele dorosłego mężczyzny. Często sięgał po narkotyki, zaczął przyprowadzać też na teren kampusu prostytutki. Kompletnie nie przejmował się panującymi w koledżu zasadami. Czuł się bezkarny. I patrząc na to, w jaki sposób traktował go wymiar sprawiedliwości, raczej trudno mieć akurat o to do niego pretensje. Kenneth miał cechę, która przerażała policjantów zatrzymujących go jeszcze w latach 60. Uwielbiał zabijać. Robił to nie z konieczności czy w samoobronie. Odbierał życie ludziom, bo to go napędzało i bez tego nie był w stanie funkcjonować. Pragnienie zabicia towarzyszyło mu stale. Czekał jedynie na odpowiednią okazję. Taka nadarzyła się w nocy 10 października 1991 roku. Morderca jechał swoim samochodem, gdy spotkał prostytutkę Brandę Thompson. Zabrał ją do pojazdu, a następnie zmusił, by usiadła z tyłu, po czym związał ją i odjechał. Po drodze minął policyjną blokadę. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Przerażona Brenda zaczęła kopać w szybę, czym zwróciła uwagę mundurowych. Ale zanim zdołali zareagować, Kenneth gwałtownie przyspieszył i ruszył w stronę policjantów. Niewiele zabrakło, by potrącił trzech z nich. Mundurowi pobiegli do radiowozów i rozpoczęli pościg za McDuffem, ale ten po raz kolejny okazał się sprytniejszy. Wyłączył światła i jechał pod prąd, gubiąc tym samym policjantów. Gdy upewnił się, że nie ma za nim jakiegokolwiek radiowozu, zjechał w odosobnione miejsce w pobliżu drogi numer 84. Tam brutalnie zgwałcił Brandę, później ją torturował, a następnie zabił. Ciało Thompson odnaleziono dopiero w 1998 roku. Po zabójstwie McDuff porzucił też samochód, ale gdy policjanci go odnaleźli, okazało się, że pojazd został dokładnie wyczyszczony. McDuff nie przejmował się tym, że niewiele brakło, by został zatrzymany niemal na gorącym uczynku. 5 dni po zabójstwie Brandy znów ruszył na łowy. 15 października 1991 roku spotkał się w motelu w Waco z prostytutką Reginą Moore. Między parą doszło do awantury, co zresztą później potwierdzili świadkowie. Po kłótni Kenneth i Moore wsiedli do samochodu i odjechali. Mężczyzna szukał odosobnionego miejsca, w którym mógłby niezauważenie pozbyć się 17-latki. Znalazł je w pobliżu autostrady stanowej, obok Waco. Chwilę po tym, jak Kenneth zatrzymał pojazd, rzucił się na dziewczynę i związał jej ręce oraz nogi pończochami. Później odebrał jej życie. Podobnie jak w przypadku Thompson, również ciało Moore odnaleziono dopiero w 1998 roku. Ofiarami psychopaty były nie tylko prostytutki. 29 grudnia 1991 roku w Austin zniknęła 28-letnia Colleen Reed. Szokujące w tej historii jest to, że kobieta została uprowadzona z myjni samochodowej pełnej ludzi. Gdy czyściła pojazd, obok niej zatrzymał się samochód, w którym siedział McDuff, a także jego przyjaciel i były więzień, również zwolniony warunkowo, Alva Worley. Kenneth powiedział do znajomego, by został w pojeździe. On sam wysiadł, podszedł do Colleen, chwycił ją za gardło i zaciągnął do auta. Wrzucił ją na tył pojazdu, usiadł obok niej i polecił przyjacielowi, by szybko odjechał. Kenneth związał kobietę sznurówkami, a później podczas wspólnej jazdy brutalnie ją bił i przypalał jej pochwę papierosami. W międzyczasie gwałcił Reed, następnie to samo zrobił także Worley. Tortury trwały kilka godzin. Po tym czasie mężczyźni wywieźli ofiarę w pole w hrabstwie Bell. Tam Kenneth uderzył ją w twarz z taką siłą, że, jak twierdził później Worley, słychać było trzask przypominający łamaną gałąź. Colleen przestała się ruszać. By sprawdzić, czy na pewno nie żyje, McDuff znów zaczął przypalać ją papierosami. Gdy nie było żadnej reakcji, wrzucił zwłoki do bagażnika, odwiózł znajomego, a sam odjechał z ciałem Reed. Jej zwłoki odkryto 6 października 1998 roku. Kolejnego zabójstwa McDuff dokonał 24 lutego 1992 roku. Ofiarą była 22-letnia prostytutka Valencia Joshua. Kobieta ostatni raz widziana była, gdy pukała do drzwi McDuffa w akademiku. Jej ciało odnaleziono 15 marca na terenie kampusu. Została uduszona i pochowana w płytkim grobie. Zanim jednak śledczy odkryli zwłoki Joshua, najpierw zaginęła kolejna kobieta. Była to 22-letnia sprzedawczyni Melissa Northrup. Po tym, jak mundurowi odnaleźli samochód należący do McDuffa, który zaparkowano niedaleko sklepu, z którego zniknęła sprzedawczyni, jasne stało się, że skazany przecież już morderca może mieć coś wspólnego z zaginięciem kobiety. Zaczęto więc gorączkowo szukać Kenneta, który zniknął z terenu kampusu, zupełnie tak, jakby zapadł się pod ziemię. Śledczy zaczęli więc namierzać osoby, które w ostatnim czasie miały z nim kontakt. W ten sposób dotarli do Worleya. Mężczyzna jednak milczał i nie chciał współpracować. Ale mundurowi byli pewni, że coś ukrywał. Dlatego postanowili go złamać. Przez kilka tygodni regularnie nachodzili go w motelu, męcząc pytaniami, aż wreszcie Worley poddał się i przyznał, że choć nie wie nic o zaginięciu Northrup, to ma informacje na temat zabójstwa kobiety z Austin i opowiedział mundurowym przerażającą historię wielogodzinnej męki Colin Reed. Przyznał, że pojechał z McDuffem, bo wspólnie planowali zażywać narkotyki. Zamiast tego Kenneth porwał kobietę, a następnie ją torturował. Worley zeznał, że ofiara krzyczała tak bardzo, że, tu cytat, raniło to jego uszy. Gdy śledczy zapytali, dlaczego nie próbował jej pomóc, odparł, że za bardzo bał się Kennetha.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiar.
1: Policjanci zatrzymali Worleya i jednocześnie nie mieli już wątpliwości, że to właśnie McDuff odpowiadał za inne zbrodnie w regionie. Kontynuowano więc nerwowe poszukiwanie mordercy. Detektywi wiedzieli, że to walka z czasem, bo człowiek taki jak Kenneth wkrótce może uderzyć ponownie. W międzyczasie potwierdziły się najgorsze przypuszczenia dotyczące Melissy. Jej ciało odnalazł rybak 26 kwietnia 1992 roku, a więc półtora miesiąca po zaginięciu. Znajdowały się w opuszczonej żwirowni. Policjanci ustalili, że McDuff handlował narkotykami, a także nielegalnie posiadał broń palną. Dlatego też 6 marca 1992 roku wydano nakaz aresztowania. W tym czasie Kenneth był już poza Teksasem. Uciekł do Kansas City w stanie Missouri, gdzie zatrudnił się w firmie zajmującej się wywozem odpadów. Przybrał tam fałszywe nazwisko – Richard Fowler. Policja, próbując go namierzyć, zgłosiła się do autorów programu America's Most Wanted w telewizji Fox. To właśnie w tym reportażu poinformowano o obławie na McDuffa. Opublikowano też jego zdjęcie. Tak się złożyło, że program oglądał Gary Smithy, który, jak się okazało, pracował na co dzień z Fowlerem. Zaskoczony podobieństwem między McDuffem a jego znajomym, zadzwonił do policjantów w Kansas City i powiedział, że jego współpracownik jest łudząco podobny do poszukiwanego mordercy. Mundurowi postanowili działać natychmiast. Okazało się, że wspomniany Fowler był już zatrzymywany za nagabywanie prostytutek. W bazie figurowały jego odciski palców. I bingo, należały nie do fałszywego Fowlera, a do McDuffa. 4 maja funkcjonariusze przygotowali zasadzkę na Kennetha. Około 13:30 pod pretekstem kontroli ciężarówek zatrzymali śmieciarkę, którą prowadził morderca. Policjanci zachowywali się tak, jakby to były rutynowe działania. Poprosili kierowcę, by wysiadł z pojazdu, a gdy to zrobił, natychmiast zakuli go w kajdanki. McDuff był tak zaskoczony tym, co się wydarzyło, że nie zdążył nawet zareagować. Przewieziono go na komisariat, a przed śledczymi rozpoczęło się kolejne trudne zadanie. Uzbieranie mocnych dowodów, które nie pozwolą na to, by psychopata znów pozostał bezkarny. Problem polegał jednak na tym, że McDuff doskonale zacierał ślady. Usuwał odciski palców, nie zostawiał żadnych dokumentów czy innych przedmiotów, które mogłyby go powiązać ze zbrodniami. Trzeba też pamiętać, że na tamtym etapie śledztwa policjanci dysponowali jedynie miejscem odnalezienia zwłok Melissy. Pozostałe ciała odkryto dopiero kilka lat po zabójstwie. I choć funkcjonariusze podejrzewali, że Kenneth odpowiadał też za inne zaginięcia, w tym Colin Reed, brakowało podstawowych czynników śledztwa, a więc właśnie zwłok. Dodatkowo część materiału, który udało się pobrać z samochodu Melissy, na przykład włosy, został zanieczyszczony, przez co analiza laboratoryjna okazała się bezużyteczna. Mimo dosyć ubogich dowodów, prokuratura zdecydowała się na postawienie zarzutów. McDuff został przewieziony do Teksasu, gdzie za zabójstwo ponownie groziła mu kara śmierci. Proces mordercy rozpoczął się w lutym 1993 roku w sądzie w Houston. Prokurator rozpoczął swoją mowę od szczegółowego opisu tego, co według śledczych stało się z Melissą i jaki był w tym udział McDuffa. Według prokuratora mężczyzna w dniu zabójstwa porzucił swój samochód, który uległ awarii. Dlatego, gdy szukano kobiety, zauważono pojazd na parkingu przy motelu. Stamtąd McDuff przeszedł do sklepu Quick Pack. Jak wykazano, mężczyzna w przeszłości pracował w podobnym miejscu i doskonale wiedział, że nie posiada ono odpowiednich zabezpieczeń. Korzystając z okazji, uprowadził Melisę i razem z nią odjechał samochodem należącym do kobiety. Później związał jej ręce oraz stopy sznurowadłami, a następnie ją zabił, porzucając ciało w żwirowni. Śledczy wiedzieli, że nie mają na potwierdzenie tych słów zbyt wielu dowodów, dlatego starali się przekonać ławę przysięgłych, że mają do czynienia z bestią w ludzkiej skórze. Przypomnieli przeszłość Magdafa, która wypełniona była przemocą i nieprzewidywalnym zachowaniem. Po wyjściu na wolność nie poddał się resocjalizacji. Handlował narkotykami i również je zażywał. Według prokuratora zaatakował Melisę właśnie po to, by ją okraść i mieć pieniądze na używki. Choć ciała Colleen Reed nie udało się odnaleźć, w trakcie procesu oskarżyciele poprosili sędziego, by dopuścił możliwość przesłuchania Worleya. W ten sposób prokurator chciał pokazać, że zabójstwo Melisy nie było przypadkowe, a Magdaf był niebezpiecznym seryjnym mordercą, który przez błędy systemu pozostawał bezkarny i mógł mordować kolejne kobiety. Poza tym istniało wiele podobieństw między obiema sprawami, w tym na przykład wygląd ofiar. Mówiąc wprost, śledcze zamierzali udowodnić, że Kenneth miał własny modus operandi i tym się kierował, od kiedy wyszedł z więzienia w 1989 roku. Sędzia zgodził się, by na mównicę wszedł Worley. Był to kluczowy świadek w całym śledztwie. Opowiedział nie tylko o uprowadzeniu i zamordowaniu Colleen, ale również przyznał, że Magdaf wielokrotnie opowiadał o porwaniach kobiet. Zapewnił, że panicznie bał się znajomego, który był wybuchowy i niezwykle brutalny. Obrona próbowała obalić słowa Worleya, przedstawiając go jako kłamcę i gwałciciela. Dopytywała o to, dlaczego mężczyzna nie pomógł torturowanej kobiecie, chociaż widział jej cierpienie. I dlaczego również on ją zgwałcił. Ale Worley przekonywał, że nie wykorzystał kobiety seksualnie i nie zamierzał robić jej krzywdy. Jego słowa wypadły jednak wyjątkowo mało wiarygodnie. Prokuratorzy czuli, że sprawa zaczyna wymykać im się z rąk. Worley, choć był niezwykle cennym świadkiem, nie potrafił sprostać pytaniom obrony, a twardych dowodów obciążających Magdafa wciąż brakowało. I właśnie wtedy, gdy sprawa wydawała się przegrana, zgłosił się niespodziewany świadek. Była to młoda kobieta, która mieszkała w pobliżu żwirowni, gdzie odnaleziono ciało Melisy. Nazywała się Sherry Robinson i przyznała, że 2 marca, ponad 30 godzin po porwaniu Melisy, w środku nocy zapukał do jej drzwi właśnie Magdaf.
2: Usłyszałam lekkie pukanie do drzwi, więc je otworzyłam. Powiedział, że jest głodny, właśnie z kimś się pokłócił i zapytał mnie, czy mam kanapkę. Odparłam, że nie mam, ale mam fasolę, więc go poczęstowałam.
1: To oznaczało, że Magdaf, zgodnie z tym, co ustalili śledczy i wbrew temu, co mówił sam oskarżony, przebywał w okolicach żwirowni i faktycznie mógł odpowiadać za śmierć ciężarnej kobiety. Wbrew radom adwokatów, Kenneth zdecydował się odpowiedzieć na pytania prokuratora. I to był jego ogromny błąd. Magdaf był przekonany, że skoro tyle razy wymykał się służbom i okazywał się sprytniejszy od nich, to i tym razem uda mu się dobrze to wszystko rozegrać i własnymi słowami obali teorię oskarżenia. Ale zamiast tego wpadł w pułapkę zastawioną przez prokuratora, który tak stawiał pytania, że Magdaf niepostrzeżenie w końcu przyznał, że faktycznie był w sklepie Quick Pack, choć wcześniej twierdził, że w ogóle się tam nie pojawiał. Teraz jednak stwierdził, że pojawił się tam już po tym, jak Melisa została uprowadzona. W trakcie procesu przesłuchano też bliskich kobiety. Gdy pokazano jej matce torebkę, od razu rozpoznała, że należała do jej córki. Magdaf pozostawał niewzruszony. Ani razu nie spojrzał na pogrążoną w rozpaczy kobietę, nie okazywał jakichkolwiek emocji. W mowie końcowej obrona oskarżonego apelowała, by ława przysięgłych nie kierowała się strachem i wizerunkiem, który stworzyła prokuratura. Jak tłumaczono, całe śledztwo było nieudolne i wypełnione błędami, które skutkowały bezpodstawnym zatrzymaniem Magdafa. Cały proces trwał około 3 tygodni. Przysięgli obradowali 3 godziny. Przekazując sędziemu swoją decyzję, nikt nie miał już wątpliwości. Kenneth Magdaf był winny porwania i zabójstwa Melissy Northrup. Słysząc ten wyrok, morderca również tym razem pozostawał niewzruszony. Śledczy mówili później, że jego oczy były czarne i martwe, zupełnie jak u rekina. Wierząc w powodzenie kolejnej sprawy, prokuratorzy oskarżyli Magdafa również o zabójstwo Colleen Reed. I również tym razem jego wina została potwierdzona. Prokuratura była pewna, że Kenneth się nie wywinie. I miała rację, bo decyzją sądu skazano go na kolejną karę śmierci. Kenneth Magdaf miał zostać stracony 17 listopada 1998 roku. Przed śmiercią zamówił swój ostatni posiłek. Zażyczył sobie 2 steki, 5 jajek sadzonych, warzywa, frytki, ciasto kokosowe i 1 kolę. Media ze szczegółami relacjonowały ostatnie chwile jego życia. Strażnicy więzienni przenieśli Kennetha Magdafa do celi śmierci w Huntsville krótko po południu. Funkcjonariusze więzienni opisali jego nastrój jako potulny i żartobliwy. Ma umrzeć za godzinę przez podanie śmiertelnego zastrzyku. W więziennej celi śmierci w Teksasie śledczy nadal próbowali wydobyć od Kennetha Magdafa informacje na temat serii niewyjaśnionych morderstw. Przesłuchiwali Magdafa przez ponad 100 godzin, począwszy od zeszłego tygodnia. Źródło w federalnych organach ścigania twierdzi, że Magdaf ujawnił, że przemierzał każde większe miasto w Teksasie w poszukiwaniu kobiet do porwania. Często podróżował również do Meksyku, będąc na zwolnieniu warunkowym przez 3 lata, aż do aresztowania w 1992 roku. Śledczy podejrzewają, że może być odpowiedzialny za dziesiątki morderstw. W trakcie przesłuchań Magdaf wpadł w złość i przestał mówić. Magdaf, będąc już w więzieniu, próbował obarczyć Worley'a winą za zabójstwo Reed. Znajomy został zresztą w tej sprawie skazany na 40 lat więzienia. Kenneth przed śmiercią wskazał 3 miejsca, w których pochował swoje ofiary. Nie wszystkie udało się zlokalizować. Egzekucję przeprowadzono po godzinie 18 17 listopada. Magdafowi podano śmiertelny zastrzyk. O 18:26 potwierdzono zgon. W mediach skomentowano to krótko. Cichy koniec okrutnego i sadystycznego życia. Kenneth przed śmiercią powiedział:
3: jestem gotowy, żeby mnie uwolnić. Uwolnijcie mnie.
1: Choć nie wszystkie zbrodnie zostały udowodnione, według śledczych Magdaf w latach 1989-92 zabił co najmniej 9 kobiet. Jego sprawa przyczyniła się do wprowadzenia poważnych zmian w Teksasie. Przede wszystkim zaczęto przyglądać się działaniom komisji odpowiedzialnej za zwolnienia warunkowe. Do akcji wkroczyli agenci FBI, którzy ustalili, że członkowie komisji przyjmowali od rodzin pieniądze w zamian za pozytywne rozpatrzenie spraw ich bliskich. W taki właśnie sposób na wolność wyszedł również Kenneth, za którego płaciła matka, która zresztą do końca nie wierzyła w jego winę i uważała, że całe śledztwo było spiskiem policji. W konsekwencji stanowisko stracił naczelnik więzienia. Przekazano też ogromną kwotę na budowę nowych zakładów karnych, by nigdy więcej przy wypuszczaniu skazanych nie kierowano się brakiem miejsc w takich placówkach. Walcząc z przeludnieniem w tamtym czasie, władze więzienia wypuściły na wolność 1700 osób, z których ogromna część nigdy nie powinna wracać do społeczeństwa. Byli to mordercy, gwałciciele i pedofile. Magdaf został pochowany na cmentarzu w Huntsville w Teksasie. Trafiają tam więźniowie, których rodziny nie chciały odebrać szczątków. Na nagrobku mordercy widnieje jedynie data egzekucji, znak X oznaczający, że został stracony przez stan Teksas oraz numer celi śmierci.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: OxFM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
2: A to jest pytanie czy teza?
1: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, bo ja powiem, że pan kiwnął głową.
2: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
1: Okej. Słucham pana.
2: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości się... To się ukształtowało.
1: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
2: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
1: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwa stowarzyszenie jest żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
2: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
1: Patrzę, że się przytłuszę, ale nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
2: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
1: Czerwona kartka dla rządu Tuska to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier? Bo podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
2: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogwiazdkowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji. Moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nim z jednej listy, tak i zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrałem z nami wybory.
1: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera, nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
2: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam, ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy, natomiast nie zgadzam się z tym, myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
1: Skoro pan będzie bronił, będzie odbieranie orderu Orła Białego prezydentowi.
2: Myślę, że w takim kierunku to zmieni. Gdyby sytuacja była zero-jedynkowa, że to zależy tylko od prezydenta, to nie miałbym żadnych wątpliwości. Natomiast z tego, co wiem, tam jest to ta kwestia prawa kontrasygnaty, a pan premier jakby w posiadaniu jednego zdania na dłuższym etapie czasu, no to nie jest specjalnym fachowcem, czy nie jest jakaś jego dominująca cecha, więc jeżeli chodzi o prezydenta, nie mam żadnych wątpliwości, że jest konsekwentny i gdyby to była tylko jego decyzja, tak by się stało. Co do obecnego premiera i jego konstrukcji psychicznej, to ja się nie podejmuję. To jednak jest zbyt złożone zjawisko.
1: Wie pan, jak to jest z politykami.
2: Ale nie powiem, jakby za dobrze redaktor pan był łaskaw tak nie generalizować każdej kwestii, to szczerze będę zobowiązany.
1: Myślę, że politycy, którzy dochodzą do bardzo wysokiego pułapu, no to płacą bardzo poważną cenę w zmianach mentalnych. To jest troszkę tak jak ze sportowcami najwybitniejszymi, czy że po prostu to wymaga takiego wysiłku i takiej specyficznej uwagi na świat, że cieszę się, że mój tata nie był politykiem i że moje dzieci nie idą taką drogą.
2: Uwagę przyjmuję z pokorą, natomiast jakby stosunek do prawdomówności to jest jednak zupełnie inna kategoria. No to mój prezes pełnił niezwykle wysokie funkcje, ale jakby jego stosunek do prawdy się nie zmienił. No, wydaje mi się, że to jest niezwykle konsekwentny i nawet jego najbardziej zagorzali wrogowie nie mogą odmówić tego, że on się jednak trzyma faktów i trzyma się prawdy. Jest bardzo konsekwentny, więc tutaj jakby z tym generalizowaniem to miałbym kłopot.
1: A widzi pan, że ja go jakoś nie miałem i się też nie zakrztusiłem, czyli nie wiem, może jednak tym razem miałem więcej racji, ale pomijając ten miły ping-pong, bo rzeczywiście ja przemyślę to, co pan powiedział, nie jestem taki, żeby, wie pan, nie słuchać drugiej strony.
2: Doceniam.
1: Dziękuję bardzo, bo to też u redaktorów, zwłaszcza pewnej daty, no to już to różnie to bywa, prawda? Natomiast chciałbym, wie pan, zapytać tak nieco bardziej, nieco odchodząc na chwilkę od emocji, czy emocji politycznych, przecież to nie jest moim odczuciu takie najmądrzejsze, że skupiliśmy naszą uwagę w sprawie, jak to działać z Ukrainą, akurat na sprawie bardzo honorowej i jednak pozbawionej prawdopodobnie na Ukrainie większego dźwięku, bo dla nich sprawa polskiego orderu, tak myślę, dla otoczenia prezydenta Zełenskiego, jest po prostu trzynastorzędna. A gdyby nawet nie była, to zawsze możemy sobie powiedzieć jako Ukraińcy tak, no przepraszam, wy o orderach, wy o jakichś tam odznaczeniach, a my tu przelewamy krew za ojczyznę. No i faktycznie, moim zdaniem, to zamyka rozmowę. Czy zamiast rozmowy o Orle Białym nie należało po prostu zacząć działać na arenie międzynarodowej, żeby Ukrainie postawić jasny taki sygnał? Słuchajcie, mamy za sobą pewne poparcie w sprawie wstrzymywania waszych aspiracji do NATO i zwłaszcza Unii Europejskiej, dopóki będziecie rozwijać kult bandery. Czy to nie byłoby trafniejsze?
2: Pytanie jest wielopłaszczyznowe i bardzo głębokie. Nie, ja się nie obrażam. Rozmawiamy dość wcześnie, ale myślę, że myślę dość jasno. W polityce międzynarodowej jednak istnieje pewien rodzaj, czym powinien istnieć pewien rodzaj proporcji. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zarzuci Polsce tego, że nie pomagała albo nie pomagała bardzo, szczególnie jeżeli chodzi o ten wysiłek militarny, o tą pomoc dla uciekających matek z dziećmi na rękach z Ukrainy. No to jest jakby rzecz, którą Polska będzie się chwaliła jeszcze przez następne lata. No ale lepiej jak to, że mamy do czynienia jednak z pewnego rodzaju prowokacją. No jeżeli ktokolwiek, nawet przy tych obciętych lekcjach historii w Polsce, jakby tak skonstruowanymi planami, że gro Polaków od lat nie uczy się historii najnowszej, no to jednak mając nawet minimalną wiedzę, no jeżeli ktoś wie, czym się zajmowała UPA i jaki charakter miała ta organizacja, to miała w mojej ocenie charakter zbrodniczy i w dużej mierze zajmowała się mordowaniem Polaków, no to nie jest niemożliwe, żeby ktoś na Ukrainie tego nie wiedział i nie wiedział, jakie te reperkusje wywoła w Polsce. Więc musiała nastąpić. Jeżeli traktujemy, patrząc na to, że to jest jednak pewien rodzaj decyzji politycznej, no musiała nastąpić ze strony polskiej, po prostu musiała nastąpić jakaś kontrakcja.
1: Tu się nie sprzeczamy.
2: Ale mam wrażenie, że pan rektor
1: potencjalnie się sprzeczamy, czy warto było się akurat w sprawie Orła Białego zafiksować, zamiast robić coś, co w moim takiej wizji...
2: Tylko skąd założenie, że po pierwsze jakby to musiało wybrzmieć, jakby nasz głos w tej sprawie musiał wybrzmieć, że to była ewidentna prowokacja i jeżeli chodzi o tą zbrodniczą organizację, my tutaj nie ma w ogóle może żebyśmy się cofnęli chociaż o krok do tyłu. I to musiało nastąpić, więc musiał też nastąpić jakiś fakt po naszej stronie. Natomiast jeżeli pan by formułował pytanie albo wątpliwość co do tego, czy na tych w tych innych obszarach nie powinniśmy też zmienić naszej polityki, no to jeżeli ta decyzja zostanie utrzymana, ktoś się spodziewa, że jednostka wojskowa, która jest nazwana nazwą zbrodniczej organizacji, no ona ma funkcjonować w ramach NATO albo to ma być kraj Unii Europejskiej, no nie, no nie ma takiej możliwości. Każdy się musi ze swoją smutną historią również zmierzyć i coś z nią zrobić.
1: Oczywiście pamiętam nasze trudne dyskusje w Polsce historycznej i tak mi się wydaje, że wtedy stałem po dobrej stronie. Natomiast myślę, że są takie kraje jak Słowacja, które mają złą opinię na temat banderowców. Czechy, których banderowcy, oczywiście to jest nieporównywalne z polskim nasyceniem wiedzą i emocjami, ale mają niechętny stosunek do tej formacji. Jak Niemcy, którzy na razie mają zupełnie żaden stosunek, ponieważ ich spory historyczne wschodu w ogóle nie interesują. Ale gdyby uświadomić, że nie tylko Polacy padali ofiarą UPA, ale również i Żydzi, i że po prostu ta formacja ma... I tu akurat w tej sprawie Niemcy są dość wrażliwi, prawda? Z oczywistych przyczyn, że ta formacja ma tutaj czarną kartę. Moim zdaniem lepiej byłoby koalicję międzynarodową, choćby historyków tworzyć, dające Ukrainie do myślenia, bo oni na Ukrainie bardziej się przejmują tym, co powiedzą inne kraje niż Polska. Z Polską, wie pan, już mamy załatwione problemy. Dostaliśmy dużą pomoc i teraz mamy swoją agendę, nie? Jeżeli pan denerwuje, przecież ja chcę dobrze powiedzieć, tak, żeby dla Polski było dobrze.
2: Tak, ale skąd pan... Nie, pan się tak jakby darzę pana sympatią, szacunkiem i z przyjemnością tu przyszedłem, żeby to było jasne. Ale no, pokładanie przez tak doświadczonego dziennikarza wiary w to, że Niemcy są zainteresowane budowaniem jakiejkolwiek, nawet minimalnej, uczciwej i prawdziwej historii dotyczącej II wojny światowej, no to pan rektor wybaczy, ale to ja kompletnie rozkładam ręce. No nie, no cała polityka historyczna niemiecka od zakończenia II wojny światowej jest oparta na kłamstwie, wyparciu i budowania definicji, które nie istniały. No, kto stworzył pojęcie tak zwanych pojęcia absolutnie haniebne. Polskich obozów śmierci. Kto to stworzył? No byli oficerowie Abwery, którzy służyli sobie w wywiadzie Republiki Federalnej Niemiec. No pan rektor wybaczy, ale ta słabość, jakby skąd się bierze też ten ból Polaków, którzy znają historię? Że myśmy byli nacją, która jako pierwsza podjęła walkę z Niemcami, która walczyła na wszystkich frontach, ale wszystkim kolaboracji w Polsce nie było. Natomiast na Ukrainie była masowa kolaboracja i były masowo tworzone formacje, które nie tylko były częścią sił zbrojnych III Rzeszy, ale które na przykład odpowiadały tylko za to, żeby tylko mordować Polaków albo tylko mordować Żydów. I to jest ta, wie pan, no to jest rzecz, która w Polsce nie wybrzmiewa. No myśmy się, był masowy opór polskiego społeczeństwa od dzieciaka, od szarych szeregów po byłych żołnierzy września i cichociemnych, etc., etc., a tam była masowa kolaboracja i masowe tworzenie formacji. No, panie rektorze, to nie ma żadnej możliwości.
1: Nie chcę być ambasadorem Ukrainy w tej sprawie, czy w jakiejś nawet innej. No ale oczywiście, że Niemcy...
2: No dobra, a mogę panu coś zacytować? Pozwoli pan na jeden krótki
1: proszę
2: fragment?
1: Pana, zróbmy tak. Ja teraz panu dam pewien emocjonalny i wartościowe świadectwo historyczne. To myślę, że ona będzie zupełnie po pana myśli. Potem pan dołoży swój cukier i herbata będzie od tego bardzo słodka, choć w pewien sposób właśnie jednak gorzka.
0: Dzieci chwytali Ukraińcy i robili sobie taką zabawę z tego, że malutkie dzieci to obsadzano na sztachetach płotu. Gdzieś tam rodzina, widząc, że Ukraińcy się zbliżają, spojrzeli, że maleństwo w kołysce śpi, więc przykryli tak, pomyśleli, że może nie zauważą, że będzie po prostu przykryte, potem wrócą do tego dziecka, a jak wrócili, to jednak Ukraińcy znaleźli i było na stole położone i główka odcięta i nawet poćwiartowane.
1: To jest mroczna część, prawdziwa jak najbardziej, mroczna część historii II wojny światowej, która bezpośrednio w Polaków uderza. I dałem ten fragment, żeby pan nie myślał, że nie jestem tego świadom, prawda?
2: No to jest, że pan rektor jest świadom, to ja tego absolutnie neguję, tylko jakby miałem wrażenie, że pan rektor pokłada jakąś wiarę w Niemcach, że oni są zainteresowani mówieniem prawdy o II wojnie światowej. No nie, to absolutnie nie są.
1: Okej, ja się postaram mówić to teraz bardzo naprawdę krótko. Ja po prostu uważam, że nasza polityka pod tytułem o Boże, jak oni nas traktują, może prowadzić na przykład Niemcy, prawda? I Boże, jak oni traktują polską pamięć historyczną. Odwracamy się od nich i potem oni robią dalej swoje. Należy im w tym, co nas niepokoi w niemieckiej, ukraińskiej, tam jakiejkolwiek innej narracji historycznej, co nas niepokoi, należy im w tym przeszkadzać. Więc jeżeli idziemy do tutaj już Niemców, tak kabaretowym, komiksowym trochę stylu, mówiąc, przepraszam, mamy twarde powody, żeby zwołać z wami konferencję w sprawie UPA, to dla nich jest to utrudnienie prowadzenia narracji na mnie życzliwej. Nie brakuje w Niemczech, wie pan, ludzi życzliwych w sprawie Polski. To jest mit, że wszyscy Niemcy stanowią jakiś jednolity front proniemiecki, nacjonalistyczny i antypolski. I należy po prostu grać, ile się tylko da, bo zawsze coś się ugra. A z niegrania tylko mamy poczucie wyższości moralnej. To ja już poczucie wyższości moralnej w Polsce mam potąd, bo wychowałem się tej tradycji i jestem już nasycony.
2: Teraz dobrze, to przyjmę, ale czy jesteśmy w stanie się zgodzić, że żeby prowadzić jakąkolwiek politykę historyczną, to trzeba mieć jakąś wiedzę historyczną o swoim własnym państwie albo o swoich własnych obywatelach, na przykład podczas II wojny światowej? Ma pan wrażenie, że Polacy mają taką wiedzę? To...
1: Nie tylko nie, mam wrażenie, że jest inaczej, nawet znam liczne przyczyny i kiedyś chętnie o tym
2: dobrze, to teraz, krótki Bożone. Cytat, jeżeli pan rektor pozwoli, jak można prowadzić patologiczną politykę historyczną i sobie z tym i to po prostu robić. Ukraiński IPN napisał, że 28 lutego 1944 roku Huta Pieniacka, to była duża wieś albo małe miasto, myślę, że bardziej małe miasteczko pasuje, padła ofiarą zbrojnego ataku. Stwierdzono także, że według źródeł archiwalnych ataku na wieś dokonał oddział niemieckiej policji. Tak? Do teraz rozbierzmy to, kto tego dokonał. Kim była ta niemiecka policja? Otóż pacyfikacji dokonał przede wszystkim 4. Galicyjski Ochotniczy Pułk Policyjny SS, powiązany z 14. Dywizją SS Galicjen, złożony tylko i wyłącznie z ukraińskich ochotników. Patologia tej sytuacji polegała na tym, tylko dowódcy byli niemieccy. Najpierw ochotniczo sformowano tą 14. Dywizję SS Galicjen, ale ilość chętnych była tak duża, że musiano jeszcze stworzyć dodatkową jednostkę i w oficjalnym komunikacie ukraińskiego IPN-u się mówi o tym i przedstawia się w taki sposób, jakby to Niemcy zrobili. No panie rektorze,
1: Bo ukraiński IPN znany jest z tego, że prowadzi narrację polityczno-historyczną.
2: Nie, ale to czyją rolą, przepraszam, ale...
1: Naszą rolą jest...
2: I każdy
1: jest
2: statystyczny Ukrainiec, który sobie przeczytał taki komunikat, to Niemcy zrobili. No i gdzie tutaj się pojawia teraz rola Polaka? No rola Polaka się pojawia, panowie, owszem, może dowódca tej jednostki był Niemcem, no ale wyście kolaborowali z nimi i to wyście te jednostki stworzyli. No już o Unię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tej tak zwanej Policji Pomocniczej, która się potem okazało, że w większości zasiliła UPA, to już nawet nie ma co opowiadać, tylko
1: zgoda.
2: Ja uważam, że w polskiej przestrzeni publicznej nie patrzymy kompleksowo, czy nie patrzymy jakby w takim pełnym obszarze. Tu Leszek Miller jest takim patologicznym, kompletnym przykładem. Nagle się okazało, że były komunistyczny działacz, który się nagle uaktywnił i który jakimś piewcą i społecznym jakimś rzecznikiem ofiar na Wołyniu się stał, to on to pięknie prowadził. Nie wiem, pan, czy pan zwrócił uwagę, tam w ogóle jest tylko mowa zawsze tylko i wyłącznie o Ukraińcach, ale ja sobie... ilu z naszych widzów wie, jakie funkcje on pełnił w PRL-u, ale to, że był szefem Urzędu Rady Ministrów, że był ministrem administracji, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale wszystkim, że był premierem Rzeczpospolitej. Ja bym chciał publicznie zapytać, co premier Rzeczpospolitej, pan Leszek Miller, w latach 2000, już nie pytam o to, jak był szefem URMA, jak był ministrem i tak dalej, ale co premier Leszek Miller przez 4 lata swojego urzędowania, który teraz jest takim piewcą przywracania pamięci o ofiarach na wojnie, co zrobił, jak był premierem, dla uczczenia tych ofiar? Czy mógłbym się wykazać jednym dokumentem, panie rektorze? Jednym dokumentem. Bo on się jakoś dziwnie uaktywnił od 2013 roku i jeszcze bardziej dziwny z jego liczności, na początku 2014 roku Sowieci weszli na... I celowo użyłem pojęcia Sowieci, bo to jest dokładnie ta sama mentalność, czyli odtwarzanie Związku Radzieckiego.
1: Post-Sowieci
2: weszli na wschodnią Ukrainę. No jakoś, a wtedy mu się akurat tak przypadkowo to zupełnie przypomniało. No nie, no mówmy prawdę. Po tym, jak Niemcy się pojawili w 1941 roku na Ukrainie, zaczęły się mordy Żydów, zaczęły się mordy Polaków. I zaczęły się na skutek tego, że Ukraińcy kolaborowali z Niemcami. To jest prawda historyczna i tego o tym trzeba mówić i to trzeba bronić. I ja w apostolstwo pana Millera kompletnie nie wierzę, bo jak ktoś był... O czym marzy każdy polityk? O czym piątoligowy poseł o czym marzy? O mocy sprawczej. Ten facet miał jedną z największych mocy sprawczych. Mieli 2/3 parlamentu w latach 97, 93, 97. Uchwalili sobie konstytucję. nie? On był premierem i on teraz wszystkich poucza, jak to trzeba o Wołyń zabiegać. Ale co, chłopie, zrobiłeś, jak byłeś premierem? Co zrobiłeś, żeby o tych ofiarach coś zrobić? Co zrobić dla tych ofiar?
1: W rozmowie dziennikarza z politykiem, chyba dziennikarz powinien zawsze stanowić tego advocatus diaboli, czyli tego...
2: Bardzo chętnie wysłucham, panie redaktorze.
1: Obrońcę Leszka Millera.
2: Jeden przykład, jak pan im podał, co premier Leszek Miller zrobił dla ofiar na Wołyniu. Jeden przykład.
1: Po prostu przypomnę, że wtedy Leszek Miller zajęty był tym, aby na Zachodzie przedstawiać postkomunistów jako partię socjaldemokratów. Tak? I dlatego zabiegał o co? O sympatię Schrödera, o sympatię Blaira, o Polskę w trzeciej drodze ówczesnej europejskiej. Gdzie by wtedy wyciągnął kartę nacjonalizmu partyjno-postkomunistycznego, antyukraińskiego, to okazałoby się, że to taki zwykły Polak, co to ludzi nienawidzi. To on przecież głupi nie jest. Nawiasem mówiąc, Leszek Miller w naszej rubryce Słowo się rzekło.
3: Pamięć bez żadnego knebla. Jak ktoś jest zbrodniarzem, to będzie nazywany zbrodniarzem. I Polska nie jest darmowym zapleczem wojny i darmową

0: w interesie Polski, żeby mieć na granicy polsko-ukraińskiej kraj, którym będzie rządził drugi Łukaszenko i tyle. No to jak ktoś tego nie rozumie, ktoś to był premierem, no to może lepiej, że już nie jest i może lepiej, że jest na emeryturze i to wymachiwanie tam tą...
1: Ale wie pan,
0: wymachiwanie tym tabletem przychodzi dość łatwo. Jeszcze raz ponawiam pytanie. Jaką politykę prowadził pan Leszek Miller, albo czy cokolwiek zrobił dla upamiętnienia ofiar na Wołyniu? Czy cokolwiek zrobił? Jak nic nie zrobił, no to może jednak warto zmienić jakieś zainteresowania. I nie wierzę w takie przypadki, że zaczął się interesować tym tematem pod koniec 2013 roku, a w 2014 roku na wschodniej Ukrainie się pojawiają zielone ludziki. Przepraszam, nie wierzę. Trochę znam historię PRL-u, a najbardziej to mi to rozjaśnił, wie pan, jak głęboko ten system był powiązany ze Związkiem Radzieckim. Pewien emerytowany w PRL mieliśmy 49 województw. Czyli umówmy się, że wicewojewoda, no to był taki urzędnik bardzo szeregowego szczebla. Wie pan o tym, że jeszcze pod koniec lat 80. wicewojewodowie jechali na 3-miesięczne szkolenie do Moskwy? Słyszy pan to? Ilu Polaków to wie? Ilu Polaków to pamięta? No niestety wygląda na to, że niektórym jak ukształtowano mentalność...
2: Trzeba wyrobić kontakt w imperium.
0: Świetny dowcip. Przepraszam, że się nie zaśmieję. A nie ma pan wrażenia, że część osób teraz, które są na emeryturze i się próbują przedstawiać tutaj jacyś nawróceni apostołowie, to one mają tak głęboko wpojony ten kompleks sowiecki, że po prostu nim emanują, tylko zmienili troszeczkę jakby sposób narracji? No taka jest moja ocena sytuacji.
1: Myślę, że to, o czym pan mówi, często się wydarza, natomiast w wypadku Leszka Millera wprost się po prostu tworzy taką interpretację. Kiedyś była moskiewska pożyczka, teraz jest czas odwdzięczenia się. Być może zresztą ze szczerego serca, tak Leszek Miller mógłby w tej interpretacji, która jest często podawana w internecie, tak sobie pomyśleć, prawda? Słuchajcie, oni kiedyś nam pomogli, ja teraz im pomogę.
0: Nie wiem, co myśli, natomiast jeżeli mam wierzyć w to nawrócenie, bo też w jednym z wywiadów pan powiedział, że się z eksprezydentem z SLD spotykają w kościele, chwała panom.
2: Natomiast, czyli rzadko o to
0: natomiast no, chciałbym tylko nieśmiało przypomnieć, że w Polsce są takie rodziny, które na skutek próśb, które kierują do IPN-u, one nie mają gdzie złożyć kwiatów albo zapalić zniczy, bo nie wiedzą, gdzie są groby ich bliskich. Pan Leszek Miller był wysoko postawionym działaczem partii komunistycznej w latach 80. Myślę, że jego kontakty na przykład w ówczesnej Służbie Bezpieczeństwa do dzisiaj pewnie ma jakąś wiedzę, no to może w ramach tego nawrócenia na przykład pomógłby IPN-owi, gdyby powiedział, gdzie są te groby, które do dzisiaj są poszukiwane, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy WiN-u, NSZ-u, Armii Krajowej, bo on po prostu może mieć taką wiedzę. A może ma wiedzę na dotyczącą tego mordowania księży, którzy się politycznie angażowali po stronie Solidarności. Chcę przypomnieć, że ostatni z księży w dziwnych okolicznościach został zamordowany w 89 roku. No to może, jeżeli on rzeczywiście przeszedł na tę stronę mocy, teraz jest wierzącym, praktykującym katolikiem.
1: Nie jest.
0: No to może by zaczął od mówienia o tych mrocznych tajemnicach PRL-u, bo część ludzi w Polsce nie ma gdzie postawić znicza, bo nie wie, gdzie jest grup ich dziadków.
1: Leszek Miller, jak mi się wydaje, to była taka ironiczna jego wypowiedź, że spotyka się z Aleksandrem Kwaśniewskim w kościele, to znaczy, że bardzo rzadko, to bo jednak tam obaj nie bywają tak specjalnie często. Ale wie pan, tak już serio tutaj pytając, zauważył pan, że Leszek Miller jest bohaterem prawicowego internetu, znacznej jego części. Który to prawicowy internet odpuści mu te wszystkie winy, o których pan mówi, albo się nimi nie interesuje, albo ma 20 lat. Natomiast widzi w nim tego wspaniałego piewcę antyukrainizmu i nawet trochę prorosyjskości, która jest mu o dziwo w Polsce wybaczana. No nie sądzi pan, że to jest pewien problem tak w ogóle, to znaczy, że spora część prawicowego internetu, a więc i elektoratów w tej niedalekiej przyszłości, tego właśnie się domaga od polityków prawicy, żeby walili w Ukrainę, mówili, że z Rosją trzeba się dogadać, bo to jednak jest kraj pokrewny nam duchowo. Wie pan, jak tam źle traktują gejów i lesbijki? No, nasi prawie rządzą w tej Moskwie.
0: Myślę, że problem jest...
1: A Ukraina to szaleńcy i nacjonaliści, ludzie, którzy chcą nas wplątać w swoją wojnę. To jest na prawicy popularny przekaz i dlatego Leszek Miller jest popularnym prawicowym blogerem, a nie z innych powodów, nie z powodu PRL-u przecież.
0: No to bardzo różnie definiujemy prawicowość, bo dla mnie ona jest w zupełnie innych obszarach i moim zdaniem taka elementarna wiedza historyczna na temat historii Polski, na temat historii II wojny światowej, a szczególnie tego, co się działo na Kresach, no chroni przed tym, żeby uznać, że to jest jakiś prawicowy autorytet. No nie, moja świętej pamięci prababcia mówiła, że w piekle się najprawdopodobniej mówi po niemiecku i celowe takie, znaczy tak, żeby to było jasne, zbrodnia wołyńska była tak obrzydliwa i tam się działy tak obrzydliwe rzeczy, że nawet jak dorosły chłop potem czyta, to po prostu nie da się, po prostu tam lecą łzy, bo tam dochodziło do obrzydliwości po prostu, które no,

0: to brakuje mi, przepraszam, rzadko mi brakuje słów, ale żeby to krótko opisać, brakuje mi po prostu słów. Natomiast wyrywanie tego z kontekstu, brutalna prawda jest taka, że przed na Kresach również były i wsie polskie, i wsie ukraińskie, zdarzały się małżeństwa mieszane. One się zdarzały. Ci ludzie się czasami konfliktowali, ale nie mordowali się. Z całą pewnością się nie mordowali. Do mordów zaczęło dochodzić, jak się tam Niemcy pojawili. Jak się tam Niemcy pojawili, to tam po prostu piekło otworzyło swoje bramy. I takie są fakty. Natomiast wycinanie kawałeczka jest moje zdanie elementem manipulacji. Trzeba popierać Ukrainę dzisiejszą w takim sensie militarnym, bo to jest nasz interes, żebyśmy nie mieli kolejnego Łukaszenki na granicy polsko-ukraińskiej. Wtedy cała ta ściana wschodnia będzie tak naprawdę dawny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale nie ma możliwości zapomnienia o tym, co się wydarzyło na Wołyniu i to jest nasz moralny obowiązek. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie zostali zamordowani tylko i wyłącznie z jednego powodu, za to, że byli Polakami. I to jest im Polska winna i koniec. To jest poza dyskusją.
1: Irena Lasota napisała ostatnio, taka znana kiedyś działaczka opozycji demokratycznej, potem radka polityczna, taka w ogóle osoba, powiedziałbym, jeśli szufladkować, to jest nierozsądne, ale o wrażenie takiej jak na Amerykę prawicowej skłonności, ale nie trumpowskie. No taka stara amerykańska prawica. I bardzo panią Irenę tutaj przy okazji pozdrawiam, bo często ją czytam z zainteresowaniem i ona na przykład napisała ostatnio tak: pojedynczy ukraiński głupek, który wjechał na teren Morskiego Oka, wzbudził wielokrotnie większe publiczne oburzenie niż zmasowane ataki na Kijów, czy rosyjskie propozycje wymieniania porwanych ukraińskich dzieci na rosyjskich jeńców wojennych. No i ma taką konkluzję tego artykułu, że ludzie, którzy tak właśnie reagują, prawda, głupek tu, a tam nieistotne zupełnie bombardowanie czy mordowanie ludzi, no to nie wierzą w Lecha Kaczyńskiego, który mówił w tym sławnym przemówieniu w Tbilisi, że kolejne kraje mogą padać ofiarą rosyjskiej agresji. I wie pan, no ja bym te słowa wziął sobie do serca, gdybym był takim internetowym prawicowcem, bo rozumiem pana, że prawica ma różne pojęcia, bo naprawdę coś w tym jest. No, jak to jest? Się denerwujemy Ukraińcami, którzy słuma jakieś złowią czy coś takiego, a tak przywykliśmy do tego, że gdzieś tam bomba, rakieta spadnie, no tam wiadomo, tak to Rosjanie mają, że zrzucają bomby.
0: Tylko, że no to jest trochę dyskusja na temat kondycji, czy tego kontentu w social mediach i co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. Tak. No, panie rektorze, ale co ma największą oglądalność teraz? No, takie rzeczy, powiedzmy, nie wiem, skandalizujące, plotkarskie, czy wywiad jakiegoś wybitnego profesora? No, taką mamy rzeczywistość. No, to jest kwestia jakby dokonywania codziennego wyboru i tego...
1: Ja się po prostu boję, że część prawicowej już tak bez żadnego tam, wie pan, żadnych żabek. Naprawdę. Tak. Prawicowej, patriotycznej opinii publicznej grzeje tak mocno sprawę Orła Białego, UPA. Ważnych spraw. Nie pan zrozumie, że ja mam krotochwilny głos, ale doskonale rozumiem, że są ważne. W ten sposób, mimochodem, celowo czasami, ale częściej niecelowo, zabijając naszą wrażliwość na obecną wojnę, obecne ofiary i obecną tragedię narodu ukraińskiego.
0: Panie profesorze, ja pana, jakby rozumiem pana sposób myślenia i w pewnym stopniu oczywiście podzielam ten pogląd, tylko pan, jest taka cecha polska moim zdaniem, że mamy naprawdę wielkie serca i po wybuchu wojny na Ukrainie to się dało, no dla mnie takim największym symbolem to są dwie rzeczy. To są te wózki stojące na dworcu w Warszawie i drugie to jest to, że te matki były przyjmowane do domów. No to no trudno jakby o większy gest serca. Jak pan przyjmuje obcego człowieka do własnego domu, no to jest absolutny fenomen.
1: Właśnie, ale wie pan, na co my też... nie były bardzo wielkie.
0: Ale na co, wie pan, my na co my też jesteśmy czuli i jakbym interpretował przyczynę tego, o co pan pyta? Niewdzięczność. Niewdzięczność, panie rektorze. Bo jeżeli za to wszystko, co myśmy zrobili jako społeczeństwo, żeby to było jasne, jakby celowo podkreślam słowo społeczeństwo, bo to były indywidualne decyzje wielu polskich rodzin. I potem pan widzi, że tutaj niektórzy tą Polskę traktują właściwie, już pomijam, że być może ten gentleman powinien być po prostu na froncie, ale ludzie zareagują na niewdzięczność, no i trudno mieć do nich o to pretensje. No jeżeli pan otworzył swoje własne mieszkanie, karmił, dał schronienie i powiedział zostań, póki tam te bomby lecą na głowę, a w zamian za to dostaje pan tutaj to traktowanie tej Polski właściwie jak jakiegoś takiego wakacji, gdzie jeszcze nie trzeba przestrzegać prawa i żadnych zasad, no to się no tak, być może niektórym się przelało. No to, no jak pan jedzie w gości, no to jednak, no wydaje się, że no nie wszystko pan może robić to, co gospodarz, prawda? No z całym szacunkiem, no to...
1: Mam też nadzieję, że polski głupek,
0: więc uważam, że to jest...
1: tak się zachowywał, też zostałby przez Polaków zhejtowany, choć może hejt w ogóle nie jest takim najzdrowszym, nie jest najzdrowszą metodą reakcji, no ale skoro wszyscy tak robią...
0: Ale jesteśmy czuli jako społeczeństwo na niewdzięczność i obawiam się, że to jest jeden z symptomów, tym, o którym pan rektor mówił, o kondycji jakby social mediów i podpowiadania tego, co jest w kontencie, no to jest jakby na długą inną rozmowę temat.
1: Wie pan, z kilka na wsi dzisiaj tematów moim zdaniem jeszcze zebrało na długą i ciekawą rozmowę.
0: Czy mogę pokładać nadzieję, że się jeszcze zobaczymy w tym studio?
1: Moim zdaniem ten tandem król wróbel ma przyszłość.
0: Ma przyszłość, to się cieszę.
1: Zapraszam w przyszłości na inne kolejne ciekawe rozmowy Radia Vox FM, w tym na pewno z Piotrem Królem z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olgas Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
2: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
3: Utrudniono tam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
2: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
4: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
2: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie drugi z ratowników, kierowca karetki.
0: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych.